0: Tak mówił na naszej antenie były minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Rozmawiał z nim Piotr Salak.
1: Panie przewodniczący, kiedy Marcin Romanowski zostanie wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Jak ma na imię, nie pamiętam, poseł Król zostanie aresztowany, to poseł z Platformy Obywatelskiej.
1: Nie, w ogóle nie ma tego tematu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, wykluczenie Marcina Romanowskiego.
2: Minister Romanowski
1: kontrolowanej przez
2: jest prześladowany
1: politycznie.
2: Takie
1: są przynajmniej podejrzenia.
2: Wie pan, że minister Motyka na profilu PSL-u napisał teraz, że paliwo będzie tańsze od dziś, na profilu PSL-u. No przecież wykorzystuje do celów partyjnych swoją misję publiczną.
1: Ale
2: bo minister Romanowski, kiedy był wiceministrem, ma zarzuty postawione i rząd chciał aresztować ministra Romanowskiego właśnie za to samo.
1: Panu nie przeszkadza to, że Marcin Romanowski jest w enklawie kontrolowanej przez Putina?
2: A skąd pan o tym wie?
1: Na razie mamy tylko przypuszczenia oczywiście.
2: No właśnie,
1: takie.
2: Ale...
1: Pismo, a pan rozumiem, nie jest pewien tego, że Marcin Romanowski
2: pana,
1: jest w nadmiarze.
2: Ja to pół biedy, ale rzecznik prokuratury krajowej nie jest tego pewien.
1: No nie, bo prokuratura bardzo ostrożnie zakłada, na razie nie ma pewności, że pismo zostało wysłane z Naddniestrza. Nie ma na razie twardego dowodu, że jest tam Marcin Romanowski, ale... Sam jego obrońca przyznaje, że Romanowski się zwrócił o list żelazny.
2: Wie pan, ja się nie zgadzam z podtekstem tego wszystkiego, tej propagandy, tego spinu rządzących. Próby przypisania nam, mojemu środowisku politycznemu, z relacji prorosyjskich. Wie pan dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu Smoleńska, czyli z powodu 10 kwietnia 2010 roku, a po drugie z powodu tego, że wspaliśmy Ukrainę w lutym...
1: To są dwie różne sprawy, panie przewodniczący.
2: Nie, takie same.
1: Nie,
2: bo to, o to wszystko chodzi. O to samo chodzi. Dlatego, że wspaliśmy Ukrainę przeciwko Putinowi.
1: Dzisiaj jest tak,
2: i wie pan,
1: że jeden...
2: ten spin po prostu nie pasuje. Jest absurdem.
1: Dzisiaj jest tak, że jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wciąż ma legitymację Prawa i Sprawiedliwości, wiele na to wskazuje, jest na terenie, który kontrolują służby specjalne.
2: Nic na to nie wskazuje, panie redaktorze. Oprócz spinu
1: Które zostało stamtąd wysłane?
2: Zapewne lepiej by było, gdyby wysłane zostało z Berlina.
1: Wszystko na to wskazuje,
2: gdyby wysłane
1: że
2: zostało z Berlina,
1: przez
2: Marcina
1: Romanowskiego.
2: To by bardzo dobrze było.
1: I rozumiem, że nie będziecie z tym nic robić jako Prawo i
2: Jeszcze raz podkreślam, że tu chodzi o ten spin. O ten spin, który jest nieracjonalny z dwóch powodów. Z powodu Smoleńska i z powodu pomocy Ukrainie w kluczowym momencie. Gdyby Polską wtedy rządził Donald Tusk, to tak jak Niemcy przesłałby na Ukrainę 5000 hełmów.
1: Nie ma pan żadnej pewności, że tak by było.
2: Tak by było, dlatego że Niemcy tak robili.
1: Nie ma żadnej pewności.
2: Ale jest pewność.
1: Panie przewodniczący, ale pytanie jest
2: następujące. Proszę pana, jest większe prawdopodobieństwo tego, że tak by się działo, niż ten spin, który właśnie jest przedstawiany przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
1: Powiem panu, że mi się nie spina jedna rzecz, a propos różnych rzeczy, które się łączą ze sobą. Z jednej strony mamy sąd koleżeński, który wyklucza posłów, którzy dzisiaj są w rozwoju, w klubie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Działa sąd szybko, precyzyjnie, wyklucza po prostu. Natomiast w sprawie Marcina Romanowskiego jakoś ten sąd koleżeński nie może zadziałać. Czy powinien zadziałać, pana zdaniem,
2: wcale
1: czy nie?
2: Szybko nie działa, dlatego że sąd koleżeński zadziałał wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki co zrobił? Zarejestrował konkurencyjny klub parlamentarny wobec klubu parlamentarnego
1: Prawa
2: i Sprawiedliwości.
1: Marcin Romanowski ma postawione zarzuty, najprawdopodobniej jest w Naddniestrzu i rozumiem, że sąd koleżeński nie zajmie się jego sprawą.
2: Czyli Mateusz Morawiecki wprost złamał statut Prawa i Sprawiedliwości.
1: A Marcin,
2: prawda,
1: Romanowski nie złamał statutu partii.
2: Marcin Romanowski, nie wiemy gdzie przebywa, jest spin. Marcin Romanowski jest prześladowany przez koalicję 13 grudnia. Powiedziałem o tym pośle, królu, nie pamiętam jak ma na imię. Pamięta pan, panie redaktorze? Ten poseł ze Śląska, poseł Koalicji Obywatelskiej, który co ma? Zarzuty z prokuratury europejskiej. Nie, ja pokazuję podwójne standardy, jakie są stosowane przez rząd Donalda Tuska. Ten poseł dostał zarzuty od europejskiej prokuratury. Ja jestem przeciwnikiem europejskiej prokuratury, ale Donald Tusk nie jest zwolennikiem. I ta europejska prokuratura postawiła mu zarzuty, korupcyjne zarzuty i domagała się tego, żeby był aresztowany. Wie pan, jak zachował się Donald Tusk? Zagłosował przeciwko aresztowaniu swojego posła. Podwójne standardy.
1: Panie przewodniczący, rozumiem, że nie dowiemy się od pana, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie podejmował jakieś kroki wobec Marcina Romanowskiego. Gdyby się okazało, że jest w Naddniestrzu, to...
2: A gdyby się nie okazało?
1: Nie, ale ja pytam pana, że gdyby się okazało i potwierdziły te informacje, to
2: pan tak
1: to co pan
2: z
1: wtedy
2: uporem,
1: zrobi?
2: Pan z uporem godnym lepszej sprawy, no powiela ten spin rządzący.
1: Bo przyzna pan, że polski parlamentarzysta w strefie kontrolowanej przez Putina, gdyby to się okazało prawdą...
2: Po raz trzeci panu mówię. Smoleńsk. A poza tym pomoc Ukrainie w decydującym momencie. My przesłaliśmy czołgi
1: na Ukrainę, dlatego, a nie Smoleńsk, to właśnie dlatego, że Smoleńsk, być może Prawo i Sprawiedliwość powinno się zająć Marcinem Romanowskim.
2: Dlatego, że Smoleńsk, ten spin jest absurdalny. Absurdalny.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie zmieniało Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera?
2: Nie.
1: Spełnia swoje oczekiwania, spełnia państwa oczekiwania?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mamy teraz sytuację jasną. Po tym, kiedy rozłamu dokonał Mateusz Morawiecki, oczywiście ten rozłam szkodzi. Szkodzi polskiej prawicy. Służy Donaldowi Tuskowi. Ale po tym rozłamie, którego dokonał Mateusz Morawiecki, mamy już sytuację klarowną. Wcześniej mieliśmy dwie prekampanie. Jedna prekampania to była prekampania Prawa i Sprawiedliwości z twarzą pana profesora Przemysława Czarnka, a równolegle swoje działania prowadził Mateusz Morawiecki.
1: Ale Przemysław Czarnek miał zostać kandydatem na premiera po to, żeby wzorcu notowania Prawo i Sprawiedliwości. Tak. Nic takiego się nie stało.
2: Rozłamu dokonał Mateusz Morawiecki. Jak popatrzymy na notowania sondażowe, to Mateusz Morawiecki tylko obniżył poziom poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. On nie zdobył żadnych nowych wyborców. Zresztą nie zdobędzie. A wie pan dlaczego? Krótka historia. Nie wiem, czy mamy czas, ale chciałbym, żeby pan mi pozwolił. Otóż wtedy, kiedy prowadzone były dwie równoległe prekampanie, w Wielkim Tygodniu Prawo i Sprawiedliwość, pan profesor Przemysław Czarnek, przedstawiliśmy projekt ustawy obniżającej VAT na żywność. Przed świętami wielkanocnymi ludzie robią zakupy. Wtedy Mateusz Morawiecki zorganizował debatę z Kosiniakiem Kamyszem. I tą debatę skomentował Marek Migalski. On też na lewo odchodził z Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku. I Marek Migalski, który jest naukowcem, jest politologiem, jest inteligentnym człowiekiem. Jak rozumiem, na podstawie własnych negatywnych doświadczeń, tak oto podsumował Mateusza Morawieckiego. Otóż centrum na skruszonych pisowców głosować nie chce. A wyborcy Prawa i Sprawiedliwości takich mają za zdrajców. I myślę, że to jest istota właśnie
1: Panie
2: tego,
1: przewodniczący,
2: co
1: chciałbym, żebyśmy zdążyli i porozmawiali jeszcze o jednej sprawie.
2: Mateusz Morawiecki.
1: Jedna lista Prawa i Sprawiedliwości, jedna lista prawicy podczas wyborów parlamentarnych, tak sugeruje, że takie pomysły są w Prawie i Sprawiedliwości, sugeruje Onet. Pan, to jest pomysł realny?
2: Podpowiada tak Dąd. Dąd taką podpowiedź daje wszystkim. Donaldowi Tuskowi
1: Czyli
2: też
1: pan
2: tak
1: uważa,
2: podpowiada.
1: Że taka lista jest potrzebna, tak?
2: No, wystarczy tylko spojrzeć na sposób przeliczania poparcia na liczbę mandatów w Sejmie. Jedna lista, duża lista daje premię
1: jedna
2: w
1: duża
2: postaci
1: lista.
2: Większej
1: I
2: reprezentacji.
1: Na tej jednej dużej liście kto? Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja?
2: Tak.
1: Konfederacja Brauna także?
2: Nie. Nie, Braun sam siebie wykluczył ze wspólnoty politycznej, negując komory gazowe w Auschwitz. On działa na szkodę Polski, na szkodę Polski działa ewidentnie. Korzysta z tego, mogą Niemcy z tego korzystać, bo Niemcy przecież uciekają przed odpowiedzialnością za Holokaust.
1: Rozwój Plus również na tej jednej liście?
2: Rozwój Plus z poparciem 4%,
1: no to 5
2: z czym do ludzi. No nawet 5.
1: No to jest przekroczony próg wyborczy.
2: To jest nic. No i jaka reprezentacja? Jaka reprezentacja? A wie pan, największy problem z rozwojem Plus jest z tym, że Mateusz Morawiecki krytykuje swój własny rząd. A więc podważa swoją wiarygodność, bo kiedy mówi, że wszystko, co dobre w jego rządzie, to on, a to, co złe, no, każdy popełnia błędy, to już nie on, tylko kierownictwo polityczne, czyli pseudonim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to burzy jego wiarygodność.
1: Dużo już to studio widziało rzeczy i dużo słyszało, powiem panu, ale chyba po raz pierwszy słyszy Mariusza Błaszczyka, który krytykuje tak otwarcie Mateusza Morawieckiego.
0: Wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Czwarta na zegarze oznacza kolejne wydanie Faktów RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Na początek wrócimy do tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Hiszpania zmaga się z suszą. Do ponad 100 gmin dowożona jest woda pitna. W faktach także istotne wieści dla kierowców w Łodzi. Jest czwarta. Zaczynamy. Zabezpieczono dokumentację przewoźnika i organizatora pielgrzymki do Medjugorje, której uczestnicy pochodzący z Podkarpacia mieli tragiczny wypadek na Węgrzech. Przypomnijmy, w niedzielę w nocy autokar zjechał z drogi i przewrócił się. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura w Krośnie. Dochodzenie prowadzą też służby na Węgrzech, zaznaczyła Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
2: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie. Na razie, tak jak Państwu powiedziałam, trwają dwa równoległe postępowania i na Węgrzech, i w Polsce. Natomiast co się będzie działo dalej, to musimy na to poczekać.
1: Według węgierskiej policji kierowca autokaru mógł zasnąć za kierownicą. Coraz poważniejsza susza w Hiszpanii. Ponad 100 gmin musi dostarczać mieszkańcom wodę pitną cysternami. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kastylii i Leonie, gdzie takie transporty prowadzone już są do 64 gmin. Problemy dotyczą w sumie 6 wspólnot autonomicznych. Eksperci wskazują, że susze pogłębiają niskie opady, kolejne fale upałów oraz rosnące zużycie wody, między innymi przez rekordową liczbę turystów. Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej w lipcu w całym kraju spadło zaledwie około 1/4 średniej ilości deszczu dla tego miesiąca.
3: Istotne informacje dla kierowców.
1: Zwłaszcza w Łodzi są zmiany w ruchu na Alei Bandurskiego. Ruszyła budowa komory na trasie tunelu kolei dużych prędkości, informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Od wczoraj zmotoryzowani muszą korzystać z trasy objazdowej. Jak ona wygląda?
4: To nowa asfaltowa droga, która omija budowaną podziemną komorę. W kierunku osiedla Retkinia przejazd odbywa się dwoma pasami, natomiast w stronę centrum oraz połączenie z Aleją Unii Lubelskiej pozostają bez zmian. Możliwy jest dojazd do Atlas Areny, a tramwaje jeżdżą swoimi zwykłymi trasami. Tymczasowa organizacja ruchu na Alei Bandurskiego potrwa nawet 2 lata.
1: Równie ciekawy w garderobie jak na scenie. Człowiek tajemnica, artysta. Tak koledzy aktorzy wspominają Jana Frycza. Artysta odszedł wczoraj w wieku 72 lat. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. O jego niezwykłym kunszcie na antenie radia RMF 24 mówił Cezary Pazura.
5: Każdy sobie wyobraża, jak ma rolę z partnerem, jak on to zagra, jak on to powie. On zawsze robił inaczej. To ja tylko 2 takich aktorów znałem w życiu. To był Janek Frycz i Janusz Gajos, że oni byli nie do wyobrażenia, jak postawią rolę. On znajdował coś tak absolutnie innego, dziwnego, takiego zagadkowego i głębokiego, o czym ja w ogóle nie miałem wyobrażenia. To świadczy właśnie o tym, że to był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robił.
1: Więcej wspomnień możecie przeczytać na rmf24.pl.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Na 90% wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej, zapowiada w RMF FM na niespełna tydzień przed imprezą Natalia Bukowiecka, srebrna medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham w biegu na 400 metrów. Kontuzja uda odniesiona już po tym starcie uniemożliwiła Bukowieckiej występ w sztafecie. Więcej mówię o tym w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
6: Natalia Bukowiecka, witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: No jak tam, zmęczona bardzo po tych mistrzostwach, to były, nie wiem, bardziej może mentalnie męczące mistrzostwa, zważywszy na to, że musiała się pani przygotowywać do nich no, z wieloma przygodami zdrowotnymi i początek tego sezonu był dla pani trudny.
7: Tak, na pewno był mentalnie to jedno z cięższych dla mnie mistrzostw i faktycznie myślę, że po prostu to, że jechałam z 5 wynikiem, a nie gdzieś tam w czołówce i wiedziałam, że są 4 kandydatki do medalu, było bardzo stresujące dla mnie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu dobrze sobie z tym poradziłam, a sam bieg był tak naprawdę jednym z gorszych moich moim życiu, ale też wydaje mi się, że przez dosyć niską temperaturę i jakby wiadomo, dałam z siebie wszystko, no bo to był jednak finał Mistrzostwa Europy i chciałam gdzieś tam po prostu powalczyć, więc dosyć mocno mnie odcięło i myślę, że to troszkę mnie kosztowało zdrowia i z tego względu się mogłam pobiec sztafety, ale mam nadzieję, że jest wszystko okej, że też będę mogła jeszcze wystartować w tym sezonie.
6: No właśnie, to o to nie mogę nie zapytać. Na ten moment jaki jest pani stan zdrowia, uwzględniając kontuzję uda, tak? Nie chcę się pomylić, dlatego nie wystartowała pani w sztafecie. Jak jest? Czy memoriał Skolimowskiej jest zagrożony?
7: Myślę, że nie. No ja też zrobiłam wczoraj całą rozgrzewkę, więc to nie było tak, że ja gdzieś tam jakby coś się wydarzyło, ja od rana jakby czułam ten ból i ja to zgłosiłam trenerowi też na rozgrzewce. Mówiłam, żeby dziewczyny się dobrze rozgrzewały i ja też po prostu nie chciałam ryzykować ani swojego zdrowia, ani tego, że czasem mogłoby się zdarzyć, że gdzieś tam nie dobiegnę z tą pałeczką. To jest jednak sztafeta i jakby chciałam, żeby dziewczyny też były sklasyfikowane na miejscu jakimś, więc stwierdziłam, że po prostu tutaj nie mogę ryzykować i gdzieś tam odpuściłam. Natomiast oczywiście jest mi bardzo przykro, bo chciałam pobiec tą sztafetę, wierzyłam, że też mamy tutaj szansę na medal i chciałam przywieźć te dwa medale, jak już nie mam tego złotego, że tak powiem. No ale mówię, no myślę, że zdrowie jest najważniejsze i też mam nadzieję, że po prostu sobie to odkujemy może w Chorzowie.
6: Czyli to po prostu była ostrożność, żeby też móc w Chorzowie wystartować. Dobrze to odczytuję?
7: Myślę, że to była ostrożność na po prostu kolejne lata, bo tak jak mówię, no jakby jedno mamy zdrowie i tutaj dosyć mocno mnie kosztował ten bieg. Nie wiem, może bym dobiegła, może by się nic nie wydarzyło, wiadomo, ciężko stwierdzić, ale to jest jednak sport, to jest nasze zdrowie i jakby wychodząc na bieżnię dajemy sobie 110%, więc ciężko jest przewidzieć, co się może wydarzyć.
6: Jasna sprawa, jeszcze wracając do biegu finałowego, chciałem zapytać, podrążyć po prostu, jak temperatura, jaki miała wpływ na panią. Dobrze pamiętam, że mówiła pani o tym, że temperatura poniekąd trochę warunki premiowały zwycięzczynię, Norweżkę Jäger. To jak to jest, że pani nie premiują ją, czy jest po prostu lepiej przystosowana do startów w takich warunkach, jak jest zimno, wietrznie?
7: Tak, no tutaj nie będę ukrywać, że nie mówię, żeby z nią wygrała, gdyby były inne warunki, bo oczywiście była świetnie przygotowana, pobiega 49 sekund, prawie złamała, więc jakby nie będę ukrywać, że na pewno i tak dowiozła super formę. Natomiast ja z nią rozmawiałam wiele razy, bo mamy dobry kontakt poza bieżnią i ona mówi, że woli biegać jak jest 10 niż, stopni niż 25, więc myślę, że to mówi samo za siebie. No i też to pokazują...
6: Pasowa Norweżka.
7: Tak jest, dokładnie, trenuje w Norwegii na co dzień, więc jest przystosowana, a myślę, że to pokazały wyniki, bo oprócz jej wyniki były dużo gorsze niż w półfinałach i to nie tylko mój, tylko wszystkich dziewczyn, więc wydaje mi się, że warunki były trudne, po prostu było trochę za zimno na osiąganie rezultatów, a ona to po prostu lubi, ale no nie ma tu czego tłumaczyć, bo warunki były takie same dla wszystkich i każdy mógł to wykorzystać.
6: Jako kapitanka reprezentacji Polski, jak ocenia pani wynik 8 medali, tak? Co prawda zabrakło złotego, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że sama liczba medali, no jednak wyższa niż na poprzednich mistrzostwach, gdzie było, zdaje się, w Rzymie 6, tak? No jest taką nadzieją, jak pani to odczytuje, że pojawia się też młodsze pokolenie i że generalnie w wielu konkurencjach naprawdę duży rozstrzał, mamy szansę medalową.
7: Tak, no zabrakło trochę tego złotego medalu, nie będę ukrywać, że na pewno chcieliśmy jakieś złoto przywieźć, ale jest więcej niż w Rzymie, więc myślę, że to jest pewien progres i tego trzeba się na pewno trzymać. Myślę, że tutaj chłopaki się trochę muszą wziąć do roboty, bo ewidentnie jakby damska część reprezentacji jest górą, ale myślę, że generalnie pozytywnie, bo też wiem, że było dosyć dużo tych topowych ósemek i też wiem, że ludzie startowali, że tak powiem, lepiej niż wynikało to z list startowych.
6: Najbliżej tego złotego medalu była Pia Skrzyszewska. Jak pani uważa, powinno się liczyć aż tak na tysięczne? Nie lepiej było rozdać dwa złote medale? No bo kurczę, aż szkoda.
7: No dla nas pewnie by było lepiej, ale myślę, że jakby było w drugą stronę, to byśmy nie płakali. To jest po prostu sport i no tutaj tak zostało to zmierzone, więc trzeba po prostu wierzyć, że tak było i że to była uczciwa po prostu, nie wiem, sprawdzenie tego przez sędziów mam na myśli, bo naprawdę było to bardzo ciężko pewnie sprawdzić. Natomiast mam nadzieję, że po prostu Pia teraz głodna pojedzie do Chorzowa i odda tą jedną tysięczną.
6: Chciałem jeszcze dopytać a propos Pii o tej nową rolę, czyli została członkinią komisji zawodniczej, tak? A pani podobno jako kapitanka reprezentacji mocno lobbowała, że tak powiem, za tym, co jak ta praca wyglądała i czy trudno było rzeczywiście pomóc jakoś w tym, żeby Pia do tej komisji się dostała, bo to wybierają zawodnicy, tak?
7: Tak, to wybierają zawodnicy, więc ja po prostu jako pani kapitan wspomniałam o tym, powiedziałam, żeby wszyscy głosowali na Pię. Wiem, że wszyscy właśnie głosowali głównie na nią, w sensie tylko na nią. I no, udało się to, bo Pia wygrała, także chyba spełniłam ja swoje zadanie i Pia swoje zadanie, więc mam nadzieję, że będziemy mieli, że tak powiem, swoją wtykę w European Athletics. Ja troszkę się śmieję, ale myślę, że po prostu będzie trochę bliżej. Ona może tych organizatorów będzie naszym takim głosem. Wydaje mi się, że Pia ja się świetnie nadaję do tego zadania.
6: To jeszcze o Memoriał Kamili Skolimowskiej. Jakie to są dla Pani zawody? Fajnie startować na polskiej ziemi, trochę inaczej, a w sumie z roku na rok jednak te zawody bardzo rosną, a ranga jest już najwyższa, jaka może być.
7: Tak, oczywiście, no ja uwielbiam startować na Memoriale, zresztą też bardzo lubię to, kiedy rozmawiam z innymi zawodnikami, zresztą tutaj też rozmawiam już z Europy i wszyscy nie mogą się doczekać już tego startu, mówią, że to jest ich ulubiony start, także myślę, że to jest pewien powód do dumy po prostu i ja się cieszę, że mamy takie zawody w Polsce, na które każdy chce przyjeżdżać. Wydaje mi się, że dla kibiców też są one świetnie zorganizowane, mam nadzieję, że się świetnie bawią na trybunach i cóż, no wydaje mi się, że fajnie, że są one po mistrzostwach Europy, że możemy razem po prostu poświętować te nasze medale na bieżni. Mam nadzieję, że kibice przyjdą, będą nas dopingować, a my po prostu damy fajne show.
6: Pani start jest tak na 100% pewny, czy za kilka dni dopiero będziemy na 100% wiedzieli, że ze zdrowiem wszystko w porządku?
7: Myślę, że na 90% jest pewny, no ale też muszę iść jutro zrobić trening i po prostu sprawdzić, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. No mam parę dni na odpoczynek, więc wierzę, że będzie okej.
6: Co po Memoriale Kamili Skolimowskiej? Czy już ma wszystko Pani dokładnie zaplanowane? Kolejne starty, treningi, wyjazdy, zgrupowania. Jak to będzie wyglądało?
7: Tak, no ja kończę sezon dopiero 2 października, więc jakby trochę jeszcze przede mną, ale w sumie się cieszę, bo ta pierwsza część sezonu była trochę taka urywana, na pewno nie pokazałam tego, co chciałam. Mam nadzieję, że teraz moje morale nie opadną i jeszcze zdołam się zebrać, bo wydaje mi się, że ta forma fizyczna jest naprawdę super i też w półfinale pokazałam, że mogę biegać szybko, a tak naprawdę nie biegłam do końca, więc chciałabym jeszcze urwać coś tak naprawdę z tego wyniku.
6: Czyli tak poniżej 50 jeszcze absolutnie Pani dopuszcza możliwość w tym sezonie.
7: Tak, mam nadzieję, oczywiście, dlatego się w sumie cieszę, że ten sezon jeszcze trochę potrwa. Natomiast, no mówię, mam nadzieję, że bardziej mentalnie dociągnę, bo czasami wiadomo, po tej imprezie głównej gdzieś tam jest trochę spadek. Natomiast ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę i jeszcze wystartuję na Memoriale. Tam będę walczyła o finał diamentowej ligi, więc mam nadzieję, że uda się zakwalifikować. I później Ultimate. Jestem też bardzo tego ciekawa, bo to będzie pierwsza impreza tego typu. I
6: naprawdę... Właśnie, czego się Pani spodziewa po tym?
7: Nie wiem, czego się spodziewam, ale wydaje mi się, że będzie po prostu to dobrze zorganizowana impreza. Fajna. Ja nie wiem, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o mój start. Mam na myśli to, że po prostu świat się na to szykuje, bo to jest dla nich jedyna impreza w tym momencie. Mieliśmy to mistrzostwa Europy, więc wydaje mi się, że oni mogą przyjechać świetnie przygotowani. Natomiast no, ja po prostu będę walczyła. Mam nadzieję, że o finał, a później zobaczymy.
6: A to ten Ultimate na czym będzie polegał w ogóle?
7: Na czym będzie polegać? No, będą startowały najlepsze osoby na świecie, więc na pewno nie będzie łatwo, bo akurat w sprintach jest tak, że będą półfinały i finał, czyli startuje 16 osób, później w finale jest 8.
1: W zakończonych w niedzielę mistrzostwach Europy w Birmingham nasi lekkoatleci wywalczyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż na ostatnich mistrzostwach w Rzymie, ale wtedy mieliśmy na koncie 2 złota. To wszystko na teraz, fakty wracają punktualnie o 5.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W nowym odcinku o tym, kto ile wydaje na armię i dlaczego tak naprawdę niewiele.

0: mówi to o stosunku sił. Będzie też o tym, czy Polska właściwie wydaje pieniądze na zbrojenia.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: piątą. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Wszystko się zgadza, zapraszam. Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu pogrążeni w żałobie po tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiada nowy, rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji. Po intensywnych opadach i burzach IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody w rzekach. W Podkarpacie w żałobie po tragedii na Węgrzech. W niedzielnym wypadku autokaru zginęło 12 osób wracających do Polski z Medjugorje. 5 osób pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia.
2: Mój sąsiad zginął. Bardzo miły, sympatyczny.
3: Troje znałam.
4: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
3: Ogromna tragedia, nie wiadomo co mówić i kto zawinił.
2: Szok dla tych, którzy potraciły rodziny.
5: Jaka tragedia się właśnie stała? Taki smutek jest.
6: To jest tragedia. Po prostu no nie idzie się w to uwierzyć, że coś takiego mogło być. Pojechali ludzie się pomodlić i nie wróciły.
1: Usłyszał w siedliskach reporter RMF FM Dominik Smaga. Wieczorem do Polski z Węgier przyleciało 21 poszkodowanych, 5 osób trafiło do szpitala. Nowy rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Liczba rosyjskich podmiotów objętych restrykcjami ma wzrosnąć aż o 1/3. Szczegóły dotyczące nowych list nie zostały jednak ujawnione.
7: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG. To szczególnie drażliwy temat dla Belgii. W lipcu 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodziło z Rosji. Chodzi o 400 tysięcy ton. Gaz trafia przez terminal w Zeebrugge do Francji i Hiszpanii. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
1: O czym z Brukseli donosiła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Do ponad 300 wzrosła liczba zatrzymanych migrantów, którzy w weekend próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Jakie są nowe ustalenia w tej sprawie? O tym nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Jak podają marokańskie media, służby miały zatrzymać 294 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej podczas próby wejścia do Ceuty. Aresztowano też 61 Marokańczyków podejrzanych o ułatwienie prób migracyjnych. Do tej konkretnej próby doszło po gwałtownym wzroście liczby postów w mediach społecznościowych, które wzywały migrantów do przedostania się do Ceuty. W odpowiedzi władze Maroka i Hiszpanii wzmocniły obecność służb w rejonie pogranicza.
9: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody w rzekach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim i w północnej części lubelskiego. Synoptycy prognozują wzrosty stanów wody po intensywnych opadach i burzach. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Alert drugiego stopnia obowiązuje natomiast w części województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. na Łynie w rejonie Olsztyna. Ostrzeżenia będą obowiązywać najpóźniej do południa. Jest wtorek, 18 sierpnia, to są fakty w RMF FM. Niespełna 2 tygodnie pozostają do początku nowego roku szkolnego. W szkołach trwają porządki, pojawiają się nowe pomoce naukowe i podręczniki. Pracujemy bardzo intensywnie, podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Łodzi, Elżbieta Jurek.
10: Jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami.
9: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
10: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
1: Usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. W szkołach końcówka sierpnia to także czas na rady pedagogiczne, aby zapoznać nauczycieli z ich planem pracy na najbliższy rok. I tu kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 6:00, to co najważniejsze o poranku, przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 6:00. Czas poznać fakty. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Zaczynamy.
1: Dzień dobry. Ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju.
2: Samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował wczoraj na lotnisku Jasionka.
1: Nie żyje wielki, wybitny aktor Jan Frycz.
3: Wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny.
2: Jest wtorek, 18 dzień sierpnia.
1: To poranne fakty w RMF FM.
2: Dwadzieścia jeden osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło już do Polski.
1: Wieczorem rządowy samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował na lotnisku w Jasionce.
2: W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych, 5 osób zostało wypisanych i zebranych przez rodziny do Polski.
1: Tymczasem na Węgrzech pracuje polski zespół śledczych. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Prokuratura z Krosna zwróciła się do węgierskich śledczych o możliwość udziału w prowadzonych przez nich czynnościach. Zgoda została udzielona. Wczoraj polscy śledczy uczestniczyli m.in. w ponownych oględzinach autokaru, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
5: Prokuratura okręgowa w Krośnie zawnioskowała o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych.
4: W tej sprawie osobne śledztwa prowadzą obecnie polska i węgierska prokuratura. Ostatecznie jednak postępowanie będzie mogła prowadzić tylko jedna strona. To, która prokuratura przejmie całe śledztwo, zostanie ustalone w najbliższych dniach.
2: A ten temat będzie wracał oczywiście w porannych faktach w RMF FM.
1: Za godzinę relacja naszego reportera, który był na lotnisku w Jasionce, gdzie wylądował samolot z pierwszą grupą polskich pielgrzymów poszkodowanych w wypadku.
2: Będziemy się też łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem, który jest na Węgrzech.
1: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokar z 59 osobami na pokładzie wjechał do rowu, po czym przewrócił się.
2: Zginęło 12 osób, 10 odniosło poważne obrażenia, pozostali byli lżej ranni. Przez lata zachwycał widzów zarówno na scenie, jak i na ekranie, tworząc wyraziste, głębokie kreacje.
1: Zmarł wybitny polski aktor Jan Frycz. Miał 72 lata.
2: Był wielkim i inspirującym aktorem, wspomina Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.
3: Janek Frycz pracował ze mną nie tylko jako kolega aktor, ale także w relacji reżyser, aktor i dyrektor, aktor. I we wszystkich tych relacjach znajdowaliśmy porozumienie właśnie między innymi dzięki jego niezwykłości, bo wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki. Ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny.
1: Praca z Janem Fryczem to była czysta przyjemność. Tak mówił w radiu RMF24 Cezary Pazura.
6: Ja miałem z nim taką przygodę przy tym, jak reżyserowałem swój film, kiedy on zgodził się zagrać u mnie w weekendzie, tak, i zapytał się, kim jest jego aktor. Jaki ma, z jakiej rodziny pochodzi, bardzo głęboko sięgał do tych. Ja nie potrafiłem mu na to odpowiedzieć. Mówię, Janek, a po prostu nie możesz zagrać, że jesteś zły? I on tak chwilę pomyślał, krakowski aktor, i mówi, dobra, zagram. No i to było wszystko, on wszystko wiedział.
2: Jan Frycz w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo.
1: To fakty w RMF FM. Litr benzyny 95 nie więcej niż 6,41, benzyny 98 7,20 groszy, a oleju napędowego 7,37 groszy.
2: Dziś drugi dzień obowiązywania pakietu ceny paliwa niżej.
7: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne.
8: Pewnie, że różnica jest, bardzo duża różnica jest. 90 groszy. Tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Powinni zrobić ludziom prędzej, to tak, a nie na powroty.
9: Zawsze parę litrów do przodu.
1: Usłyszeliśmy na stacji benzynowej w Szczecinie.
2: Program CPN będzie obowiązywał do końca wakacji.
10: Faktach RMF FM o sporcie.
2: 18 miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy w Birmingham zajęli polscy lekkoatleci.
1: Bywało lepiej, ale trzeba dostrzegać pozytywy. Tak ocenia w rozmowie z RMF FM srebrna medalistka, biegaczka Natalia Bukowiecka.
11: No zabrakło trochę tego złotego medalu, nie będę ukrywać, że na pewno chcieliśmy jakieś złoto przywieźć, ale jest więcej niż w Rzymie, więc myślę, że to jest pewien progres i tego trzeba się na pewno trzymać. Myślę, że tutaj chłopaki się trochę muszą wziąć do roboty, bo ewidentnie jakby damska część reprezentacji jest górą.
1: Z 8 polskich medali w Birmingham aż 7 wywalczyły panie. No i do tego mieliśmy brąz naszego płotkarza Jakuba Szymańskiego.
2: A w weekend na Śląsku kolejne lekkoatletyczne emocje. 17 memoriał Kamili Skolimowskiej.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Ponad 1120 razy interweniowali strażacy w związku z gwałtownymi burzami, które przeszły wczoraj wieczorem nad południową częścią kraju w pasie od Dolnego Śląska po Małopolskę.
2: Doszło do wielu podtopień. Więcej o skutkach burz powiemy w faktach o 7:00.
1: A po wczorajszych nawałnicach, które przeszły nad częścią Polski, dzisiaj czeka nas wyraźne ochłodzenie.
2: Najwyższą temperaturę pokażą termometry na zachodzie kraju. 21 stopni. Możliwe są też przelotne opady deszczu.
1: W drugiej połowie tygodnia czeka nas jednak poprawa pogody.
3: Temperatury będą wyższe, szczególnie na południu naszego kraju, gdzie mogą wynosić do 25, nawet 30 stopni. I taka aura będzie towarzyszyła do końca tego tygodnia.
1: Wyjaśniał w radiu RMF24 Piotr Szuster z IMGW.
2: Meteorolog dodał, że ostatnia dekada sierpnia przyniesie zarówno ryzyko kolejnych upałów, jak i dynamicznych nawałnic. Co najmniej 7 osób zostało rannych w pożarze lasów położonej na zachodnich przedmieściach Porto, gminie Volango. Wśród poszkodowanych jest 5 strażaków.
1: Od wczorajszego wieczora walkę z ponad 20 pożarami prowadzili na terenie Portugalii blisko 1500 strażaków wspieranych przez cywilów. Ponad 600 dronów nadleciało od wczorajszego wieczora do tej pory nad rejon moskiewski.
2: 180 maszyn udało się zestrzelić, zanim dotarły w pobliże stolicy.
1: Rosyjskie władze nie informują o zniszczeniach, podają jedynie ogólnikowo, że służby pracują w miejscach, w których spadły szczątki.
2: Z powodu zagrożenia wstrzymano pracę moskiewskich lotnisk.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na początek faktów sportowych RMF FM tenis. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka nie najlepiej rozpoczęła spotkanie z Marią Sakkari. Przegrała w pierwszym secie, później jednak całkowicie przejęła kontrolę nad meczem. W dwóch kolejnych partiach Świątek oddała Greczynce zaledwie po jednym gemie, no i wygrała całe spotkanie 4-6, 6-1, 6-1.
6: The defending champion Iga Świątek keeps her run going.
2: To kolejne zwycięstwo obrończyni tytułu po triumfie w Toronto. Trudno to analizować. Szczerze mówiąc, czułem, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Czasem po prostu brakowało precyzji. Naprawdę chciałam zacząć ją naciskać, no, żeby nie miała tyle okazji, by naciskać mnie. Cieszę się, że w drugim secie to zaczęło działać, mówiła Iga Świątek. W czwartej rundzie rywalką Polki będzie francuska Diane Parin albo Louise Boisson. Niestety Maja Chwalińska odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Polka przegrała z rozstawioną z numerem 14 Dianą Schneider 2-6, 6-7. W drugim secie Chwalińska prowadziła już 4-1, no ale wtedy po raz kolejny mecz przerwał deszcz. Po powrocie na kort Rosjanka odrobiła stratę i rozstrzygnęła spotkanie w tiebreaku. Odpadła także Magdalena Fręch. Polka przegrała z drugą rakietą świata Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7. Fręch postawiła faworytce, no, trudne warunki, a w drugim secie prowadziła nawet 5-4 i miała własny serwis. Puszcza Niepołomice przegrała z Arką Gdynia 0-3 w meczu czwartej kolejki pierwszej ligi. Wszystkie gole gospodarze strzelili jeszcze przed przerwą. Pierwszego już w 6 minucie zdobył Władysław Gutkowski. Później trafili Serafin Szota i Filip Waluś. Puszcza po przerwie próbowała odrobić straty, ale nie była w stanie zagrozić bramce Arki. Ekipa z Gdyni wskoczyła na pozycję wicelidera w tabeli pierwszej ligi.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.

0: Dzień dobry, Radio RMF 24, program poranny, wtorek, 18 sierpnia. Piotr Salak, kłaniam się. Oczywiście zaczynamy nasz program jak zawsze od faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński już są razem z nami, jest siódma.
1: Ponad 1120 interwencji strażaków po gwałtownych burzach.
2: Najwięcej pracy strażacy mieli na południu i południowym zachodzie kraju.
1: Na początek faktów RMF FM pogodowy raport po przejściu nawałnic.
2: Pierwsza grupa rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciła do Polski.
1: Nietypowa mozaika powstaje w Szczecinie.
2: Wśród elementów ryba, lody i słonecznik. Połamane drzewa, zalane posesje i ponad 1120 interwencji.
1: To była pracowita doba dla strażaków w związku z gwałtowną pogodą. Najwięcej pracy mieli na południu i południowym zachodzie Polski.
2: Szczegóły zna reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Igorze, gdzie dokładnie burze przyniosły najwięcej zniszczeń?
3: W województwach śląskim i dolnośląskim. Tylko tam strażacy interweniowali ponad 550 razy. Groźnie było także w Małopolsce ponad 200 wyjazdów i tam w wyniku burz ucierpiały dwie osoby.
4: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń.
3: Relacjonuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Same interwencje dotyczące połamanych drzew to ponad 500 zdarzeń. Noc była już spokojniejsza. Od północy mundurowi musieli wyjeżdżać 70 razy, a większość zdarzeń miała miejsce na Mazowszu. Ostrzeżenia przed gwałtowymi burzami powoli wygasają, ale o poranku strefa opadów może jeszcze przechodzić nad Podlasiem, a także nad Pomorzem.
2: Rządowym samolotem wróciła wczoraj do Polski pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: 21 osób dotarło na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, w jakim są stanie?
5: Z tych 21 osób aż 16 nie wymagało hospitalizacji i zabrali ich do domów bliscy. Pozostałych 5 karetki zabrały do rzeszowskich szpitali.
6: Na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
5: Mówi wojewoda Teresa Kubas-Huli, zapowiada, że kolejni ranni będą zabierani samolotem do Polski, gdy pozwoli na to stan ich zdrowia. Do transportu pacjentów leżących gotowe są 2 wojskowe maszyny, samolot i śmigłowiec. W szpitalach na Węgrzech leży wciąż 18 osób, 5 wypisanych i przekazano rodzinom, które same się nimi zajęły.
1: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokar z 59 osobami na pokładzie wjechał do rowu, po czym przewrócił się.
2: Zginęło 12 osób, 10 odniosło poważne obrażenia, pozostali byli lżej ranni.
1: Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję. Prawdopodobnie dziś stanie przed sądem.
2: Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego.
1: Jest to związane z koniecznością zwalczania złotej algi, poinformowały Wody Polskie w Gliwicach.
2: Z kanału od kilku dni wyławiane są śnięte ryby. Reporterka RMF FM Anna Krapaczek zna szczegóły. Aniu, co dokładnie oznacza ten zakaz?
7: W praktyce zakaz oznacza, że nie wolno wchodzić do wody, uprawiać w niej sportów i łowić ryb. Wodą nie można też m.in. poić zwierząt i podlewać roślin. Zakazem objęty jest końcowy odcinek drogi wodnej od śluzy Łabędy do portu Gliwice. W tej sekcji kanału w rejonie portu od początku sierpnia wzrasta liczebność złotej algi. Od soboty z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 400 kg śniętych ryb.
8: Są i takie fakty.
2: Duża ryba, ciepłe lody w kształcie świnki i słonecznik pakowany w gazetę.
1: Między innymi takie elementy pojawią się na mozaice, którą przez najbliższe dni będą tworzyć mieszkańcy Szczecina.
2: No a gotowa praca zawiśnie na jednym z miejskich osiedli.
9: Wygrał właśnie wzór, na którym widzimy siatę zakupową.
10: Chyba będzie taka bardzo barwna mozaika.
9: Tak, będzie kolorowa, na pewno będzie cieszyć oko.
10: Na górze ryba i tutaj jeszcze co mamy? Jabłko, lód świnka, lizaki.
11: Kiedy przeczytałam, że jest właśnie możliwość, żeby spróbować, to pomyślałam sobie, że to fajna okazja. Moim głównym dylematem to jest to, jak przycinać te kawałki tak, żeby dopasować do projektu.
10: Czy ma Pani jakiś element, który szczególnie by chciała zrobić?
11: Lubię błękit, więc myślę, że skoncentruję się na tle tej torby na zakupy.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamer od autorki projektu Marty Marianny Kubiak i uczestników warsztatów mozaikowych.
1: Dołączyć może każdy.
2: Bezpłatne warsztaty w Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie potrwają do przyszłego piątku.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trudna pogodowo noc. Dużo pracy mieli strażacy, jak słyszeliście. Pełny raport jeszcze w tej godzinie w Radiu RMF 24. To chyba pierwszy oddech jesieni tego lata. A gdy jesień, to studenci zaczynają szukać kwater. I nie jest to łatwe zadanie. O tym też powiemy w naszym porannym programie. Zajrzymy także do poszkodowanych na węgierskiej autostradzie. Tak to wszystko będzie wyglądało do godziny 8, a po 8 moim gościem będzie ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Zaczynamy!

0: 8 minut po godzinie 7 poranny program w radiu RMF 24. Jak wiecie doskonale, 21 osób poszkodowanych w tym niedzielnym wypadku na Węgrzech już wróciło do Polski. Zostali przetransportowani rządowym samolotem z Debreczyna do Rzeszowa. Na Węgrzech jest nasz specjalny wysłannik cały czas. Jest nasz reporter Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Pawle. Halo, Paweł, słyszymy się? Chyba straciliśmy połączenie z Pawłem. Mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do naszego reportera na Węgrzech. Paweł Konieczny, przypomnę, cały czas jest na miejscu. Za chwilę od niego najświeższe informacje o tym, jak się czują, ile jeszcze osób zostało z tych wszystkich poszkodowanych w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 12 minut po godzinie 7, Radio RMF 24, poranek informacyjny. Raz jeszcze spróbujemy przenieść się na Węgry, raz jeszcze spróbujemy połączyć się z naszym specjalnym wysłannikiem. Paweł Konieczny jest na miejscu, reporter RMF FM. Teraz, Pawle, się słyszymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wczoraj 21 osób poszkodowanych w tym niedzielnym wypadku wróciło do Polski, przetransportowani rządowym samolotem z Debreczyna do Rzeszowa. Ile osób jeszcze musiało pozostać na miejscu, Paweł?
1: To 18 osób, tak wczoraj usłyszeliśmy z ust rządowych, które tutaj na miejscu przekazywały nam bieżące informacje. To są pacjenci, którzy jeszcze nie nadają się do tego, aby opuścić Węgry, aby wrócić do Polski. Ich stan na to nie pozwala. Natomiast tu w Miszkolcu, w którym cały czas się znajduje, leczeni są pacjenci z najtrudniejszymi urazami. Z tego, co wiem, to jest 9 osób, które przebywają w szpitalu, 3 w stanie bardzo ciężkim, zatem cały czas potrzebują tej opieki medycznej. No i Miszkolc jako jedyna miejscowość, to miasto, z którego żaden polski turysta nie wyjechał, ten, który jest poszkodowany w wypadku, jaki miał miejsce w niedzielę na Węgrzech, oni cały czas pozostają tutaj pod opieką medyczną. Zatem no, 21 osób na razie się udało. Z tego, co udało mi się także ustalić, w najbliższych dniach będzie organizowana kolejna pomoc, jeśli chodzi o wyjazdy dla Polaków, którzy tutaj się znajdują. Oni będą mogli również z pomocą rządowych maszyn opuścić ten kraj i wrócić do Polski, jeśli tylko lekarze miejscowi na to się zgodzą. Oczywiście także pozostali tutaj polscy przedstawiciele medyczni, którzy mają okazję, żeby chociażby wytłumaczyć tym pacjentom, na czym polega ich problem zdrowotny, bo jak już wspominaliśmy nieraz, ta bariera językowa i to, że bardzo trudno nawet w języku angielskim tutaj się porozumieć z personelem szpitala, no ta bariera rzeczywiście wiele przeszkód stawiała przed tymi, którzy tutaj się znajdują. Aktualnie jest to już pokonane, te problemy zostały pokonane, zatem no, można w języku polskim wiele informacji uzyskać. Natomiast dzisiaj mamy kolejny dzień, w którym czekamy na kolejne oświadczenie szpitala w Miszkolcu. Tutaj jest taki sposób komunikacji z dziennikarzami, że co kilka godzin pojawia się oświadczenie o stanie zdrowia tych polskich pacjentów, którzy przebywają w miejscowym szpitalu. Mniej więcej około godziny 12 takie oświadczenie powinno się pojawić, z którego zwykle dowiadujemy się, jaki dokładnie jest stan polskich pacjentów. Ja wczoraj miałem okazję, by rozmawiać z tymi, no, powiem, szczęśliwcami, którzy mogli już szykować się do powrotu do Polski. Oni mówili, że tutaj ta opieka medyczna, jakiej doznali na terenie Węgier, była bardzo dobra, że nie mogą tutaj mieć żadnych wątpliwości co do tego, że o nich zadbano. Natomiast też wspominali o tej barierze językowej. Mamy tutaj jeszcze jedną sytuację, o której warto wspomnieć. W samym Miszkolcu znajduje się kostnica, w której przechowywane są ciała ofiar tej tragedii. No i tu cały czas rodziny tych osób, które zginęły, oczekują na jakiekolwiek informacje, kiedy te ciała zostaną przetransportowane do Polski. Problem tutaj pojawia się o tyle duży, że prokuratura węgierska na to się nie zgadza. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się sekcja zwłok tych, którzy zginęli, a czas może się jeszcze wydłużyć, ponieważ w czwartek jest tutaj święto narodowe, dzień świętego Stefana i Węgrzy będą mieli długi weekend, zatem no, prokuratura tutaj także nie będzie wtedy w te dni pracować nad tym wszystkim. No i rodziny obawiają się, że ten czas może przedłużyć się nawet do 2-3 tygodni. No i mówią o tym, że mają cały czas problem, żeby dowiedzieć się od strony polskiej, kiedy uda się te ciała do Polski sprowadzić. No i jeszcze jedna informacja. Dzisiaj wiemy, że do sądu węgierskiego doprowadzony będzie kierowca autobusu, który tej feralnej nocy prowadził autokar. Wiemy także, że sąd na podstawie węgierskiego prawa może dzisiaj zdecydować o 30-dniowym areszcie dla tego mężczyzny, zatem też tej sprawie będziemy dziś się przyglądać.
0: Paweł, jeszcze jedno pytanie, bo rozumiem, że wróciło 21 osób do Polski, ale ta ekipa, która poleciała z Warszawy, czy poleciała z Polski, żeby pomagać osobom poszkodowanym, żeby pomagać rodzinom, rozumiem, jest cały czas na miejscu.
1: Tak, ten zespół cały czas działa, ten zespół cały czas właśnie szczególnie Polakom tłumaczy wszystkie informacje, które dostają od węgierskich służb. Wiemy o tym, że mają zostać do samego końca i mają także organizować powroty dla naszych rodaków, którzy cały czas tutaj muszą ze względów zdrowotnych zostać. I także, jak usłyszałem właśnie od tych służb, ta pomoc jest niezwykle potrzebna. Polacy bardzo doceniają właśnie to, że mamy tutaj polskich medyków, którzy no też są w stanie w jakikolwiek sposób udzielić pomocy, też podpowiedzieć cokolwiek. Też, jak informowali wczoraj ci medycy, udało się dotrzeć do wszystkich osób, zdiagnozować wszystkie osoby, które są w tutejszych szpitalach, zatem mamy tę wiedzę medyczną, może nie kiedy, ale co jeszcze jest potrzebne, aby te osoby mogły wrócić do Polski.
0: Najnowszy pełny meldunek naszego specjalnego wysłannika na Węgry, Paweł Konieczny, razem z nami w Radiu RMF24. Paweł, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

21 minut po godzinie 7. To była trudna noc. Trudna noc rzeczywiście w całej Polsce, jeśli chodzi o pogodę. Nadal też obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne i IMGW dla wschodniej i centralnej Polski. Instytut ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód. Oczywiście związanymi z intensywnymi opadami deszczu, ale także z burzami. Alertem pierwszego stopnia objęte są województwa podlaskie, mazowieckie, łódzkie i północna część lubelskiego. Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 13. Lokalnie możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód, a punktowo także przekroczenia nawet stanów ostrzegawczych. Z kolei alert drugiego stopnia obowiązuje w części województwa warmińsko-mazurskiego. Tutaj ostrzeżenie potrwa krócej, tylko do godziny 8. Na Łynie w rejonie Olsztyna, tam jest spodziewany nawet wzrost poziomu wody z możliwością osiągnięcia lub niewielkiego przekroczenia stanu ostrzegawczego. To jest Łyna, okolice Olsztyna. Wczoraj i dziś rano jeszcze w związku z burzami, z nawałnicami, jakie przeszły przez Polskę i wciąż jeszcze przechodzą, strażacy interweniowali 1124 razy. Najwięcej oczywiście na Dolnym Śląsku, na Górnym Śląsku także, no i w Małopolsce. Jednym słowem, południe Polski. O aktualnej sytuacji będziemy jeszcze rozmawiać na naszej antenie, na antenie Radia RMF24. Porozmawiamy ze starszym kapitanem Wojciechem Gralcem, rzecznikiem Państwowej Straży Pożarnej. To po faktach, które na naszej antenie, jak zwykle o 7.30, czyli za 7 minut, a przypomnę, że po godzinie 8 ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.

0: Grzegorz.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I czas najwyższy na fakty, 7:30 już na zegarze. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Policjanci oraz funkcjonariusze Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 5 osób związanych z nielegalnym obrotem odpadami. Dwie z nich zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu.
2: Przeszukano 31 lokalizacji na terenie województw śląskiego i małopolskiego.
1: Uwaga, zmotoryzowani na Opolszczyźnie, są utrudnienia na drodze krajowej nr 94 w Brzegu.
2: Tam samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Na jezdnię wylały się płyny eksploatacyjne.
1: W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
2: Na jakim etapie są rozmowy w sprawie przewozu ukraińskiego zboża przez Polskę?
1: Czy pula transferu będzie zwiększona?
2: Czy Ukraina domaga się także zwiększenia tranzytu innych produktów rolnych?
1: O tym dziś w porannej rozmowie w RMF FM. Piotr Salak porozmawia z Wasylem Bodnarem, ambasadorem Ukrainy w Polsce.
2: Zapraszamy 7:40.
1: Wczoraj nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, a już w przyszły weekend część z nich wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
2: Niektóre konkurencje odbędą się na katowickim rynku. Na liście startowej nie zabraknie brązowego medalisty z Birmingham, płotkarza Jakuba Szymańskiego, z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
3: Zazwyczaj zawodnicy mówią, że to jest naprawdę coś dużego, że startujesz na polskiej ziemi przy takiej dużej publiczności, no i też w takiej randze diamentowej ligi.
4: Nie ma co mówić, no to jest światowy meeting, absolutna topka. Wiem, co zawodnicy mówią o tym meetingu, wiem, że wszystkim się to podoba i że ciężko sobie wyobrazić lepsze miejsce do startów, ponieważ no tam naprawdę i rekordy świata, rekordy Europy, no wszystkie wyniki jakby mogą być biegane, skakane bardzo dobrze, bardzo szybko, wysoko i to mi się wydaje, że daje taką renomę temu meetingowi.
1: 17. Memoriał Kamili Skolimowskiej odbędzie się w najbliższy weekend.
2: A relację usłyszycie jak zawsze w RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Poranek w Radiu RMF 24.

0: Za 24 minuty będzie godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF 24 we wtorek, 18 sierpnia. No to jeszcze do końca wakacji trochę zostało, panie redaktorze.
1: Trochę zostało.
0: Trochę, ale niedużo.
1: Niedużo i zależy, czym się zajmujemy.
0: A no tak.
1: Na jakim etapie życia.
0: Igor Skrzypek razem z nami, oczywiście nasz reporter. Będziemy mówić o tym, co się dziać będzie pod koniec wakacji, czyli chodzi o szukanie stacji dla studentów. Studenci oczywiście mają trochę dłuższe wakacje, wszyscy o tym pamiętamy, z nostalgią wspominamy, rzecz jasna, ten czas, kiedy przez 3 miesiące można było się bawić i korzystać z wolnego czasu, ale potem przychodzi ten trudny moment, kiedy trzeba znaleźć lokum. I wiadomo, że tanio nie będzie, bo ceny najmu stacji, pokojów, mieszkań rosną. I to w większości miast. Gdzie jest najdrożej, Igor?
1: No oczywiście w Warszawie.
0: No tak myślałem. Zaskoczyłeś mnie.
1: Nie ma żadnych zaskoczeń, to się nie zmienia od lat i pewnie się szybko też nie zmieni. No tak wynika z danych portali Rankomat.pl i Rentier.io. 79 zł średnio za metr w Warszawie wynajmu. Więc oczywiście no, to też sporo zależy od tego, jaki to będzie pokój, w jakiej lokalizacji. Im mniejszy pokój, tym ta stawka za metr będzie wyższa. No ale Warszawa pozostaje zdecydowanym liderem, choć nie jest liderem wzrostów, bo jeśli od tej strony spojrzymy, no to też Mazowsze, Radom, z tych takich większych miast, tam w ciągu roku stawki poszły o 10%. To jest naprawdę sporo. A jeśli chcielibyśmy spojrzeć na te takie ośrodki większe, jeśli chodzi o akademickość, to tu się wysuwają nam na prowadzenie Poznań i Łódź, bo tam te wzrosty stawek najmu to 5% w skali roku, to też sporo. W Warszawie oczywiście też wzrosły, ale w porównaniu z innymi miastami, no symbolicznie procent tylko w górę, więc to sporo zależy od tego oczywiście, tak jak już wspomniałem, no jaki metraż, jaka lokalizacja, czy blisko tej uczelni, czy może gdzieś na obrzeżach.
0: Jak jest urządzone to mieszkanie,
1: podejrzewam. Czy gomułka, czy już współczesna szwedzka myśl projektantka, jeśli możemy to tak określić. Dużo tam jest zmiennych.
0: A co na to studenci? Domyślam się, co na to studenci.
1: Studenci oczywiście nie są zbyt pocieszeni tą sytuacją i udało mi się spotkać wczoraj na miasteczku akademickim jednego z kampusów, na Ursynowie, więc kampus SGGW. No i trafiłem na taką scenkę rodzajową niejako, ponieważ trafiłem na grupę studentów wyprowadzających się z akademika.
0: No
1: i nie oznaczało to, że wyprowadzają się na stację, bo stacja potaniała.
2: Bardzo tragiczne. Generalnie ja myślałem tak, że jak zostanie mi jeden egzamin, dyplom i praktykę, to ja pojadę sobie do pracy w Norwegii, albo gdzieś, albo w ogóle będę siedział w domu i będę czasami okazjonalnie tu przyjeżdżał.
3: Ceny są absurdalne, ale ja na przykład za pokój płacę 1300 zł miesięcznie w mieszkaniu, tam mamy 4 współlokatorów.
0: A ile metrów tego pokoju?
3: Z 20 będzie, tylko że z dziewczyną to dzielę.
0: To i tak duży pokój.
3: I to po znajomości, ale ogólnie jak ja patrzyłem ceny, to wtedy były absurdalne ceny. 1800 zł minimum, plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje, że pokoje to były na przykład po 7 osób w mieszkaniu, pokój, klitka 7 metrów kwadratowych i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
1: Więc tak komentują studenci spotkani na Ursynowie. No niektórzy mieszkają w akademikach, niektórzy na stacjach, no ale wszyscy przyznają, że jest drogo. Na pocieszenie jest jedno miasto, które potaniało, jest to Kraków.
0: To zaskakujące, muszę
1: ci powiedzieć. Ale potaniał bardzo, ale to bardzo symbolicznie, według danych Rankomatu.pl i Rentier.io, dokładnie o 1,3% w skali roku, bardzo niewiele.
0: Czy już jest ruch, jeśli chodzi rzeczywiście o to wynajmowanie kwater studenckich? No bo wiesz, jesteśmy w drugiej połowie sierpnia, dopiero zaczynają końcówka wakacji szkolnych, więc jeszcze mamy cały wrzesień.
1: Z pewnością to będzie dopiero wrzesień, ten największy ruch. Wydaje się, że też ta podaż może być największa, no bo pokończą się remonty.
0: A no właśnie.
1: Kwater właśnie planowane na wakacje, tak żeby już we wrześniu je móc udostępnić, no i na studentach po prostu zarabiać.
0: Być może jest tak, że kto będzie szukał teraz, ten znajdzie jeszcze trochę taniej. Ten rynek badał dla nas, dla Radia RMF 24 Igor Skrzypek. Bardzo dziękujemy.

0: Za kwadrans będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF 24. To nie była spokojna noc, wiecie o tym doskonale. Nawałnice przechodziły przez całą Polskę. Mnóstwo interwencji, także strażaków. 1124 razy interweniowali strażacy właśnie w związku z tą trudną pogodą. Razem z nami teraz rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec. Dzień dobry, panie kapitanie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Jak się domyślam, panie kapitanie, najwięcej wezwań pewnie dotyczy południa Polski.
1: Tak, najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim oraz łódzkim. W większości interwencje dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z dalanych posesji i terenów oraz dodatkowo zabezpieczaliśmy 43 uszkodzone dachy wskutek silnego wiatru.
0: Panie kapitanie, w tej chwili już rozumiem, te interwencje są zakończone. Może pan powiedzieć, że wszystkie drogi są przejezdne, że wszystkie wiatrołomy są już usunięte?
1: Znaczy od północy do godziny 6 rano odnotowaliśmy jeszcze 70 interwencji związanych ze skutkami burz. Aktualnie sądzę, że większość tych interwencji jest zlikwidowana i tam, gdzie występowały jakieś wiatrołomy, jednostki ochrony przeciwpożarowej udrożniły te drogi. Niemniej jednak mogą jeszcze dziś się zdarzyć sytuacje, gdzie rzeczywiście strażacy jeszcze pracują, działają z uwagi na to, że jeżeli mamy do czynienia z wiatrołomami, często usunięcie takiego uszkodzonego przez silny wiatr drzewa wymaga bardzo dużej delikatności z uwagi na to, że występują tam różnego rodzaju naprążenia. No i musimy dbać również o bezpieczeństwo ratowników, czy też elementów, które znajdują się w pobliżu takiego uszkodzonego drzewa.
0: Czy zostały też uszkodzone jakieś sieci energetyczne? Czy ludzie nie mają prądu?
1: No, Państwa Straż Pożarna nie posiada informacji o uszkodzeniach sieci elektroenergetycznych. Nie mam też informacji, abyśmy byli na przykład dysponowani gdzieś, aby zasilić jakieś urządzenia podtrzymujące życie, na przykład jakiś koncentrator tlenu. Więc być może gdzieś występują takie sytuacje, niemniej jednak Państwa Straż Pożarna nie odnotowała zdarzeń związanych z zanikiem energii elektrycznej.
0: Pan wspomniał też, że były zniszczenia dotyczące budynków. Mógłby pan powiedzieć więcej na ten temat?
1: No, interweniowaliśmy przy uszkodzonych dachach. Łącznie 43 dachy zostały uszkodzone. Najczęściej to były uszkodzenia związane z zerwaniem kawałka pokrycia dachowego, więc tutaj no, zabezpieczyliśmy to doraźnie. Nie mam informacji o jakichś znacznych uszkodzeniach, aby było to uszkodzony cały dach zerwany z budynku. No, najwięcej tych szkód wywołał właśnie intensywny deszcz plus porwisty wiatr, który spowodował uszkodzenia dachów. Również w województwie śląskim został uszkodzony dach na jednym z kościołów.
0: Czy były jakiekolwiek uszkodzenia, jeśli chodzi o samą infrastrukturę drogową? Myślę o mostach, myślę o zapadniętych jezdniach.
1: Nie posiadamy informacji, aby doszło do uszkodzeń infrastruktury drogowej. Te intensywne deszcze, które wystąpiły, no generalnie powodowały lokalne podtopienia, gdzie tam interweniowaliśmy. Natomiast o jakichś zniszczeniach czy uszkodzeniach aktualnie nie mam informacji.
0: Tych lokalnych podtopień było dużo? Często musiały być używane pompy?
1: No w większości, jeżeli chodzi o skrupulatne te działania, w większości to były wiatrołomy, blisko 600, natomiast kilkaset też tych interwencji było związanych z pompowaniem wody. No i najczęściej przy tego typu zdarzeniach strażacy muszą wykorzystywać pompy szlamowe, aby osuszyć dany teren, bądź też pomieszczenie, które znajdują się poniżej poziomu terenu. Niemniej jednak no, nie mam informacji, żeby to były też jakieś działania zakrojone na bardzo szeroką skalę. Oczywiście no, ten intensywny deszcz mógł powodować gdzieś lokalne wezbrania, czy też podtopienia z uwagi na to, że duża intensywność, krótki czas, w jakim ten deszcz występował, no mógł powodować, że kanały odpływowe nie nadążyły z odprowadzeniem wody i rzeczywiście ta woda na ulicach mogła się znajdować. Niemniej jednak ten deszcz jest też bardzo potrzebny z uwagi na to, że jest susza hydrologiczna, jak również padający deszcz na pewno zmniejsza zagrożenie pożarowe w polskich lasach.
0: I pan wspomniał o tym, że nie ma zagrożenia powodziowego, czy dużego zagrożenia powodziowego, że te interwencje dotyczyły przede wszystkim wypompowywania wody z poniżej poziomu gruntu, ale mamy też informację o tym, że w Głuchołazach ulice zamieniły się w rwące potoki. Pan ma jakieś informacje na ten temat, jak tam wygląda sytuacja?
1: Szczegółowych informacji co do Głuchołaz nie mam. Niemniej jednak no zawsze przy intensywnym deszczu na terenach zurbanizowanych, w miastach, gdzie nie ma terenów zielonych, gdzie ta retencja wody jest utrudniona, przy takim dużym deszczu deszczu zawsze może zdarzyć się, że te ulice zamienią się w rwące potoki, czy po prostu zostaną zalane wskutek tego intensywnego deszczu. Natomiast no, nie mam informacji, aby jednostki ochrony przeciwpożarowej realizowały tam jakieś ponadnormatywne działania. Tego typu zdarzenia, jeżeli chodzi o właśnie zalane ulice, w większości miast się zdarzają, jeżeli mamy do czynienia z takim intensywnym frontem atmosferycznym, kiedy w krótkim czasie mamy bardzo duży opad deszczu i po prostu woda, infrastruktura komunalna nie jest w stanie tej wody bardzo szybko odprowadzić w stosunku do tego, jaki mamy opad.
0: Panie kapitanie, rozumiem, że strażacy już wracają do bazy, bo komunikaty są jakie? Czy ta pogoda, niebezpieczna pogoda się jeszcze będzie utrzymywać? Jesteście cały czas w gotowości?
1: Jeżeli chodzi o jednostki ochrony przeciwpożarowej, czy to Państwową Straż Pożarną, czy Ochotnicza Straż Pożarna, jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczo-gaśniczych z uwagi na to, jakie tylko wystąpi zagrożenie. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację, no to teraz występują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed deszczem i burzami północno-wschodniej Polski, województwo warmińsko-mazurskie, czy też województwo podlaskie, tam występują te opady deszczu. Natomiast no, w pozostałej części kraju sytuacja w miarę się stabilizuje. Miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma i tych interwencji już nam nie będzie przebywało.
0: Wojciech Gralec, starszy kapitan, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie kapitanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Do widzenia. Pozdrawiamy. Do widzenia.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
3: Ogłoszenie RMF 24.
2: Teren wojskowy w Radiu RMF 24.
4: Polskie czołgi Abrams i K2 w przyszłości otrzymają system ochrony aktywnej TROFI. To system, który wykrywa i zakłóca lub fizycznie niszczy nadlatujące zagrożenie.
2: Teren wojskowy w Radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas najwyższy na fakty o godzinie 8. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński są już razem z nami.
1: Trwa walka o życie osób najmocniej rannych w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech.
2: W Miszkolcu, mieście, w którym leżą w szpitalu, jest nasz specjalny wysłannik.
1: W Śląskim i na Opolszczyźnie trwa sprzątanie po nawałnicach.
2: Mamy najnowsze dane od strażaków.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Wasyl Bodnar,
2: ambasador Ukrainy w Polsce. Zapraszamy. W węgierskich szpitalach wciąż przebywa 18 osób rannych w niedzielnym wypadku na autostradzie M3.
1: O życie najbardziej poszkodowanych osób walczą lekarze w Miszkolcu.
2: W tym mieście jest nasz specjalny wysłannik, Paweł Konieczny.
1: Dzień dobry, Pawle. Co wiadomo o zdrowiu tych osób?
3: No, przebywają one pod opieką stałą medyków na intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii. Stan kilku osób nadal nie jest stabilny.
4: Jeżeli chodzi o taki stan bezpośredniego zagrożenia życia, to są, na pewno możemy mówić o około 5 osobach, tak? To są głównie osoby właśnie znajdujące się tutaj w tej miejscowości, w tym szpitalu. Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
3: Mówił Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Polscy medycy dotarli do wszystkich poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jeśli stan zdrowia kolejnych osób się poprawi, na najbliższe dni planowane są kolejne transporty poszkodowanych. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
1: Zalane drogi i piwnice, połamane drzewa i uszkodzone dachy. To skutki wczorajszych ulew i burz na Śląsku i Opolszczyźnie.
2: Łącznie w tych dwóch regionach strażacy interweniowali około 400 razy na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, na początek województwo śląskie. Gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
5: W powiecie gliwickim, gdzie odebrali ponad 30 zgłoszeń o szkodach. Dużo interwencji było też w powiatach cieszyńskim, bieruńsko-lędzińskim i w Tychach. Łącznie w całym województwie strażacy wyjeżdżali blisko 300 razy, by usuwać skutki głównie silnego wiatru. Powalone były drzewa, połamane konary. Uszkodzone zostały też dachy w 22 budynkach. Burzom towarzyszył w niektórych miejscach grad. Tak było m.in. w Chorzowie i Świętochłowicach.
1: Jaka była sytuacja na Opolszczyźnie?
5: Strażacy wyjeżdżali blisko 90 razy. Połowa interwencji dotyczyła powiatu nyskiego. Między innymi przez Głuchołazy przeszła potężna ulewa. Zalane zostały ulice, piwnice, podwórka. Strażacy pompowali wodę i usuwali powalone drzewa.
6: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Piotr Salak i jego gość.
1: Witamy, dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Dzień dobry, panie ambasadorze.
7: Dzień dobry, panie ambasadorze.
0: Panie ambasadorze, konsulat Ukrainy w Gdańsku informuje o ataku na 2 dzieci ukraińskich, 14-letnią dziewczynkę, 12-letniego chłopca. Doszło do tego ataku w Bydgoszczy, były wyzwiska, była agresja fizyczna. Czy pan potrafi powiedzieć, czy wy jako ambasada i Ukrainy w Polsce jako służby dyplomatyczne macie informacje, ile takich ataków było chociażby w ostatnim miesiącu?
7: Oczywiście znamy te liczby. Teraz mówi się o wzroście o ponad 30% agresji jawnych, które są znane już z mediów.
0: 30% w stosunku do czego? Do poprzedniego roku?
7: Do poprzedniego roku, tak. Ale działają służby. Dziękuję za policji i innym służbom, które reagują bardzo szybko. Zatrzymują tych sprawców.
0: Tutaj sprawcy jeszcze nie zostali zatrzymani, chociaż policja ich poszukuje.
7: Nie, ale już działalność jest wszczęta i za to dziękuję, za działalność taką rządu aktywną i szybką reakcję. Ale tak naprawdę mamy inne przykłady. Na przykład w styczniu tego roku Ukrainiec uratował polskie dzieci. I to jest przykład tego, jak się trzeba zachować z dziećmi, a nie atakować ich czy agresować.
0: Panie ambasadorze, czy pańskim zdaniem, z pańskiego punktu widzenia, polskie władze, polskie państwo robi wszystko, żeby zapobiegać tego typu agresji ze względów narodowościowych?
7: Tak, mogę tutaj tylko podziękować i służbom, i prokuraturze, i policji za aktywną działalność, przeciwdziałania, ale również są potrzebne także wypowiedzi polityków, które niestety czas od czasu nagrywają takie przesłania, które budzą nienawiść i agresję. I rozumiem, że zaczyna się kampania wyborcza, że temat Ukraińców jest bardzo aktualny, ale zwracam się i proszę, że na tym temacie punktów nie zdobędziecie, tylko ta agresja po prostu się na sobie odbije.
0: Wrócimy jeszcze do tego oczywiście w części internetowej naszej rozmowy. Panie ambasadorze, czy Ukraina już dostała odpowiedź od polskiego rządu w sprawie pocisków do patriotów?
7: Pracujemy, ale szczegóły poda Ministerstwo Obrony.
0: Pracujemy, ale rozumiem, spodziewacie się tej odpowiedzi wkrótce?
7: Pracują Ministerstwo Obrony, a oni podają odpowiednią informację.
0: To będzie decyzja polskiego rządu, tak nas zapewnia resort obrony w takim razie, czy to będzie decyzja rządu?
7: Oczywiście, ale to będzie chyba niepubliczna i nie ode mnie ta informacja ma być.
0: Oczywiście, ale czy to jest kwestia tego tygodnia pańskim zdaniem, czy to jest kwestia jeszcze następnego miesiąca?
7: Nie mam terminu.
0: Dlaczego nie doszło do przekazania migów dla Ukrainy?
7: Ministerstwo Obrony między sobą współpracują i wojskowi mają kontakt stały. Chodzi o to, że samoloty potrzebują modernizacji. I teraz poszukujemy środki na to, żeby te samoloty zostały zmodernizowane, dlatego żeby ich używać w warunkach bojowych.
0: Ale poszukujemy środki, to znaczy chcielibyście, żeby były zmodernizowane na polski koszt?
7: Nie. Poszukujemy środki z zewnątrz, żeby w Polsce można było zmodernizować te samoloty i później przekazać do Ukrainy, bo w tym wariancie, tak jak mówimy wojskowi, w tym wariancie, które są teraz, nie da się ich wykorzystać bezpośrednio na polu walki.
0: Z tego, co my słyszeliśmy, to miało być tak, że Polska przekazuje MIG-i 29 Ukrainie, a Ukraina przekazuje technologię dronową. Dlaczego do tej wymiany nie doszło?
7: Drony będą przekazane, takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji tych planów, no to Ministerstwo Obrony i Wojskowi o tym powiedzą bezpośrednio.
0: Ale rozumiem, ale czy cały czas jesteśmy na takim poziomie, że my przekazujemy MIG-i 29, a Ukraina przekazuje Polsce drony.
7: Tak?
0: Ale rozumiem, że wy chcecie dostać te MIG-i dopiero kiedy będą wyremontowane.
7: Oczywiście, bo teraz się nie da ich używać. Po prostu sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronu i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
0: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
7: Poszukujemy środki zewnątrz.
0: Tak mówi Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, gość porannej rozmowy RMF FM. Cały czas kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w mediach społecznościowych. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy. Panie ambasadorze, temat ukraińskiego zboża. Będzie zwiększony transfer ukraińskiego zboża przez Polskę?
7: Nie mam takiej informacji.
0: Nie ma żadnych rozmów między Ministerstwem Rolnictwa Polski i Ukrainy w tej sprawie?
7: Na razie takich rozmów nie było. Było tylko spotkanie pana ministra rolnictwa Ukrainy z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, gdzie o ogólnych rzeczach rozmawiano o ewentualnej współpracy w tej dziedzinie.
0: I nie będziecie zabiegać o to, żeby ten transfer, żeby ta kwota transferu zboża do polskich portów nie została zwiększona, czy nie?
7: To chyba sprawa związana z komunikacją bezpośrednią między Ministerstwami Rolnictwa. Jeżeli dojdzie do takiej komunikacji, to oczywiście powiadomimy.
0: Ale rozumiem, że ta komunikacja cały czas jest.
7: Na razie nie. Komunikacji bezpośredniej jeszcze nie ma, ale jest poszukiwanie szlaków do tego, żeby wywozić to zboże. I teraz głównym kierunkiem jest Rumunia, jak na ile mi wiadomo, i Mołdawia. Także
0: czyli to nie musi pójść przez Polskę?
7: Niekoniecznie, ale oczywiście, że będziemy prowadzili rozmowę może później. Jak dojdzie do takich rozmów, to oczywiście powiadomimy.
0: A nie będziecie też zabiegać o zniesienie embarga na ukraińskie zboże w Polsce?
7: Wiem, jaki jest temat politycznie rozkręcony i mi się wydaje,
0: że... No, nie dziwi się pan chyba.
7: Nie dziwię się, ale to jest sztuczny temat, bo ukraiński rynek jest otwarty w całości dla polskich produktów i stopień handlu produktami dwustronnymi wzrasta na korzyść Polski.
0: Ale z drugiej strony rozumie pan te obawy rolników polskich.
7: Przepraszam, 4 miliardy do 10. Nie ma żadnych obaw rolników.
0: Jeżeli... No nie, obawy są, protesty rolników
7: obawy
0: są.
7: Obawy rozkręcone są przez media i nie mają pod sobą żadnych podstaw.
0: No nie, jeżeli... no, to są prawdziwi rolnicy, którzy protestowali przeciwko ukraińskiemu
7: zbożu. To jest polityczna,
0: prawda?
7: Sprawa. Nie zagraża rynkowi polskiemu żaden ukraiński produkt. Dlatego, że Ukraina teraz jest w wojnie i koszt produktu na Ukrainie jest o wiele wyższy niż na Ukrainie. Koszt energii elektrycznej, koszt dostawy, bombardowania, zniszczenia logistyki na Ukrainie jest dość...
0: Na razie sytuacja jest taka, panie ambasadorze, że jest embargo na ukraińskie zboże wprowadzone przez Polskę. Pytanie jest następujące. Czy Ukraina będzie zmierzała do tego, żeby to embargo znieść?
7: Na tym etapie to nie jest aktualny temat.
0: I nie ma w takim razie rozmów też między ukraińskim Ministerstwem Rolnictwa a polskim Ministerstwem Rolnictwa.
7: Nie ma
0: w tej
7: takich
0: sprawie.
7: Rozmów i nie dochodzi do tego, bo wiemy, że teraz są wybory i stawić tak kwestię, to oczywiście otrzymać negatywną odpowiedź nie jest naszym zadaniem.
0: Panie ambasadorze, kiedy będą kolejne zezwolenia, jeśli chodzi o prace ekshumacyjne na Wołyniu?
7: Na początku sierpnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej, na które było podsumowanie dotychczasowych prac pozytywne. Trzeba podkreślić, że po stronie ukraińskiej już zostało wydane chyba 6 czy 7 zezwoleń.
0: Nie, po kolei, bo możemy powiedzieć tak, o Późnikach, prawda? Możemy powiedzieć o Hucie Pieniackiej, możemy powiedzieć o Ostrówce, możemy powiedzieć o Woli Ostrowieckiej i o Ugłach.
7: Ugły i Późniki, dwa, no były tak. Przeprowadzone, czyli już 6 miejsc zostało opracowane.
0: A ile jest wniosków, niech mi pan przypomni?
7: Przepraszam, ale po stronie ukraińskiej także były 3 wnioski, żadnego zezwolenia jeszcze nie dostaliśmy.
0: Ale ze strony polskiej było 26.
7: Nie 26. Jest więcej. Teraz po posiedzeniu...
0: 26 grupy... ze strony IPN-u.
7: Tylko EPN, ale nie tylko EPN pracuje w tym.
0: Tak.
7: Jest jeszcze Ministerstwo Kultury, jest jeszcze Instytut Szczeciński, jest prywatne organizacje, które się zwracają, jak Fundacja Pani Romanowskiej, inne organizacje, które nadal pracują nad tym, żeby kontynuować te prace, także ich jest parę dziesiątków.
0: I no dobrze, i co z tymi, tymi wnioskami?
7: Wnioski będą złożone przez stronę Polskę po kolei i będą wydawane kolejne zezwolenia po po możliwości przeprowadzenia pracy.
0: A dlaczego nie można tego zrobić? Bo pan wie o tym doskonale, że to są prace sezonowe.
7: Panie redaktorze,
0: że to trzeba
7: to jest
0: zrobić...
7: populistyczne podejście.
0: Dlaczego?
7: Mówić o tym, że wydajcie wszystko, a my załatwimy. Po prostu fizycznie się nie da od razu zrobić 26 zezwoleń i 26 miejsc od razu ogarnąć. Czyli jest porozumienie grupy roboczej i proszę nie nakręcać opinii publicznej w tym, że
0: nie,
7: Ukraina
0: nie,
7: coś
0: nie
7: się daje.
0: Tylko się dziwię,
7: Ukraina
0: dlaczego wydała, tego nie można zrobić systemowo.
7: Ukraina wydaje systemowo po kolei zezwolenia, tak jak prosi strona polska. Dlatego jest grupa robocza. Proszę się zapytać u przewodniczącego Kowala, który opowie, jakie są porozumienia, jaka ilość zgłoszeń i jaki tryb prac jest uzgodniony między stronami. A nie nakręcamy opinię publiczną, że Ukraina coś nie daje.
0: Nic nie nakręcam,
7: ja bym tutaj apelował do strony polskiej, żeby wydali przynajmniej jedno zezwolenie na prace poszukiwawcze w Polsce.
0: Czyli pan nie jest zadowolony z relacji polskiej strony, jeśli chodzi o pracę.
7: Już parę miesięcy się dobijam przynajmniej jednego zezwolenia na Lasku i nie dostajemy. Zawsze jakieś ograniczenia biurokratyczne. Także zwracam się tutaj publicznie o to, żeby przynajmniej jedno zezwolenie po stronie polskiej było zostane opracowane i wydane.
0: Panie ambasadorze, czy jest chęć nowego otwarcia w stosunkach polsko-ukraińskich?
7: Absolutnie.
0: A jakieś takie konkrety, jeśli chodzi o to nowe otwarcie, się pojawiły?
7: Opracowaliśmy plan działania na czyli z prezydentem. Była taka narada jeszcze w lipcu. Później zostało już w mediach chyba opublikowane pewne części tych planów i myśmy się zwrócili już do strony Polski z propozycjami o prace związane z archiwami, o prace związane z historykami, o konsultacje na poziomie komitetów prezydenckich konsultacyjnych, o komunikacji między ministerstwami.
0: Pan mówi o tym otwarciu archiwów, tak?
7: O różnych rzeczach. Czyli to są wielowymiarowe podejście do współpracy między Ukrainą i Polską po tym kryzysie, który mieliśmy w naszych stosunkach dwustronnych.
0: Ale pan wie o tym, że archiwa są dostępne dla polskich historyków od 2016 roku. To nie była żadna
7: wielka informacja. Nie wszystkie archiwa są dostępne, bo...
0: nie wszystkie indeksy są dostępne, bądźmy precyzyjni. Może tak.
7: Archiwa Służby Bezpieczeństwa zostały otwarte jeszcze w latach 2008-2009 i została opracowana na przykład Lista Katyńska i wiele innych rzeczy zostały opracowane przez polskich naukowców, ale teraz otwieramy inne archiwy, na przykład służby tego wywiadu zagranicznego. Archiwa, które zostały zamknięte, były jeszcze nie ujawnione. Także wiele rzeczy do opracowania, oprócz tego systematyzacji.
0: Ale z tego, co czytam historii, słucham i wypowiedzi polskich historyków, mówią, my w gruncie rzeczy wiemy, co się wydarzyło na Wołyniu. Tam doszło do ludobójstwa.
7: Jeszcze raz mówimy o tym, że historycy muszą usiąść i doprecyzować tematy, o których się Polsce mówi. Bo Polsce jest podejście jednostronne. I to niejednorazowo mówiłem, że tylko mówić o tym, że Ukraińcy źli, a Polacy dobrzy, no nie jest dobre, bo tak naprawdę na Wołyniu doszło...
0: Jest inny obraz tego, co się wydarzyło na Wołyniu zdecydowanie. Tak, i w Polsce, i w Ukrainie. Co do tego nie ma wątpliwości.
7: Nie ma wątpliwości, ale o tym także trzeba mówić, bo Sacharyn także nie wynikł niskąd. I mówić o jakichś tam nie wiem, o akcjach odwetowych, tylko kiedy zginęło ponad 30 tysięcy Ukraińców, to także o tym trzeba otwarcie rozmawiać. Panie doktorze, jeżeli mówimy o otwarcie o Wołyniu, to tutaj potępiamy zbrodnie, ale musimy w każdym przypadku rozebrać, kto to sprawdził. Bo w narracji polskiej znika okupacyjny reżim niemiecki, działalność władz sowieckich, działalność innych grup, które podsycali nienawiść między Ukraińcami i Polakami i oczywiście donosić tą informację do społeczeństwa.
0: Panie ambasadorze, to był błąd, żeby nazwać oddział ukraiński imieniem bohaterów UPA?
7: Ja nie dyskutuję decyzji pana prezydenta.
0: Ale to był błąd pana prezydenta, pańskim zdaniem?
7: Jeszcze raz, nie dyskutuję decyzji pana prezydenta.
0: A widzi pan, do czego to doprowadziło? Pan też zwrócił order, który przyznała panu Polskę.
7: Oczywiście, bo w tych niestandardowych warunkach, kiedy zareagowało państwo polskie w taki sposób, nie mamy innego wyjścia.
0: A pan się dziwi tej reakcji?
7: Nie dziwię się tej reakcji, bo to jest niestandardowa reakcja. Jest standardowa reakcja. Jeżeli jedno państwo nie zgadza się z podejściem innego państwa, to są wiele zasobów reagowania dyplomatycznego. Ja byłem na przykład wezwany do MSZ-u, gdzie był wyrażony protest. Przekazałem to do Kijowa. Zorganizowaliśmy wizytę ministra Bodanowa.
0: Pamiętam
7: były rozmowy,
0: wizytę.
7: Były próby wyjaśnienia i poszukiwania rozwiązania.
0: I dlaczego z tej wizyty nic nie wyszło pańskim zdaniem?
7: No bo po to, że polska strona zajęła jednoznaczne stanowisko, że tylko zmieniajcie zdanie. A po ukraińskiej stronie to było odebrane jako ultimatum, że nie ma innego wyjścia, tylko róbcie tak, jak my mówimy. Także chodzi nie o UPA, a o prawo podejmowania decyzji, które zostało podważone w Polsce.
0: To z punktu widzenia ukraińskiego, jaka pana zdaniem było, gdzie było to miejsce na ewentualny kompromis? Co można było zrobić pańskim zdaniem?
7: Wiele rzeczy można byłoby zrobić, jeżeli była dobra wola, ale po stronie polskiej było jednoznaczne spojrzenie, że tylko zmiana nazwy może doprowadzić do obniżenia napięcia.
0: Pana zdaniem po polskiej stronie nie było dobrej woli?
7: Nie było rozumienia, jak ta sytuacja wpływa i wewnętrznie na Ukrainie, i jak może stworzyć jakieś komplikacje.
0: A pana zdaniem po ukraińskiej stronie było miejsce do kompromisu?
7: Oczywiście było.
0: To gdzie? Dlaczego w takim razie nie zmieniono tej nazwy?
7: Propozycje do kompromisu były zaproponowane przez ministra Bodanowa i wszyscy, z kim pan minister Bodanow rozmawiał, to usłyszeli, ale niestety zrozumienia w tym konkretnym czasie nie było.
0: Ale nie dotyczyło to, ten kompromis nie dotyczył zmiany nazwy.
7: To już teraz jest nieaktualny temat, ponieważ
0: Nazwa została zmieniona?
7: Nie. Nazwa nie będzie zmieniona, bo to jest decyzja suwerenna Ukrainy.
0: Oczywiście, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie tylko, czy to była decyzja potrzebna?
7: Ale to było podważone. Czyli wtedy była teza o tym, że decyzja, że niewłaściwa decyzja i musi być zmieniona, bo tak się nie podoba stronie polskiej. Natomiast propozycje o kompromisowym rozwiązaniu zostały przyjęte przez stronę polską.
0: Pytanie, czy widzi pan, jak zareagowała cała klasa polityczna w Polsce? Jaka była reakcja także społeczeństwa? Pytanie, czy to
7: rozumiemy,
0: było konieczne do...
7: Rozumiemy
0: patrząc na całość stosunku
7: rozumiemy
0: uczulenia,
7: ale w polskiej przestrzeni medialnej rozkręcono temat o rzekomo antypolskiej decyzji i tak dalej. To wszystko jest nieprawda. Czyli było przez pana Bodanowa wyjaśnione, po co, skąd, w jaki sposób zostało to podjęte i były proponowane rozwiązania, które nie zostały zaakceptowane.
0: Jakie rozwiązanie było proponowane?
7: Ja już teraz o tym nie mówię, bo to jest nieaktualny temat.
0: Panie ambasadorze, ale pan zdaje sobie sprawę, że ten kryzys, który się wtedy pojawił, on się odbija teraz cały czas echem i będzie bardzo trudno wrócić do tej sytuacji, którą mieliśmy powiedzmy rok temu.
7: Oczywiście przeżyliśmy bardzo trudny okres i to jest chyba jeden z najsilniejszych kryzysów w stosunkach dwustronnych. Ale to daje nam także nowy pogląd na nasze stosunki, że musimy, że rozumiemy, na ile jesteśmy ważni jeden dla drugiego.
0: To teraz właśnie chciałem się dowiedzieć, co ma być oznaką tej zmiany podejścia, czy zmiany wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich. Skoro pan mówi tak, o pociskach i o dronach na razie nie rozmawiamy, o pociskach do patriotów i o przekazaniu dronów nie rozmawiamy. Skoro pan mówi tak, migi chętnie, ale najpierw musicie je wyremontować. Skoro pan mówi zezwolenia na ekshumację, tak, ale każde po kolei każdy musimy zanalizować. To tak, gdzie jest to otwarcie?
7: Tak, jak uzgodniono między grupą w grupie roboczej, czyli na poziomie dwustronnym. Mhm. Ponownie, niech pan nie nakręca temat.
0: Nie, ja tylko się pytam.
7: To jest niewłaściwe podejście. Ja opowiadam panu, jak się strony umówili, a pan nie nakręca na to, po co nie dajcie zezwolenia.
0: Nie jest to
7: odpowiednio
0: ja
7: do tego.
0: Ja szukam tego miejsca, gdzie Ukraina chciałaby zasypywać ten rów, bo co do tego nie mamy wątpliwości. Nikt nie chce tego rowu.
7: Po co rozmowa tylko o Ukrainie? A co z polskiej strony?
0: Pan uważa, że polska strona tutaj powinna wykonać jakiś ruch? Jakiego ruchu pan by oczekiwał?
7: Potrzebne poruszenie dwustronne, czyli ruch w obie strony wtedy pokazuje gotowość obu partnerów do współpracy. Po naszej stronie było otwarcie, była propozycja o konsultacjach między ministerstwami spraw zagranicznych. Oczekujemy odpowiedzi. Była propozycja o konsultacji komitetów prezydenckich na poziomie wyższym. Nie ma odpowiedzi. Była propozycja o zorganizowaniu spotkania historyków. Oczekujemy odpowiedzi.
0: Było takie spotkanie przecież.
7: To był kongres bardzo dobry jeszcze przed tym kryzysem. Tak teraz jest. Potrzebujemy rozwiązania kwestii problematycznych, które i w Polsce, i w Ukrainie po różnemu się czyta. Czyli jeżeli historycy się nie zajmą tym tematem bezpośrednio, to my nigdy nie znajdziemy prawdy w tym, co się naprawdę wydarzyło dla obu społeczeństw.
0: Panie ambasadorze, sytuację mamy w tej chwili taką. Te nastroje społeczne w Polsce, wie pan doskonale, jakie są. I przekazuje pan pewnie do Kijowa również to, jakie są te nastroje, jak zmienia się stosunek niestety do Ukraińców w Polsce.
7: Niestety on się zmienia już systematycznie i długo. I jeżeli popatrzymy na rankingi, które publikuje akurat CBOS czy inne agencje, to ten stosunek jest...
0: A gdyby nie było kryzysu z ruderem Orła Białego, to myśli pan, żeby się ten stosunek nie zmienił?
7: A przedtem nie było kryzysu zbożowego i nie zmieniało się? Czyli to jest nie do jednoznacznego wyjaśnienia, że tylko tak albo owak. Trwa wojna. Przyczyną tych, powiedzmy, zmiany nastroju jest oczywiście trwająca wojna, która teraz spowodowała falę uchodźców, która spowodowała sytuację, w której jemy, i także mamy propagandę rosyjską, która rozkręca temat po obie strony granicy.
0: Poza wszelkim sporem, ma pan rację, tutaj nie ma sporu.
7: I zamiast tego, żeby walczyć z propagandą rosyjską i tworzyć dobre narracje, my się kłócimy o historii i o tematach, które...
0: Nie tylko o historii rozmawiamy.
7: Nas dzielą, niestety, bo jest różne spojrzenie. Ja chciałem po prostu bardzo precyzyjny przekaz, że spojrzenie na historię w Ukrainie i w Polsce są kardynalnie różne. I patrzeć na Ukrainę przez pryzmat Polski, czy tylko przez okulary polskie, to znaczy, że nie rozumieć po prostu Ukrainy.
0: A dzisiaj myśli pan, po tej całej awanturze, która jest i która trwa, i po tym osłabieniu stosunków, oziębieniu stosunków między Warszawą a Kijowem, myśli pan, żeby, gdyby znowu się pojawił wniosek o nazwanie oddziału imienia bohaterów UPA, ten wniosek by prezydent podpisał, prezydent Zełenski?
7: Ja bym nie wracał do tego tematu teraz. Myśmy mamy to już za sobą.
0: Decyzja, a prezydent Zełenski zdawał sobie sprawę, że to może być taka reakcja?
7: Mi się wydaje, że nie. To było w ogóle z innej bajki, powiedzmy, propozycja była od jednostki, decyzja została podjęta automatycznie.
0: To prezydent podejmuje decyzję.
7: Tak, ale w żadnym stopniu nie miało to nic przeciwko Polsce i ten temat, który nakręcacie, jest akurat niewłaściwy, bo nie mało żadnych podstaw.
0: Panie ambasadorze, czy jakie są nastroje w Polsce, jeśli chodzi o Ukraińców, wiemy, natomiast jakie są nastroje, jeśli chodzi o Polaków w Ukrainie? Czy one też się zmieniają?
7: Zmieniają się wizerunek Polski. Niestety pierwszy raz od 5 lat wojny, kiedy te napady na Ukraińców, agresje, kiedy ta retoryka polityczna odbija się także echem na Ukrainie.
0: W jaki sposób się to przejawia?
7: Przejawia się także w tym, że z Ukrainy się patrzy na Polskę w inny sposób, niż to było na początku wojny. Bo ta agresja oczywiście się odbija później reakcją obronną. My jesteśmy narodem w okopie, teraz walczymy. I niestety historia nie gra takiej roli jak w Polsce. A tematy, które rozkręcają się tutaj w Polsce, są ważne dla polskiego społeczeństwa. Natomiast nie do końca to się odczuwa na Ukrainie, bo tam są inne...
0: Ale panie ambasadorze, to jest kamczyk do pańskiego ogródka, bo pan wysyła raporty do Kijowa przecież o tym, jakie są nastroje w Polsce.
7: Tak, ale społeczeństwo nie czyta moich raportów. I nawet jeżeli mówię to przez media, to jeżeli przylatuje rakieta, to się nie myśli o historii, a o tym, żeby przeżyć. I jeżeli ktoś, kto wyjeżdża do Ukrainy na przykład na jakiś tydzień, odczuwa to lepiej rozumie, jak myślą Ukraińcy teraz, a nie o tym, jak wykorzystać temat wojny do rozkręcenia tematu historycznego. Bo to tak wygląda.
0: Kończy pan swoją misję w Warszawie. Kto będzie pańskim następcą?
7: No, nie mam jeszcze informacji.
0: A będzie pan wiceministrem spraw zagranicznych?
7: No taki jest anons informacji.
0: To dla pana jest awans?
7: No, oczywiście.
0: Tak mówi ambasador Polski, wciąż jeszcze, ambasador Ukrainy w Polsce, wciąż jeszcze Wasyl Bodnar, czyli gość porannej rozmowy RMF FM. Pięknie dziękujemy, panie ambasadorze.
7: Dziękuję.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zderzenie samochodu osobowego z busem na autostradzie A2 między węzłami Konin Wschód i Modła w Wielkopolsce.
1: Na jezdni w stronę Poznania zablokowany jest prawy pas.
0: Utrudnienie również na podkarpackim odcinku A4. Tam między węzłami Dębica Zachód i Wschód naprawiane są bariery.
1: A ruch w stronę Rzeszowa odbywa się lewym pasem.
0: Ukraina jest zainteresowana przekazaniem przez Polskę wyremontowanych MiG-ów 29.
1: Tak mówił w RMF FM ambasador Wasyl Bodnar.
2: Sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronu i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
3: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
2: Poszukujemy środki zewnątrz.
0: W zamian za samoloty Ukraina ma przekazać Polsce drony, a nie technologie dronowe, wyjaśniał ambasador Bodnar.
1: Cała rozmowa prowadzona przez Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
0: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie awansowała w najnowszym tak zwanym rankingu szanghajskim.
1: Prezentują corocznie 1000 najlepszych uniwersytetów świata. AGH plasuje się teraz w przedziale między 701 a 800 miejscem.
0: Jednocześnie utrzymała pozycję lidera wśród polskich uczelni technicznych i zajęła trzecie miejsce w kraju, ustępując jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
1: W rankingu szanghajskim znalazło się 7 polskich szkół wyższych, a na szczycie rankingu dominują uczelnie amerykańskie z Harvardem na pierwszym miejscu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od tenisa. Na kortach w Cincinnati Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000. Polka po przegranym pierwszym secie odwróciła losy meczu z Marią Sakkari i wygrała 4-6, 6-1, 6-1. W 1/8 finału Iga zmierzy się z francuską Diane Parry. Z turniejem pożegnały się natomiast Maja Chwalińska i Magdalena French. Chwalińska przegrała z Dianą Schneider 2-6, 6-7. Polka prowadziła w drugim secie 4-1, ale po przerwie spowodowanej deszczem Rosjanka odrobiła straty. French postawiła się wiceliderce rankingu Jeleni Rybakinie, ale przekrała 4-6, 6-7. Rodri o krok od transferu do Barcelony, 30-letni pomocnik Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii, przyleciał do Katalonii, gdzie ma przejście badania i podpisać kontrakt. Barcelona ma zapłacić za niego 60 milionów euro, a kolejne 16,5 miliona może dorzucić w bonusach. Rodri ma związać się z klubem do 2030 roku.
6: Pomoc, no tam w ogóle można przebierać się w piłkarzach i odrzucać naprawdę bardzo dobrych zawodników, aczkolwiek taki piłkarz jak Rodri, no to wiadomo, jest klasa
7: światowa. Zawsze się przyda.
6: Najlepszy na swojej pozycji.
0: Mówił dziennikarz tygodnika Piłka Nożna i Kanał Plus Sport Leszek Orłowski w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Zdobywca Złotej Piłki z 2024 roku przyznał po przylocie, że gra w Barcelonie jest jego marzeniem. 19-letni polski piłkarz Bright Ede zadebiutował w hiszpańskiej La Lidze w barwach Deportivo La Coruña, zagrał w pierwszym składzie. Nazwisko, no, może brzmieć mało polsko, ale Ede urodził się w Polsce i jest wychowankiem Delty Warszawy. Latem przeniósł się do Deportivo z Motoru Lublin za 6 milionów euro, a w debiucie wystąpił wokół byłej gwiazdy Barcelony i Arsenalu Pierre-Emerica Aubameyanga, który strzelił pierwszego gola w tym meczu.
8: Popatrzmy teraz, Aubameyang jest strzał i gol! Ależ to się pięknie zaczyna!
0: Komentowali w 21 minucie dziennikarze Kanal Plus Sport. W 76 minucie Marek Agüero wyrównał jednak na 1-1. Co jednak ważne, polski piłkarz zaprezentował się z dobrej strony. Deportivo wróciło w tym sezonie do hiszpańskiej ekstraklasy po 8 latach.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 22 minuty zostały do godziny 9. To jest nasz poranny program. O 9 w Brukseli, przed sądem tamtejszym, rozpoczyna się rozprawa w sprawie blokady komorniczej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dlaczego to jest ważne? Chodzi oczywiście o pieniądze dla Polski, pieniądze za szczepionki firmy Pfizer. Część pieniędzy na naszym koncie, na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej już zostało zablokowanych. To wszystko dlatego, że nie odebraliśmy tych szczepionek przeciwko koronawirusowi. Tej sprawie przygląda się, a na stole leżą duże pieniądze, prawda, panie Michale?
1: Ponad 6 miliardów złotych, bardzo duże, powiedziałbym.
0: Otóż to. Michał Dobrołowicz się przygląda tej sprawie, bo tam jest sporo zawiłości formalnych. Czego się dzisiaj możemy spodziewać, Michał?
1: Na pewno bardzo mocnej, bardzo zdecydowanej obrony. Polska będzie przekonywać, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tam na miejscu po 9 w Brukseli będzie przekonywać, aby odblokować te pieniądze i będziemy powoływać się z jednej strony na to, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest instytucją niezwykłą, to znaczy taką, która dba o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o linie lotnicze, jeśli chodzi o to, co dzieje się w powietrzu, także o strategiczne w obecnej sytuacji geopolitycznej operacje lotnicze. I to, o czym mówimy, czyli ta kwestia nieodebranych szczepionek przeciwko koronawirusowi, to nie jest zwykły dług handlowy, to jest absolutnie wyjątkowa i szczególna sytuacja, a do tego będziemy powoływać się na zmianę przepisów w belgijskim prawie. Ta blokada komornicza została nałożona dokładnie 10 lipca, a pod koniec lipca, 25 lipca, pojawiły się nowe przepisy, tak zwany protokół dodatkowy w belgijskim prawie, który zabrania właśnie blokowania pieniędzy tak ważnych instytucji, jak choćby Agencja Żeglugi Powietrznej w podobnych sytuacjach. Oczywiście prawo nie działa wstecz, ale my dzisiaj będziemy apelować o to, aby te pieniądze po prostu odblokować
0: z naszego konta. Niektórzy pewnie z naszych słuchaczy mogą się zastanawiać. Mówimy o szczepionkach, mówimy o sprawach związanych z ochroną zdrowia. Dlaczego blokowane są pieniądze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej?
1: Bo najłatwiej można je zablokować i można było je zablokować i myślę, że to jest ta najprostsza odpowiedź. Rzeczywiście za tę blokadę nie odpowiada firma Pfizer, tylko ta blokada, o której dzisiaj mówimy, której dotyczy dzisiejsza rozprawa, to jest konsekwencja wyroku z 1 kwietnia właśnie w sprawie nieodebranych szczepionek. Tę blokadę nałożyła organizacja Eurocontrol, która także zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogolotniczego, przede wszystkim i tym, co się dzieje na niebie i właśnie między innymi mogła to zrobić i zająć konto instytucji, jaką jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
0: A czy myśmy już zapłacili chociaż część tej kary, która została na nas nałożona?
1: Na razie nie. Ani złotówki, ani jednego euro, czyli jedyna konsekwencja formalna, administracyjna, także finansowa w dużej mierze, to jest ta blokada komornicza. To jest to zajęcie wierzytelności. Jeśli chodzi o pieniądze, które mielibyśmy zapłacić, czyli tych ponad 6 miliardów złotych, bo to jest jedna część wyroku, a druga część wyroku to odebranie tych zaległych szczepionek. Tutaj nic się nie wydarzyło. W ubiegłym tygodniu, przypomnę, Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację do sądu w Brukseli i teraz czekamy, aż sąd w Brukseli rozpatrzy równolegle do dzisiejszej rozprawy te apelacje.
0: No dobrze, a wyobraźmy sobie, że nie pójdzie po naszej myśli przed sądem.
1: Tak.
0: Wyobraźmy sobie, że sąd się nie przychyli do naszego stanowiska. Wtedy trzeba będzie to zapłacić.
1: Tak.
0: Jak rozumiem. I z jakich pieniędzy to pójdzie?
1: Z budżetu państwa, a jednocześnie z budżetu państwa także finansowane jest także teraz działanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Mamy takie sygnały i też o to dopytuje właśnie w tak zwanym PASZP-ie, czyli w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czy polskie niebo będzie dalej kontrolowane, nadzorowane, czy tutaj coś się zmienia. Dostaje uspokajające zapewnienia, że mimo tej blokady komorniczej na koncie agencji cały czas wszystkie operacje, loty teraz w sezonie wakacyjnym są nadzorowane, ale jest to możliwe, ponieważ są uruchomione dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Gdyby odpukać te wyroki kolejnych sądów w Brukseli, choćby ta dzisiejsza rozprawa potoczyła się odpukać, podkreślam niepomyślnie, to trzeba będzie uruchamiać dodatkowe pieniędzy
0: bardziej,
1: po prostu z rezerw.
0: Pytam o to, czy to nie uszczupli na przykład budżetu Ministerstwa Zdrowia, czy budżetu NFZ-u.
1: Na pewno uszczupliłoby, chociaż oczywiście dostaje także zapewnienia z Ministerstwa Zdrowia, że pacjenci nie odczują albo odczują w jak najmniejszej mierze i nie będzie scenariusza, w którym po prostu te pieniądze będą zabrane polskim pacjentom, ale możliwe, że tych pieniędzy trzeba będzie jeszcze więcej dosypać. Rzeczywiście kwota, o której mówimy, 6 miliardów złotych, to jest roczny koszt terapii onkologicznych, choćby w Polsce.
0: Dzisiaj rozprawa, twoim zdaniem ona się dzisiaj zakończy?
1: Myślę, że małe są szanse, natomiast chyba to nie będzie długi proces. Myślę, że dzisiaj te kluczowe informacje mogą się pojawić, albo kluczowe zwroty akcji. Na miejscu są polscy prawnicy, na miejscu jest nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginią, tam jest na miejscu prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i agencja zapowiada bardzo stanowczą walkę, po prostu o każde euro, o każdą złotówkę, bo chodzi o ważną instytucję.
0: Nie muszę oczywiście dodawać, że na bieżąco informacje także w tej sprawie w Radiu RMF24, a o rozprawie, która o 9 rozpocznie się przed sądem w Brukseli, w Radiu RMF24 opowiadał Michał Dobrołowicz. Michał, pięknie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: ogłoszenie RMF24.

Niespełna 10 minut do godziny 9. 10 minut nam zostało do faktów. Niepokojąca informacja płynie do nas z brytyjskiej agencji do spraw operacji handlowych na morzu. To jest znana agencja UKMTO. Poinformowała ona o ataku na statek handlowy przez nieznany pocisk podczas opuszczania cieśniny Ormus. Ten pocisk uderzył w statek, ranił jednego z członków załogi, uszkodził maszynownię. Ranny marynarz otrzymał pomoc. Pozostałymi członkami załogi zajęła się Omańska Straż Przybrzeżna. Okoliczności tego zdarzenia oczywiście są teraz wyjaśniane. Do tego ataku doszło nad ranem polskiego czasu. To było w pół do czwartej nad ranem w Polsce. Incydent dodatkowo komplikuje żeglugę w cieśninie Ormus, przez którą, no przypomnę, przed wybuchem wojny amerykańsko-irańskiej przepływało średnio 130 statków dziennie. Teraz tym szlakiem przepływają ledwie pojedyncze jednostki. W tym samym czasie impas cały czas utrzymuje się w negocjacjach między Waszyngtonem a Teheranem. Iran nie zdecydował się na powrót do bezpośrednich rozmów z USA, a Donald Trump z kolei zagroził, to jeszcze w poniedziałek, zagroził Omanowi z bombardowaniem, jeśli ten będzie utrudniał amerykańskie działania w regionie. Jaka jest obecnie sytuacja na rynku ropy? Będziemy o tym rozmawiać w Radiu RMF 24. U nas obowiązuje CPN, ale ceny nie są stabilne na rynkach światowych, czemu trudno się dziwić. Po godzinie 10 naszym gościem będzie analityk rynku surowców, czyli Wojciech Jakubik. Już teraz gorąco polecamy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 6 miliardów złotych na stole i decyzja brukselskiego sądu, to właśnie w tej chwili powinna się rozpoczynać rozprawa w sprawie oczywiście tych nieodebranych szczepionek firmy Pfizer. Zagrożona Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. O tym za moment będzie w faktach. Już teraz czekają na Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński. Jest 9:00.
1: Komornicza blokada konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Sprawa dziś przed belgijskim sądem.
2: A chodzi o ponad 6 miliardów złotych za szczepionki Pfizera.
1: Potem w faktach kolejne informacje o stanie rannych w wypadku na Węgrzech.
2: 5 poszkodowanych będzie wymagało hospitalizacji w Polsce.
1: A na koniec dziki
2: opanowują Warszawę.
3: Mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mieszkańców, dla jakichś domowych zwierząt, ludzi, więc pewnie należałoby je zaprosić gdzie indziej.
1: Jest 9:00. Przed sądem w Brukseli właśnie rozpoczyna się rozprawa w sprawie blokady komorniczej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2: Zajęcie wierzytelności tej ważnej instytucji to konsekwencja kary, którą belgijski sąd nałożył na nasz kraj za nieodebrane szczepionki od firmy Pfizer.
1: Polska ma zapłacić z odsetkami ponad 6 miliardów złotych. Na razie na koncie agencji pojawiła się blokada komornicza.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale,
4: dzień dobry.
2: Jaka będzie dzisiaj polska linia obrony?
4: Prezes Agencji Żeglugi Powietrznej za chwilę ma powołać się na ostatnią zmianę w belgijskim prawie, czyli tak zwany protokół dodatkowy. Ten przepis uniemożliwia zajmowanie wierzytelności tak ważnej instytucji, która nadzoruje ruch lotniczy. Problem polega na tym, że ten zapis wszedł w życie pod koniec lipca, gdy blokada komornicza już była nałożona. Strona polska dzisiaj będzie przekonywać, żeby mimo to odblokować pieniądze.
1: Michała, czy niezależnie od tego, jak potoczy się rozprawa w Brukseli, Agencja Żeglugi Powietrznej będzie pracować normalnie?
4: Tak, w agencji dostałem dzisiaj zapewnienie, że tutaj nie ma żadnego ryzyka. Polska przestrzeń powietrzna jest i cały czas będzie nadzorowana. Do tego potrzebne będą jednak dodatkowe pieniądze z budżetu państwa.
2: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
1: 5 z 21 osób, które wróciły wczoraj specjalnym rządowym samolotem z Węgier, będzie wymagało dalszej hospitalizacji w kraju.
2: 18 nadal pozostaje w szpitalach za granicą. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
1: Witamy,
5: dzień
1: Pawle.
5: Dobry.
1: Rozmawiałeś z poszkodowanymi w tym tragicznym wypadku. Co ci mówili?
5: No, wspominali o cudzie, bo udało im się z tej sytuacji wyjść bez większych obrażeń. To jednak trauma, która pozostanie na długo, a po powrocie do kraju niezbędna będzie pomoc psychologa.
6: Tutaj wjechały małżeństwa. Mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków.
5: Mówiła mi pani Katarzyna. Przy szpitalu w Miszkolcu od niedzieli są bliscy ofiar, którzy czekają na informacje, kiedy ciała osób, które zginęły, będą przetransportowane do Polski. Tę procedurę może wydłużyć długi weekend, jaki Węgrzy będą obchodzić w związku z przypadającym na czwartek Narodowym Dniem Świętego Stefana. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
1: Studenci powoli rozglądają się za stancjami przed powrotem na uczelnię.
2: No i mogą niemiło się zaskoczyć. Niemal we wszystkich dużych miastach ceny poszły w górę.
1: Dokładne dane zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Igorze, gdzie czynsz podrożał najbardziej?
7: No, spośród tych największych ośrodków akademickich najmocniej podrożały Poznań i Łódź. Czynsze w górę o 5% w skali roku. Tak wynika z danych portali Rankomat.pl i Rentier.io. No, są też mniejsze ośrodki, gdzie także trzeba będzie wydać więcej. W Radomiu stawki poszły w górę średnio aż o 10%.
8: Ceny w ogłoszeniach rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3%.
7: Wylicza ekspert Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Oczywiście liderem cen pozostaje Warszawa. Za każdy wynajęty metr kwadratowy trzeba średnio zapłacić 79 zł. Jest też miasto, w którym najem potaniał, choć bardzo nieznacznie, bo tylko o 1%. To Kraków, który i tak pozostaje drugim najdroższym miastem do wynajmu, 68 zł za metr kwadratowy.
2: Coraz więcej dzików stadami chodzi po Warszawie.
1: No, w ostatnich dniach pojawiły się na Poniatówce, popularnej plaży nad Wisłą przy Stadionie Narodowym.
2: Ryją także w trawnikach między blokami na Mokotowie, Ochocie, Pradze Północ i w Śródmieściu, a więc w centrum, nie tylko na obrzeżach miasta.
9: Widziałam nawet w naszym tutaj parku, zaraz za oknem.
10: Blisko Wisły, centrum Warszawy, no niespotykany widok jeszcze kilka lat temu.
9: To prawda, no byliśmy mocno zaskoczeni, dzieci tak samo. Zupełnie nie wiem, jak tu dotarły, bo rzeczywiście no praktycznie w centrum.
3: Widziałem nagrania tutaj z tego parku, że sobie dreptały po parku nocą. No myślę, że mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mieszkańców, dla jakichś domowych zwierząt, ludzi, więc pewnie należałoby je zaprosić gdzie indziej.
11: Zdarzyło mi się raz przy trasie siekierkowskiej. Jechałem na rowerze. Było ich całkiem sporo, może z 5-6. Nawet ostrzegałem ludzi idących z psami.
1: Z mieszkańcami w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: W kolejnych faktach powiemy, co władze miasta zamierzają zrobić z tym dzikim problemem.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my w Radiu RMF 24 zabierzemy Was na Sycylię. I tu już za moment. Etna się obudziła i daje znać tym wszystkim, którzy właśnie chcieliby wracać z wakacji. Ale też tym wszystkim, którzy tam po prostu mieszkają i którzy tam żyją. Połączymy się z mieszkającą w cieniu Etny, Polką, przewodniczką, która opowie nam, jak się żyje w cieniu wulkanu.

0: weekend.
1: 12 minut po 9 radio RMF24. Teraz na naszej antenie życie w cieniu wulkanu. Etna daje o sobie znać. Wiecie doskonale, komplikuje funkcjonowanie transportu, komplikuje życie turystów, którzy chcieliby z Sycylii wrócić. Komplikuje też życie może mieszkańców Katanii. Jak się żyje w cieniu wulkanu, który właśnie znowu się obudził? O tym porozmawiamy z panią Natalią Guziuk, polską przewodniczką mieszkającą na Sycylii. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Bardzo nam miło również. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Jak tam dzisiaj Etna? Dymi troszkę?
2: Dzisiaj się uspokoiła. Już skończyła się aktywność. Już na szczęście nie w tej chwili lotnisko jest otwarte. Nie wyrzuca w siebie kurzu czy tego wulkanicznego, ale jest dalej aktywność, tak zwana aktywność poboczna, czyli płynie sobie lawa. My mamy w tej chwili inny tutaj problem na Etnie, mamy zbyt wiele chętnych do oglądania lawy z bliska, więc nawet nie wiem, czy wiecie, że Etna, każdy kawałeczek Etny należy do innej miejscowości i każda miejscowość, która znajduje się na Etnie, ma swój taki kawałeczek do samego szczytu i tam poszczególne miejscowości dodają już takie ograniczenia, bo mamy za dużo chętnych na wchodzenie na Etnę w tej chwili, a nawet zginęła jedna osoba wczoraj właśnie, niestety, tylko uderzona, strzelił w nią piorun po prostu.
1: To rzeczywiście, no, natomiast to tragiczne informacje. Tak. Natomiast wracając do tego, co się dzieje w tej chwili na Sycylii. Pani mówi, że lotnisko jest w tej chwili otwarte, czyli ci wszyscy, którzy wracają z Sycylii z wakacji, nie muszą się martwić o transport.
2: Tak, w tej chwili jest otwarte. Nie wiemy, czy, bo ta Etna się zachowuje w sposób nietypowy w tym momencie, czyli w tej chwili wygląda, jakby się uspokoiło wszystko i normalnie, regularnie pracują samolotnie. Nawet wczoraj było trochę ograniczeń, ale mimo wszystko działało wszystko dobrze. Dzisiaj działa normalnie, regularnie, bez żadnych nawet specjalnych opóźnień. Ale nie wiem, czy znowu może wytrzymała się na kilka dni Etna i znowu wystartuje. W tej chwili jest...
1: A jak wygląda sytuacja z ruchem turystycznym? Bo mówi pani, że zaczęli zjeżdżać ci wszyscy, którzy chcieliby zobaczyć, jak funkcjonuje Etna, jak funkcjonuje ten piękny wulkan. Rozumiem, że Sycylia teraz przeżywa najazd turystów.
2: Turyści normalnie wjeżdżają na Etnę, są wycieczki na Etnę, tak jak odbywa, jeszcze są bardziej podekscytowani turyści, bo mogli coś tam zobaczyć na tej Etnie, więc jest to regulowane, no to niektóre części są zamknięte, niektóre są otwarte, te takie klasyczne miejsca odwiedzane przez turystów są w tej chwili dostępne, można je zobaczyć, można wjechać na trochę 2000 metrów, a może nawet na 2500.
1: No a jak to wygląda z punktu widzenia tych, którzy żyją na co dzień w cieniu Etny? Czy to jest uciążliwe życie?
2: Tak, my już mamy troszeczkę dosyć. No, niektórzy z nas się cieszą, bo akurat sobie jadą zobaczyć tą lawę, bo od dawna takiej nie było erupcji, gdzie lawa by tak nisko spłynęła jak w tym roku, więc no wczoraj prawie sama się wybrałam, bo bardzo mnie, wszyscy do mnie dzwonią, proszą mnie, żebym ich zebrała na pokazać im lawę. Chociaż ja niechętnie, bo byłam przewodnikiem po Etnie 20 lat, więc już wolę oprowadzać po prostu po miastach. Już mi się znudziło tej Etny trochę. No i ona rzeczywiście kurzy i ten kurz może być dla nas czasami... Mamy dosyć tego zamiatania tych balkonów, bo zamiatamy, dopiero skończyliśmy zamiatać, budzimy się i znowu jest kurz na balkonie.
1: A czy to jest tak, że państwo dostajecie jakieś komunikaty o przewidywalnej aktywności Etny, czy to zawsze jest zaskoczenie?
2: Mieszkańcy nie dostają tych komunikatów. Etna jest monitorowana przez instytut, który nazywa się Instytutu Nazionale di Geofizica Vulcanologia. Tam są wulkanolodzy i oni nie mają nawet prawa podawać informacji na temat działalności Etny. Oni są tylko naukowcami, natomiast studiują i jak jakiekolwiek informacje, to oni muszą je przekazać do innych instytucji. Po pierwsze tutaj prefekt Katanii na przykład jest osobą, która decyduje, czy będzie zamykana Etna, czy i jest taka instytucja, która nazywa się Protezione Civile, czyli ochrona ludności i oni ewentualnie mogą podawać informacje, no my z dziennika na przykład się dowiadujemy, z dziennika telewizyjnego, ale zazwyczaj nie sieje się paniki, że tak powiem, ponieważ większość erupcji Etny to nie są niebezpieczne erupcje. Etna jest wulkanem bardzo czynnym i ona ma częste te erupcje. Ta była dosyć wyjątkowa. My przez bardzo wiele czasu nazywamy Etnę dobrym wulkanem, bo ona nie jest niebezpiecznym wulkanem, nie krzywdzi nikogo, tylko tam turystów, którzy sami sobie, że tak powiem, chcą zrobić krzywdę. No wiadomo, że jak wchodzimy na Etnę w czasie erupcji, no i ktoś sobie za blisko podejdzie, to może to być dla niego niebezpieczne. Ale dla mieszkańców Etny, bo na Etnie mieszka 20% populacji Sycylii, to nie jest niebezpieczny wulkan.
0: A o czym trzeba pamiętać? Jeżeli bym się chciał wybrać na Etnę i zobaczyć, jak ten wulkan funkcjonuje, jak on żyje, to o czym muszę pamiętać?
2: Ja przede wszystkim bym się zgłosiła do autoryzowanych przewodników. Na Etnie chodzą dwa rodzaje przewodników, może nawet trzy, bo są przewodnicy nielegalni po pierwsze, którzy się sami tam deklarują przewodnikami, a nie są w ogóle przewodnikami. To jest bardzo popularne, jeszcze tam na Facebookach się reklamują głównie. Mamy przewodników naturalistycznych, to są osoby, które mają prawo wchodzić, ale tylko do pewnej wysokości na Etnie. Oni mają kursy, tam mają przygotowanie, na pewno potrafią dużo powiedzieć ciekawych rzeczy o Etnie. I mamy też przewodników wulkanologicznych i to są jedyny rodzaj przewodnika, który ma wejść wysoko. To są tak jakby przewodnicy górscy po prostu, prawdziwi tacy. Robią...
0: A pani mówi wysoko, to znaczy jak wysoko?
2: Kaminy zdawają. No na sam szczyt można wejść na sam szczyt, jeżeli Etna jest spokojna. Nie w tej chwili na pewno, nie dzisiaj.
0: I rozumiem, że to jest trudne wejście.
2: Ja bym się zgłosiła do przewodników autoryzowanych. Bardzo trudne wejście, nie dla wszystkich na pewno, bo tam wjeżdżamy częściowo albo kolejką, albo takimi specjalnymi samochodami do pewnej wysokości i już od pewnej wysokości trzeba iść na piechotę. To jest spinaczka pod górę.
0: Jak wygląda...
2: To oczywiście...
0: Tak? A jak wygląda samo życie w cieniu wulkanu? Pani mówi, że jest trochę zmęczona tym kurzem, ale rozumiem, że Sycylijczycy są raczej dumni ze swojej Etny.
2: My jesteśmy też, po prostu się boimy tego zamknięcia lotniska dla nas. Niestety największe lotnisko na Sycylii, tutaj ludzie nie śmieją się z tego, że zbudowano lotnisko pod Etną, no bo nie znają najwyraźniej geografii Sycylii i nie wiedzą, że Sycylia jest cała górzysta. I na Sycylii mamy jedną tylko nizinę, to jest nizina katańska i właśnie na niej zbudowano największe lotnisko. To nie było innego wyjścia, więc największe lotnisko na Sycylii jest nie w Palermo, która jest stolicą Sycylii, tylko właśnie w Katanii. Dlatego, że tylko taka prawdziwa, duża nizina na Sycylii to jest tylko wyłącznie pod Katanią, czyli przy Etnie, pod samą Etną. No i dla mnie osobiście jest to problem, dlatego że jako przewodnik turystyczny, wiem, że klienci, którzy słyszą o tym, że lotnisko jest zamknięte i że muszą dojeżdżać później do Katanii spod Palermo, to jest, może ktoś będzie rezygnował z przyjeżdżania na Sycylię. Więc jako przewodnik turystyczny to tym się martwię głównie.
0: A dużo Polaków przyjeżdża na Sycylię?
2: Bardzo dużo. Jesteśmy chyba w tej chwili taką największą, najliczniejszą grupą, jeśli chodzi o turystów. Już chyba polscy turyści są po prostu na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę turystów z danego kraju.
0: To było wyjątkowo gorące lato, jeśli chodzi o Sycylię?
2: Wyjątkowo gorące lato, no oczywiście da się wytrzymać. Mamy baseny, mamy morze, mamy sposoby na ochładzanie się. Ewentualnie się zmienia godzinę zwiedzania miasta, zamiast w południe to po południu i wtedy jest troszkę chłodno. Ale tak, było wyjątkowo gorące lato. Myślę, że w Polsce też, prawda?
0: No nie do końca. Niektórzy narzekali na upały, ale też niektórzy nie mogli się ich doczekać. Na pewno nie było takich jak na Sycylii. Natalia Guzik, polska przewodniczka, mieszkająca na Sycylii, mieszkająca w cieniu Etny. Dzisiaj jest spokojniej. Tak nam mówi pani Natalia. Dzisiaj jest spokojniej. Dzisiaj pracuje już lotnisko na Sycylii. Można na Sycylię lecieć i trzeba wybierać autoryzowanych przewodników, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak Etna działa. 20 minut po 9:00.

0: Anna Wachowska, zapraszam na fakty w radiu RMF24 o 9.30. Głównym kierunkiem transportu ukraińskiego zboża jest Rumunia i Mołdawia, tak twierdzi Wasyl Bodnar, ukraiński ambasador w Polsce. W porannej rozmowie w RMF FM był on pytany o szlaki transportu zboża z Ukrainy.
1: I nie będziecie zabiegać o to, żeby ten transfer, żeby ta kwota transferu zboża do polskich portów nie została zwiększona, czy nie?
2: To chyba sprawa związana z komunikacją bezpośrednią między ministerstwami rolnictwa. Jeżeli dojdzie do takiej komunikacji, to oczywiście powiadomimy.
1: Ale rozumiem, że ta komunikacja cały czas jest.
2: Na razie nie. Komunikacji bezpośredniej jeszcze nie ma, ale jest poszukiwanie szlaków do tego, żeby wywozić to zboże. I teraz głównym kierunkiem jest Rumunia, jak na ile mi wiadomo, i Mołdawia. Także
1: teraz czyli to pracujemy... nie musi pójść przez Polskę?
2: Niekoniecznie, ale oczywiście, że będziemy prowadzili rozmowę może później. Jak dojdzie do takich rozmów, to oczywiście powiadomimy.
0: Ukraińskiego ambasadora w Polsce Wasyla Bodnara dopytywał Piotr Salak. Cała rozmowa jest już do zobaczenia na rmf24.pl. Województwo śląskie, Dolny Śląsk, Mazowsze, Małopolska i Łódzkie. Tam w związku z burzami najczęściej wyjeżdżali do akcji strażacy. Najwięcej pracy mieli przy usuwaniu połamanych drzew i gałęzi, wypompowywaniu wody z zalanych posesji. Zabezpieczali też uszkodzone dachy, mówił w radiu RMF24 starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Zainterweniowaliśmy przy uszkodzonych dachach. Łącznie 43 dachy zostały uszkodzone. Najczęściej to były uszkodzenia związane z zerwaniem kawałka pokrycia dachowego, więc tutaj zabezpieczyliśmy to doraźnie. Intensywny deszcz plus porwisty wiatr, który spowodował uszkodzenia dachów. Również w województwie śląskim został uszkodzony dach na jednym z kościołów.
0: W sumie strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Na rmf24.pl możecie zobaczyć zdjęcia i nagrania, na których widać dramatyczny obraz żywiołu.
4: Trump znów w centrum uwagi.
0: Znów nerwowo w Białym Domu. Amerykański prezydent uciszał wczoraj dziennikarkę CNN. Do incydentu doszło, gdy Kirsten Holmes zapytała Donalda Trumpa o ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Chciała się dowiedzieć, czy prosił o to przywódca Korei Północnej, Kim Jong-un. Cisza. Skąd jesteś? CNN. Fake news. Jesteś głośną, hałaśliwą osobą. Cicho bądź. Jesteś fałszywą reporterką i przekazujesz fałszywe informacje. W obronie reporterki stanęła stacja CNN, podkreślając, że jest ona jednym z najbardziej szanowanych i doświadczonych dziennikarzy pracujących przy Białym Domu. Grecja otwiera swoje skarby. 28 sierpnia 126 zabytków w całym kraju będzie dostępnych po zmroku. Turyści będą mogli zobaczyć za darmo antyczne świątynie, ruiny i muzea w wyjątkowej atmosferze. Data nie jest przypadkowa, właśnie wtedy wystąpi pełnia księżyca.

0: Za 19 minut będzie 10, radio RMF24, program przedpołudniowy już, tak należałoby chyba powiedzieć. I wracamy na chwilkę do tego, co wydarzyło się w Birmingham przez ostatni tydzień. Udane Mistrzostwa Europy, sporo medali, 8 naszych lekkoatletów, bez złota, owszem, ale więcej medali niż na poprzednich Mistrzostwach Europy. Co byśmy zrobili, gdyby nie nasze panie, aż strach pomyśleć, ale... Był też medalowy pan, Jakub Szymański oczywiście. Długo czekałem na ten sukces, tak nam mówi, po zdobyciu brązowego medalu w Birmingham nasz płotkarz. To jest jego pierwszy sukces tej rangi w biegu na 100 metrów przez płotki. Do tej pory zdobywał medale na imprezach halowych, na krótszym dystansie na 60 metrów. W rozmowie z Cezarem Dziwiczkiem, naszym dziennikarzem, Szymański podkreśla, że sukcesem w Wielkiej Brytanii udowodnił sobie, kibicom i krytykującym go dziennikarzom, no, że wiele potrafi.
1: Na ten sukces na otwartym stadionie czekałeś bardzo mocno.
2: Tak, bardzo długo czekałem. Smakuje tak, jak miał smakować, czyli jak otwarcie czegoś nowego. 110 metrów jednak nie było moim mocnym punktem, natomiast teraz to się wszystko zmieniło. Potwierdzam to medalem i już tak naprawdę wiemy, na czym stoimy, więc mogę powiedzieć, że już będzie ciągle dobrze i będę mógł w końcu się czuć jako taki pewny zawodnik w kadrze, gdy jakby lecimy na jakąś imprezę, oczywiście w sezonie letnim.
1: Jak to u Ciebie teraz będzie wyglądało? Czy jest takie, tak jak sugerujesz, trochę przewartościowanie, czyli po prostu koncentrujesz się na 110 metrów?
2: Myślę, że koncentruję się na tej konkurencji, którą obecnie mamy, więc jeszcze na 110 metrów. Przed nami są Mistrzostwa Świata, Ultimates w Budapeszcie, Memorial Kamińsko-Limowski, więc wydaje mi się, że no do tych startów trzeba jeszcze naprawdę łapać fokus i chcieć jeszcze poprawić ten wynik dotychczasowy.
1: Jak będzie ten najbliższy czas Twój wyglądał do Memoriału Kamińsko-Limowskiej?
2: Lekkie trenowanie i tak naprawdę trzeba się otrząsnąć z tego, co się stało w Birmingham, odpocząć, bo jednak to jest duże obciążenie, także wydaje mi się, że nic specjalnego i po prostu wystartujemy sobie na Memorial Kamińsko-Limowskiej już z tą pewnością siebie, więc to może nam wiele dać.
1: Jak ty postrzegasz ten Memorial Kamińsko-Limowskiej? Zazwyczaj zawodnicy mówią, że to jest naprawdę coś dużego, że startujesz na polskiej ziemi przy takiej dużej publiczności, no i też w takiej randze diamentowej ligi.
2: Nie ma co mówić, no to jest światowy meeting, absolutna topka, wiem, co zawodnicy mówią o tym meetingu, wiem, że wszystkim się to podoba i że jest naprawdę taką pewną kartą, jeśli chodzi o start dla zawodnika, gdzie ma wszystko jakby zagospodarowane, zapewnione, jeśli chodzi o właśnie jedzenie, nocleg, warunki, jakie panują na stadionie, kibiców, także ciężko sobie wyobrazić lepsze miejsce do startów, ponieważ no tam naprawdę i rekordy świata, rekordy Europy, no wszystkie wyniki jakby mogą być biegane, skakane bardzo dobrze, bardzo szybko, wysoko i to mi się wydaje, że daje taką renomę temu meetingowi.
1: Była jeszcze taka sytuacja emocjonująca. Przywaliłeś prosto w wywiadzie Marka Rudzińskiego, że podcinał skrzydła. Podtrzymujesz, czy teraz trochę emocje opadły?
2: Nie, no podtrzymuję. Ludzie mówią, powiedzmy, jest pół na pół, tak jak zawsze, tylko że ludzie mówią o pierwszym biegu, a jeszcze zapomnieli, że są repasaże, więc pewnie większość nie obejrzała dwóch biegów, a to głównie chodzi o ten drugi start, czyli dzień później, po eliminacjach, także wydaje mi się, że nie każdy jest świadomy tego, co tam było.
1: Hejt, czy to w ogóle można tak zakwalifikować? No bo jednak ocenia fachowiec, no i po prostu rozumiem, trochę przegiął?
2: Nie, no hejt to nie jest, ponieważ ja to sam wiedziałem, co robię, bo to nie było kompletnie na emocjach, tylko ja byłem spokojny, opanowany, bo już sobie myślałem...
1: Planowana akcja?
2: Tak, to była planowana akcja, tylko czekałem po prostu, kiedy osiągnę sukces na 110 metrów. A jeśli chodzi o pana Marka Rudzińskiego, no to ja tam głównie na nic do niego nie mam, ale ciężko mi nazwać kogokolwiek specem, czy profesjonalistą w komentowaniu, ponieważ no nie wiem, czy ktoś, kto komentuje, biegał kiedykolwiek płotki, więc i się zna na tym. Także wydaje mi się, że to można nazwać profesjonalistą, który powierzchownie wie co nieco o lekkiej atletyce, natomiast nie może kłócić się z trenerem i zawodnikiem, który osiągają sukcesy i wiedzą, co tak naprawdę się za tym kryje.
0: No, mocne słowa Jakuba Szymańskiego. A naszego płotkarza będziemy mogli zobaczyć w akcji już w najbliższy weekend we wspomnianym przed chwilą memoriale. Kamińsko-Limowski.
3: Tu Radio RMF 24.

0: w Radiu RMF24 jeszcze przed faktami propozycja, bo okazuje się, że każdy może dokleić kawałek płytki i stać się zupełnie nieoczekiwanie twórcą mozaiki, która powstaje w Szczecinie. Tam trwają bezpłatne warsztaty mozaikowe. Można przyjść, nauczyć się tej formy sztuki, a później zobaczyć efekty. I to na ulicach miasta. Praca ma zwrócić uwagę na niedziałające, już na znikające małe osiedlowe sklepy. Będzie przedstawiać siatkę, taką reklamówkę z zakupami z dawnych lat, z dawnego sklepu, który działał na szczecińskim Drzetowie Grabowym. I w środku reklamówki znajdą się takie rarytasy chociażby, jak cukierki Rysy, ciepłe lody w kształcie świnki, pamiętacie ich smak, słonecznik pakowany w gazetę i duża ryba. Mozaika będzie miała około 2 metrów, będzie zajmowała 2 metry kwadratowe powierzchni i w przyszłości przyozdobi ścianę na jednym ze szczecińskich osiedli. Z uczestnikami tych warsztatów i także z autorką projektu Martą Marianną Kubiak rozmawiała nasza reporterka szczecińska Anna Pałamar.
1: Wygrał właśnie wzór, na którym widzimy siatę zakupową.
2: To chyba będzie taka bardzo barwna mozaika.
1: Tak, będzie kolorowa, na pewno przyzdobi krajobraz i będzie cieszyć oko.
2: Tutaj widać właśnie w kolorze ten projekt, siatka zakupów, na górze ryba i tutaj jeszcze co mamy? Jabłko, lód świnka, lizaki,
1: salcesy.
2: Marchewka, tak, a tutaj? Co to? A to są te cukierki irysy chyba.
1: Tak,
2: a to?
1: Tak.
2: Słonecznik.
1: Słonecznik, tak.
3: Bardzo lubię oglądać mozaiki w przestrzeni miejskiej. Kiedy przeczytałam, że jest właśnie możliwość, żeby spróbować, to pomyślałam sobie, że to fajna okazja i że spróbuję. Moim głównym dylematem to jest to, jak przycinać te kawałki tak, żeby dopasować je do projektu.
2: Czy ma pani jakiś element, który szczególnie by chciała zrobić?
3: Lubię błękit, więc myślę, że skoncentruję się na tle tej torby na zakupy. A na pewno zobaczyć je później w przestrzeni miejskiej. Miasta będzie super.
0: Czy ja usłyszałem salceson? Matko, salceson. No dobrze, ciepłe lody. Dużo bardziej mi się podobają. Warsztaty będą się odbywać w każde popołudnie, z wyjątkiem weekendów, do przyszłego piątku. Nie trzeba się zapisywać. Po prostu trzeba przyjść i można pomagać. Do nas też się nie trzeba zapisywać. Radio RMF24. Dla wszystkich otwarte oczywiście. Po godzinie 10 Kuba Śliwiński na naszej antenie powie wam dzień dobry, a ja wam powiem dzień dobry jutro o 7 rano. Piotr Salach, dziękuję za dzisiaj. Pa!

0: FM.
1: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech mogą wrócić do Polski dopiero w drugiej połowie tygodnia.
0: Co zrobić z dzikami w Warszawie?
1: Mieszkańcy narzekają, ale nie chcą zabijać zwierząt.
0: Przyglądamy się też sytuacji studentów, którzy szukają już stacji przed nowym rokiem akademickim. Dziesięć osób zginęło, a co najmniej 8 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na miejscowość Paczynichy na wschód od Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy.
1: W wyniku uderzenia uszkodzonych zostało 10 budynków prywatnych, kawiarnia, poczta, sklep i co najmniej 7 samochodów trwa akcja ratownicza.
0: Kilka godzin wcześniej rakiety spadły na Izum w obwodzie charkowskim. Rannych zostało 5 osób.
1: Najwcześniej w drugiej połowie tygodnia możliwy będzie kolejny transport poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, dowiedział się w Ministerstwie Zdrowia dziennikarz RMF FM.
0: Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 rannych.
1: W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych.
0: Ranni to turyści z Podkarpacia, którzy wracali do domów z Bośni i Hercegowiny.
1: Na Węgrzech cały czas pracuje zespół śledczych. Przyczyny wypadku wyjaśnia m.in. prokuratura okręgowa w Krośnie.
0: Wczoraj przewieziono do Rzeszowa 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech.
1: 5 z nich trafiło do tamtejszych szpitali. Przed jednym z nich jest nasz reporter Maciej Połachicki.
0: Maćku, dzień dobry. W jakim stanie są ranni?
2: Ranni zostali przewiezieni do dwóch rzeszowskich szpitali, do szpitala klinicznego, wojewódzkiego szpitala klinicznego, przed którym teraz stoję, i szpitala MSWiA. Rozmawiałem przed chwileczką z dyrektorem tego drugiego, Krzysztofem Gutkowskim, który powiedział mi, że do nich trafiły dwie osoby, mężczyzna i kobieta w wieku około 50 lat. Zostali bardzo szczegółowo i dokładnie przebadani. Okazało się, że nie mają poważnych urazów wewnętrznych, ani poważnych urazów ortopedycznych, a tylko urazy takie przeciążeniowe, skręcenia, naciągnięcia. Dzisiaj rano kobieta w asyście rodziny opuściła już szpital, a mężczyzna prawdopodobnie spędzi w nim jeszcze kilka dni. Wymaga też pomocy psychologicznej, ponieważ stracił w wypadku żonę. W szpitalu, przed którym teraz stoję, są 3 osoby, które są leczone na oddziale ortopedycznym. Jaki jest dokładnie stan ich zdrowia, tego jeszcze nie wiemy. Sprzed klinicznego szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie, Maciej Pałchicki.
1: To fakty RMF FM. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na pytania o odstrzał dzików w stolicy.
0: Mieszkańcy z jednej strony narzekają, że jest ich w mieście za dużo, a z drugiej nie wszyscy chcą, aby je zabijać.
1: Reporter RMF FM Michał Radkowski razem z nami w faktach. Michale, jak w takim razie miasto chce rozwiązać problem coraz większej liczby dzików w Warszawie?
3: W ratuszu zdają sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie, bo z jednej strony dzików przybywa w lawinowym tempie w stolicy, pojawiają się tam, gdzie wcześniej nie były nigdy widywane. Wchodzą na torowiska, skrzyżowania, place zabaw, krążą też między blokami po osiedlach. Mieszkańcy chcą reakcji władz miasta.
4: Dziki bywają nieprzewidywalne. No, dzikie zwierzęta i ludzie raczej słabo się łączą w jednej przestrzeni, więc no zasadniczo tak, musimy jakoś to zagospodarować.
5: No na pewno nie zabijać, absolutnie. Niech coś wymyślą, ale każda istota chce żyć.
3: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zgodził się na odłów z uśmierceniem, ale dotyczy to mniej więcej 10% szacowanej populacji dzików w mieście.
6: Te ostatnie doniesienia właśnie pokazują, że mamy rację, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i że dlatego te wszystkie nasze kompleksowe działania mają sens.
3: Miasto szacuje, że w Warszawie żyje około 3000 dzików.
0: Coraz droższy najem mieszkań w większości największych polskich miast.
1: I coraz bardziej gorzka pigułka do przełknięcia dla studentów. Sytuacja na rynku przekłada się również na ceny stacji.
0: Liderem drożyzny nadal Warszawa. Stawki sięgające 2000 zł za pokój są coraz częstsze.
7: Bardzo tragiczne. Generalnie ja myślałem tak, że jak zostanie mi jeden egzamin, dyplom i praktyka, to ja pojadę sobie do pracy w Norwegii albo gdzieś, albo w ogóle będę siedział w domu i będę czasami okazjonalnie tu przyjeżdżał.
8: Ceny są absurdalne, ale ja na przykład za pokój płacę 1300 zł miesięcznie. To po znajomości, ale ogólnie jak ja patrzyłem ceny, to wtedy były absurdalne ceny. 1800 zł minimum, plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje, że pokoje to były na przykład po 7 osób w mieszkaniu. Pokój, klitka 7 metrów kwadratowych i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
1: Usłyszał od studentów w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Przed południem w Polsce raczej pochmurno. Więcej słońca zobaczą jedynie mieszkańcy Warszawy, Kielc i Gdańska. W Lubuskiem, na Podlasiu, Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i od Krakowa aż po Warszawę może padać deszcz. Najcieplej będzie w Gdańsku, Warszawie i Bydgoszczy po 20 kresek. Najzimniej w Bieszczadach około 11 stopni.
11: Przedpołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze przynoszę najnowsze informacje z kraju i ze świata. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak wygląda aktualna sytuacja na rynku ropy wobec tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim w ciśninie Ormus. Razem z nami będzie pan Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Tu radio RMF24. Z nami? Oczywiście jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko. Zaczynamy!

0: Just like that. This must be just like living in paradise.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: W głowie mam mętlik.

0: Radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Cieśnina Ormus, jeden z najważniejszych punktów na światowej mapie energetycznej, a każdy kolejny incydent w tym rejonie natychmiast odbija się na cenach ropy. Z jednej strony słyszymy o blokadzie, atakach na statki i problemach z transportem surowca, z drugiej ropa kosztuje około $90 za baryłkę, a nie 120 czy 150. Co więc naprawdę dzieje się dziś w Ormuzie i na światowym rynku ropy? O tym porozmawiamy w Radiu RMF24 z analitykiem sektora energetycznego, panem Wojciechem Jakubikiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tytułem wstępu, jaka jest obecnie sytuacja na rynku ropy?
1: Mamy wzrost cen ropy ze względu na ryzyko dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ropa Brent kosztuje już ponad $90, czyli przekroczyliśmy granicę, która nie była przekroczona mniej więcej od lipca 2026 roku, kiedy pojawiła się poprzednia nowa eskalacja po zerwaniu tymczasowego zawieszenia broni. Nie mamy nowego zawieszenia broni, mamy nowe groźby. Iran grozi nowymi atakami, USA mówią nawet o bombardowaniu Omanu, który nie jest stroną konfliktu, więc dużo gniewnych zapowiedzi powoduje, że rynek boi się podwyżek przez to, że cieśnina będzie dalej zablokowana.
0: To, o czym wspominałem przed kilkoma chwilami, skoro mamy ataki na statki i poważne ograniczenia w transporcie, to dlaczego ropa kosztuje około $90, a nie 120 czy też $150 za baryłkę, jak to było na początku konfliktu na Ukrainie, czy też w czasach pandemii COVID-u?
1: Mieliśmy przecież 120 prawie dolarów za baryłkę Brent przez chwilę, także na początku wojny z Iranem, ze względu na wysoką niepewność. Tak samo było, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Na początku to było ponad $100, potem, kiedy już wiedzieliśmy, że nie ma absolutnego paraliżu, ceny wróciły w niższe rewiry, właśnie około $90-80. Nie inaczej jest w Iranie, ze względu na to, że nie tylko cieśnina Ormus decyduje o tym, ile kosztuje baryłka. Przede wszystkim jest coraz więcej innych dostawców. Dzisiaj, już kilka miesięcy po rozpoczęciu tego nowego konfliktu, producenci ropy zwiększają podaż, deklarują, że będą wysyłać więcej ropy w świat, odpowiadając na oczywisty sygnał rynkowy o tym, że jest popyt, ponieważ ropa jest bardzo droga, jest popyt na to, żeby sprowadzać ją z innych kierunków i do tego niemrawe zapotrzebowanie na ropę w Chinach. Największy klient na ropę na świecie zmniejszył import, wykorzystując zapasy, szukając innych sposobów na produkcję energii i z tego względu także po stronie popytu jest mniejszy wzrost, niż byśmy się tego spodziewali i mniejsza presja na wzrost cen.
0: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy. Ile ropy rzeczywiście nadal przepływa przez Ormuz i pytanie, jakie są te alternatywne możliwości jej transportu?
1: Mamy do czynienia z kilkoma procentami tego transportu, który był prowadzony przed konfliktem. Mamy kilka tankowców dziennie w porównaniu z setkami i z tego względu ta cieśnina jest ograniczona. Nie wiemy natomiast, jakie są fakty do końca, ponieważ do mediów docierają także nieoficjalne informacje o tym, że coraz większa część dostawców ropy korzysta z nieoficjalnych szlaków, wyłącza transpondery, czyli te urządzenia, które podają lokalizację tankowców. Według agencji Bloomberg nawet Arabia Saudyjska, bardzo ważny dostawca także do Polski, korzysta z takich rozwiązań, żeby poniżej radaru przedostać się jednak przez tę cieśninę. I to także może być czynnik, który ogranicza wzrosty cen ropy na giełdzie.
0: Zatem skąd bierzemy ropę przy obecnej sytuacji w cieśninie Ormus? Czy to wszystko jest jednak owiane tajemnicą?
1: Jeśli chodzi o Polskę, mamy oficjalne dane z zeszłego roku i tutaj nawet połowa ropy pochodziła z Arabii Saudyjskiej, natomiast jeśli spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że jesteśmy po drugiej stronie mapy, po drugiej stronie konfliktu. Arabia Saudyjska nie ma problemu z dostępem do naszego rynku, nie korzysta tylko z cieśniny Ormus, ale po drugiej stronie swych granic ma także rurociągi, które na Morze Czerwone dostarczają surowiec i tamtędy przez kanał Suezki do Europy. Mamy też ropę z innych kierunków. Nie sprowadzamy w ogóle ropy z Rosji, mimo to mamy zachowane bezpieczeństwo dostaw, więc Polska jako kraj ma zabezpieczone dostawy, natomiast tak jak każdy na rynku jest eksponowana na wahania cen surowców. Każdy kryzys geopolityczny wywołuje te wahania, które są punktem odniesienia przy kontraktach, dlatego na wspólnym rynku cały czas ta zależność od paliw kopalnych prowadzi do ryzyka związanego właśnie z takimi wahnięciami.
0: Mówimy o tych alternatywnych możliwościach, ale pytanie, jak to długo światowy rynek jest w stanie funkcjonować w warunkach takiego, no nazwijmy to, ograniczonego transportu przez Ormus. Pytanie, czy producenci i odbiorcy mają jeszcze zapasy, które amortyzują ten szok?
1: Im dłużej trwa ten kryzys, tym lepiej nam idzie przystosowanie do niego. Oczywiście płacimy za to, bo chociaż mamy ceny niższe o jakieś 15% niż kwartał temu, no to wciąż są nawet 30% wyższe niż pół roku temu. To się przenosi także na ceny diesla, bo olej napędowy jest dużo ważniejszym surowcem, jeśli chodzi o import do Europy, i ten import w dużej mierze pochodzi właśnie z Bliskiego Wschodu. Natomiast nowe źródła są znajdywane i jest też presja na to, żeby zmniejszać zależność od paliw kopalnych, i tutaj Chiny są ciekawym przykładem, ponieważ one często są pokazywane jako taki zielona potęga, która teraz będzie rezygnować z paliw kopalnych. Nic bardziej mylnego. Oczywiście tak, tam także trwa odejście od paliw kopalnych dzięki źródłom odnawialnym, dzięki samochodom elektrycznym tak popularnym z Chin, ale jednocześnie jest nacisk na własne wydobycie węglowodorów, na dywersyfikację źródeł dostaw, na własne paliwa kopalne cały czas, i taka pragmatyczna polityka sprawdza się i dzięki temu nie są tak zależni od tych zawirowań na rynku. Oprócz tego oczywiście polityka odpowiednich zapasów. I tutaj Polska znowu ma ustawę o zapasach. Ona często była kwestionowana jako nierynkowa. Dzisiaj pokazuje swoją wartość. Jeśli chodzi o dostawy gazu, są problemy z dostawami katarskimi. One są zmniejszane poprzez dostawy z innych kierunków, ale także właśnie przez zapasy. Jeśli spojrzymy na nasze magazyny gazu, to my już jesteśmy prawie gotowi na zimę. Idziemy z 80% do 90% zapełnienia magazynów, kiedy w Europie, na poziomie europejskim, to jest około 60%. Wszystko przez to, że też prowadziliśmy politykę pragmatyczną, nie polegaliśmy na jednym źródle i jesteśmy bardziej impregnowani na takie szoki.
0: Czyli jak rozumiem, jeżeli pojawią się dalsze ewentualne problemy w Ormuzie, to one przełożą czy nie przełożą się w najbliższych tygodniach na ceny paliw i gazu w Polsce?
1: W tym momencie ryzyko związane z wojną z Iranem jest już wkomponowane w cenę ropy i paliw. Jeżeli dojdzie do nowej eskalacji, do rozlewania się konfliktu na kolejne kraje, to być może to ryzyko będzie wyceniane wyżej i będziemy mieli dalsze wzrosty cen. Natomiast jeśli dojdzie do jakiejś małej stabilizacji, która nie musi oznaczać końca wojny, która może oznaczać na przykład przynajmniej rozmowy amerykańsko-irańskie bez fajerwerków, to ceny mogą wręcz spadać. Widzieliśmy to w lipcu, kiedy pojawił się pomysł porozumienia. Niestety ono nie przetrwało, ale wtedy baryłka spadła szybko do $70, czyli $20 taniej niż teraz.
0: Razem z nami w przedpołudniowym programie radia RMF24 był pan Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Anna Wachowska, to są fakty w Radiu RMF 24 o 10.30. W Polsce jest podejście jednostronne, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Wasyl Bodnar, odnosząc się do kwestii rzezi wołyńskiej. Ambasador Ukrainy w Polsce, pytany o to przez Piotra Salaka, zaznaczył.
1: Jeżeli mówimy o otwarcie o Wołyniu, to tutaj potępiamy zbrodnie, ale musimy w każdym przypadku rozebrać, kto to sprawdził. Bo w narracji polskiej znika okupacyjny reżim niemiecki, działalność władz sowieckich, działalność innych grup, które podsycali nienawiść między Ukraińcami i Polakami i oczywiście donosić tą informację do społeczeństwa.
2: Panie ambasadorze, to był błąd, żeby nazwać oddział ukraiński imienia bohaterów UPA?
1: Ja nie dyskutuję decyzji pana prezydenta.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Armia ukraińska wyczerpała zapasy pocisków do zestawów przeciwlotniczych Patriot, informuje amerykańska stacja telewizyjna CNN w materiale poświęconym sytuacji ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Wcześniej prezydent Ukrainy informował, że jego kraj potrzebuje 5% amerykańskich zapasów, aby przetrwać zimę. Zestaw Patriot to jeden z niewielu systemów, jakie są w stanie skutecznie zwalczać rakiety balistyczne. Dwie osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w jezuickim liceum na południu Filipin. Sprawca uzbrojony w dwie sztuki broni palnej najpierw otworzył ogień w kierunku nauczyciela, a następnie zastrzelił jednego z uczniów. Zgodnie z potwierdzeniem i ustaleniami filipińskiej Policji Narodowej, pierwszą ofiarę znaleziono na czwartym piętrze. Następnie sprawca udał się na piąte piętro, gdzie odebrał sobie życie. Mówił jeden z miejskich radnych. Wczorajszy incydent wydarzył się zaledwie 10 dni po podobnej tragedii na przedmieściach Bangkoku w Tajlandii. Etna już uspokoiła się, powiedziała w radiu RMF24 Natalia Guziuk, polska przewodniczka mieszkająca na Sycylii. W ostatnich dniach emisja pyłu wulkanicznego powodowała wielokrotne ograniczenia ruchu lotniczego, a to szczególnie mocno odczuwają turyści w szczycie sezonu.
3: Skończyła się aktywność, już na szczęście nie w tej chwili lotnisko jest otwarte, nie wyrzuca w siebie kurzu, czy tego pyłu wulkanicznego, ale jest dalej aktywność, tak zwana aktywność poboczna, czyli płynie sobie lawa. My mamy w tej chwili inny problem na Etnie, mamy zbyt wiele chętnych do oglądania lawy z bliska, więc nawet nie wiem, czy wiecie, że Etna, każdy kawałeczek Etny należy do innej miejscowości i każda miejscowość, która znajduje się na Etnie, ma swój taki kawałeczek do samego szczytu i tam poszczególne miejscowości dodają już takie ograniczenia, bo mamy za dużo chętnych na wchodzenie na Etnę w tej chwili.
0: Podkreślała Natalia Guziuk. Po dwóch pełnometrażowych częściach Ghost Rider powróci po 16 latach w zupełnie nowej odsłonie. Disney ogłosił datę premiery filmu z Ryanem Goslingiem w roli tytułowej. Obraz o motocykliście z płonącą czaszką z komiksów Marvela trafi na duży ekran za 2 lata, 28 lipca, a nowy aktualny obraz faktów już za niespełna pół godziny.

0: Słuchacie radia RMF24, to nasz przedpołudniowy program. W nim najnowsze informacje na temat wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy z soboty na niedzielę autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Późnym wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa rannych. W naszym programie sprawdzamy, jakie są dalsze plany. A informacje na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, czy jeszcze w tym tygodniu kolejne transporty rannych do Polski są możliwe?
1: Tak, na pewno są możliwe i na pewno nie wydarzy się to dzisiaj, najwcześniej w drugiej połowie tygodnia. Czwartek, piątek to są te prawdopodobne terminy. Ja przypomnę, że w węgierskich szpitalach cały czas przebywa 18 osób rannych w tym weekendowym, tragicznym wypadku na autostradzie M3. Wiemy o tym, że stan kilku poszkodowanych jest wciąż niestabilny. Mamy sygnały ze szpitali węgierskich, że o życie walczy 5 osób. To są osoby hospitalizowane w tej chwili w szpitalu węgierskim w Miszkolcu. To są osoby na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii, neurochirurgii. Tam są medycy. Są 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym. Ich stan na razie jest stabilny, ale podkreślam, cały czas poważny. I tutaj zielone światło na kolejny transport do Polski muszą dać węgierscy lekarze. Te ustalenia strony polskiej, strony węgierskiej cały czas trwają. Te rozmowy także trwają. Wczoraj przypomnę, że właśnie na terenie Węgier był duży zespół z Polski. W tym zespole byli także przedstawiciele polskiego rządu, bo i Ministerstwa Zdrowia, i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I teraz oczekiwana jest ta informacja od węgierskich lekarzy. Nie tylko czy, ale przede wszystkim kiedy ten kolejny transport będzie po prostu realny i bezpieczny od strony medycznej.
0: No właśnie, Michale, w jaki sposób zorganizowane będą te kolejne transporty?
1: Najprawdopodobniej znów rządowym samolotem te osoby będą mogły wrócić. Przypomnę, że ten rządowy samolot wczoraj był właśnie na terenie Węgier, polski rządowy samolot, i wrócił do Warszawy wieczorem. Było międzylądowanie w Rzeszowie na lotnisku Jasionka i tam do podkarpackich szpitali między innymi część osób rannych trafiła. Natomiast cały czas są też inne opcje, jeśli chodzi o organizację transportu, bo jest też do dyspozycji wojskowy samolot, kasa. Także są w tej chwili w gotowości karetki pogotowia. Na szczęście ta odległość nie jest duża między węgierskimi szpitalami, chociażby szpitalem w Miszkolcu, a polską granicą. I tutaj dlatego być może będzie uzasadnienie, aby ten transport jednak odbył się drogą lądową, aby to był transport kołowy, czyli właśnie karetką pogotowia, a nie drogą lotniczą. Wszystko będzie zależało po pierwsze od tego, kiedy to się wydarzy, a także od stanu zdrowia właśnie tych osób, które będą mogły być transportowane do Polski. 18 osób rannych, przypomnę, wciąż na terenie Węgier, w węgierskich szpitalach. To są oczywiście Polacy poszkodowani właśnie w tym weekendowym wypadku.
0: A jeszcze na koniec, co teraz dzieje się na Węgrzech? Czy tam wciąż pracuje zespół pomocy humanitarno-medycznej?
1: Tak, pracuje, ale już w okrojonym składzie. Ten duży, pełny skład był wczoraj, tak jak mówiłem, z przedstawicielami polskiego rządu. Dzisiaj wciąż są medycy, ale to już jest mniejsza grupa. Tam jest ratownik medyczny, tam jest także anestezjolog i te osoby oczywiście cały czas monitorują sytuację na miejscu. Są w kontakcie z węgierskimi lekarzami, natomiast ta główna część tego zespołu już wróciła do kraju i dzisiaj tutaj także jestem w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia i cały czas dopytuję także o wasze sygnały, bo cały czas widzę, że na gorącą linię RMF FM i Radia RMF 24 dostajemy sygnały od was, także pytania, także wątpliwości, kiedy będą kolejne transporty, czy będą te kolejne transporty. Jest, mam wrażenie, pewien chaos informacyjny i w tej sprawie dostajemy sygnały od was, dlatego tutaj podkreślam, mam zapewnienie sprzed kilku minut z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, że kolejne transporty na pewno będą. Działa cały czas infolinia dla pacjentów, dla bliskich osób poszkodowanych w tym weekendowym wypadku i te kolejne transporty to jest kwestia pewnie najbliższych dni i najprawdopodobniej drugiej połowy tygodnia, a na szczegóły czekamy, bo te szczegóły będą uzależnione także od tego, ile osób będzie mogło wrócić do kraju i przede wszystkim, jaki będzie stan tych osób, oby jak najlepszy.
0: Dokładnie tak. Michał Dobrołowicz dla Radia RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I przypominamy, najwcześniej w drugiej połowie tygodnia możliwy będzie kolejny transport poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 rannych. Tu Radio RMF 24. Zbieramy dla was najnowsze informacje. Bądźcie blisko.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco. Dziś ma zakończyć się identyfikacja wszystkich ofiar wypadku, do którego doszło w niedzielę nad ranem na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezokeresztes. Autokarem wracającym z Bośni i Hercegowiny podróżowało 59 Polaków. Zginęło 12 osób. Część z nich została już zidentyfikowana.
1: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym, dlatego że członek ostatniej rodziny dzisiaj rano naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało. Wszystkie pozostałe rodziny albo w dniu wczorajszym, albo dzisiaj o 4 rano jedna z rodzin wyjechała.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W przypadku pozostałych 5 ofiar trwają jeszcze czynności. Po ich zakończeniu zostaną podjęte decyzje w sprawie sprowadzenia ciał do Polski lub konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok.
1: Nie są jeszcze wystawione akty zgonu. Akty zgonu będą mogły być wystawione dopiero wtedy, kiedy zostanie przeprowadzony proces oględzin. Jest w trakcie. Trwają oględziny. Jestem po rozmowie z panią konsul. I w tych wypadkach, gdzie nie trzeba będzie robić sekcji zwłok i po oględzinach będą lekarze w stanie podać przyczynę zgonu. Te akty zgonu będą wystawiane tam, gdzie trzeba będzie wykonać sekcję zwłok, to takie decyzje tam na miejscu będą podejmowane.
0: Dodawała wojewoda podkarpacka. Wciąż trwa briefing prasowy w tej sprawie. Więcej informacji już za moment w faktach RMF FM oraz w kolejnych godzinach naszego informacyjnego, przedpołudniowego programu w radiu RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Good for nothing.
1: Coraz bliżej godzina 11:00, pora na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
2: Pierwszy z rannych sprowadzonych wczoraj z Węgier opuścił już polski szpital.
3: W faktach również pytanie o to, kiedy do Polski będą przewiezione ciała ofiar tragicznego wypadku.
2: Strażacy usuwają skutki burz, jakie przeszły nad Polską.
3: A na koniec trudne pytanie, trudna odpowiedź.
4: Quiet. Who are you with?
5: I'm with CNN.
4: Fake news.
2: Donald Trump zrugał dziennikarkę amerykańskiej stacji CNN.
3: Jedna z pięciu osób rannych w wypadku na Węgrzech, które wczoraj przyleciały do Polski i trafiły do szpitali w Rzeszowie, została już wypisana do domu.
2: Potwierdziła to właśnie wojewoda podkarpacka. Teresa Kubas-Hul mówiła też o procedurze sprowadzania do Polski ciał ofiar.
6: Jesteśmy w kontakcie z firmą ubezpieczeniową, która ubezpieczała ten wyjazd, jak również z firmą, która została wskazana przez firmę ubezpieczeniową do transportu ciał. Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Wiem, że rodziny na te informacje czekają. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
3: W niedzielnym wypadku zginęło 12 osób. Około 120 razy

0: interweniowali strażacy w związku z burzami w województwie łódzkim.
1: Większość interwencji polegała na wypompowywaniu wody z budynków i usuwaniu połamanych drzew i gałęzi.
0: W Faktach łódzka dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, gdzie burze wyrządziły największe szkody?
2: W Zelowie w powiecie bełchatowskim zalana została szkoła i ucierpiały pomieszczenia warsztatów szkolnych. Woda wdarła się także do budynku starostwa powiatowego w Łasku oraz do oczyszczalni ścieków w Burzeninie w powiecie sieradzkim. Silny wiatr uszkodził dachy na 9 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na szczęście nie ma osób rannych.
1: Do popołudnia może potrwać usuwanie skutków nocnych burz na Mazowszu.
0: W tym województwie strażacy interweniowali prawie 100 razy.
1: Najwięcej szkód jest w powiecie grójeckim.
0: Ostrzeżenia przed burzami do 20 będą obowiązywać w północnej Polsce.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Wielka Brytania potwierdza swoje zaangażowanie. Moskwa straszy konsekwencjami.
0: Chodzi o używane przez ukraińskie wojsko brytyjskie drony atakujące cele na terytorium Rosji.
1: Na linii nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, na czym polegają rosyjskie groźby?
4: Groźby te nie padają z ust propagandystów na antenie rosyjskiej telewizji, a za pośrednictwem ambasady Federacji Rosyjskiej w Londynie. Jej rzecznik zarzucił Wielkiej Brytanii eskalowanie konfliktu i współudział w, jak to nazwano, terrorystycznych atakach.
5: Russia can strike UK.
4: Rosja może uderzyć w Wielką Brytanię, a NATO nie zareaguje, mówi na antenie BBC Andrzej Fiodorow, doradca moskiewskiej administracji. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony odpowiada. Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i jest zdecydowana dostarczać sprzęt niezbędny do obrony przed nielegalną inwazją Putina.
0: Za oceanem Donald Trump zrugał dziennikarkę CNN Kristen Holmes, która próbowała zadać mu pytanie.
1: Nazwał ją głośną i hałaśliwą. Trump zarzucił rozpowszechnianie fałszywych informacji i kazał być cicho dziennikarce.
0: No, na tym się jednak nie skończyło. Profil związany z Białym Domem napisał później, że pewnego dnia dzieci dziennikarki znajdą ten materiał i będą się wstydzić, że mają takiego rodzica.
1: CNN stanęła w obronie reporterki, przypominając, że jej pracą jest zadawanie prezydentowi trudnych pytań.
0: W RMF FM czas na fakty kulturalne. W studiu Anna Wachowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Świat kultury, rodzina i przyjaciele żegnają Jana Frycza. Wybitny aktor filmowy i teatralny zmarł w sobotę. Miał 72 lata. Przez lata zachwycał widzów. Stworzył niemal 200 aktorskich kreacji. Wspomnienie wybitnego aktora znajdziecie na rmf24.pl. Teatr Bagatela w Krakowie przygotowuje się do premiery spektaklu Ludzie, Miejsca i Rzeczy. To opowieść o wrażliwości, rozpaczliwym poszukiwaniu sensu istnienia i rozczarowaniu samym sobą. Główną bohaterką tej historii jest Emma, alkoholiczka i uzależniona od narkotyków aktorka. Po dramatycznym załamaniu na scenie trafia do ośrodka odwykowego, gdzie poddaje się trudnej terapii. Premiera 19 września. Siatka pełna zakupów z dawnych lat na Mozaice? To możliwe w Szczecinie. W tamtejszym Centrum Solidarności Stocznia każdy może się przyłączyć do prac nad mozaiką, która w przyszłości przyozdobi ścianę na jednym z osiedli.
7: Trochę sił trzeba mieć w rękach, żeby móc cyngami przyciąć setką płytkę. Wiekowo też w sumie od 10 roku życia, jak już dzieciaki mają trochę więcej siły, to można.
8: No i też chyba ta świadomość, że później to, co się stworzy, będzie częścią Szczecina.
7: Tak najbardziej.
6: Z Tomaszem Midzio, który prowadzi warsztaty, rozmawiała Anna Pałamar. Bezpłatne warsztaty potrwają do przyszłego piątku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Przedpołudnie z RMF 24. W tej godzinie wrócimy na Węgry i sprawdzimy najnowsze informacje o stanie zdrowia poszkodowanych w wypadku autokaru. Ale na początek powiemy o zmianach w przepisach. Prace rolnicze nie będą stanowić zakłócania porządku. Szczegóły już za moment. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24, a w nim teraz o ważnych zmianach w przepisach dotyczących wiejskiej sielanki. Hałas dobiegający z pola uprawnego nie będzie już powodem, by zgłosić to na policję. Takim projektem ustawy zajmie się dziś rząd. Zgodnie z nim prace rolnicze nie będą już stanowić zakłócania porządku ani ciszy nocnej. Szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek, którego witam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, co dokładnie ma się zmienić?
1: No wydaje się, że to są przepisy skrojone pod to, jak zmienia się krajobraz Polski, to znaczy coraz bliżej miasta znajdują się wsi. Na przykład powstają domy, wynosimy się z miast na wsie, albo po prostu miasta zbliżają się do wsi, to znaczy już budujemy tam po prostu bloki. No i w takich sytuacjach część mieszkańców tych budynków mieszkalnych może być zaskoczona, gdy nagle w środku nocy słyszą nadal pracujący kombajn, albo gdy dobiegają jakieś zapachy niekoniecznie przyjemne, szczególnie jeśli nie jesteśmy, jeśli jesteśmy mieszczuchami, to zapachy na przykład zwierząt gospodarczych mogą być takie dość uciążliwe. Zresztą kojarzymy pewnie te obrazki, gdy w Lublinie, w dzielnicy Węglin było takie pole uprawne wśród bloków dosłownie. Wiosną tego roku ta działka została w końcu sprzedana, więc to pewnie wkrótce też ten obrazek zniknie, ale właśnie ku takim sytuacjom te przepisy zostały napisane. Tymi przepisami zajmie się dziś rząd. Jeśli taki hałas nam przeszkadza i sięgniemy po komórkę, by zadzwonić na policję, że ktoś mi hałasuje, bo obok jest takie pole uprawne i stamtąd cały czas coś buczy, to niestety dziękujemy, ale tutaj nie będzie zgłoszenia o łamaniu ciszy nocnej. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie w pełni bezkarne. To znaczy jeśli załóżmy rolnik chciałby zorganizować sobie jakąś imprezę na polu, na przykład jakiś festiwal, rozstawić tam kolumny, puszczać muzykę, to oczywiście to tak nie działa, bo te przepisy, nad którymi dziś obraduje rząd, zakładają, że mówimy tutaj tylko o sytuacji, w której toczy się praca taka rolnicza, zgodna z przepisami i zgodna z prawidłami pewnej takiej kultury rolniczej, więc to wszystko musi być w pewnym zakresie. Ale skończą się telefony, skończą się zdziwienia dotyczące tego, że nagle coś nas w nocy budzi, albo też w ciągu dnia, bo w czasie żniw, to właściwie rolnicy cały czas pozostają na tych najwyższych obrotach.
0: Ale jednak, Igorze, to oznacza, że na wsiach teraz będzie głośno i to głośno bezkarnie?
1: Nie będzie na pewno tej bezkarności, bo to też będzie weryfikowane, czy taki rolnik pracuje zgodnie z przepisami, to jest po pierwsze, ale też będą zmiany trochę w drugą stronę, to znaczy jeśli już chcemy na tej wsi zamieszkać albo blisko takich pól uprawnych, to zostaniemy też uświadomieni, jak to ma wyglądać. To znaczy, jeśli będziemy kupować nieruchomość albo jakąś posiadłość, jakiś teren, jakąś działkę, to w momencie podpisywania aktu notarialnego my tam będziemy oświadczać, że jesteśmy świadomi tego, że w sąsiedztwie toczą się prace rolnicze, więc tutaj też powinien taki wzrost świadomości pewnej się pojawić, bo znamy tę sytuację, że deweloper postawił jakiś projekt pośrodku niczego, ludzie się przeprowadzali, zadowoleni, uśmiechnięci, bo idziemy w taką właśnie wiejską sielankę, a potem się okazywało, że ta wiejska sielanka ma pewne oblicza, z których być może nie zdawali sobie sprawy.
0: Igor Skrzypek dla radia RMF24. Igorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A już za chwilę w naszym przedpołudniowym programie przeniesiemy się do Hiszpanii, gdzie nasila się susza. O szczegółach już za moment w RMF24.
2: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie radia RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Hiszpanii. Nasilająca się susza zmusza już ponad 100 gmin do sprowadzania wody pitnej cysternami. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Salamanka na zachodzie kraju, gdzie takie dostawy prowadzone są już w 64 gminach. W sierpniu transporty wody są konieczne w 6 wspólnotach autonomicznych, m.in. w Kastylii i Leonie, Kastylii La Manczy, Andaluzji oraz na Balearach. Niestety problem dotyczy także jakości wody. W Kastylii i Leonie postępująca susza doprowadziła do jej pogorszenia. W Galicji, choć cysterny nie są jeszcze potrzebne, w 32 gminach poziom wody w zbiornikach osiągnął alarmująco niski poziom. Sytuację pogłębiają niewielkie opady, kolejne fale upałów i rosnące zużycie wody, m.in. w związku z rekordowym napływem turystów. Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej lipiec był wyjątkowo suchy. Średnia suma opadów w całym kraju wyniosła niespełna 26% normy dla tego miesiąca w zestawieniu z poprzednimi latami.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Anna Wachowska, zapraszam na fakty w radiu RMF 24 o 11.30. Mamy przygotowane środki transportu, by sprowadzić kolejne osoby do Polski, zapewniła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 21 rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do kraju. Wieczorem rządowy samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował na lotnisku w Jasionce.
1: Wśród tych 21 osób 16 trafiło bezpośrednio do rodzin, 5 osób zostało przetransportowanych do dwóch szpitali. Jedna z tych osób już została wypisana ze szpitala do domu.
0: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokar z 59 osobami na pokładzie wjechał do rowu, po czym przewrócił się. Zginęło 12 osób, 10 odniosło poważne obrażenia, pozostali byli lżej ranni. Strażacy czwarty dzień prowadzą akcję gaśniczą w Zakładzie Gospodarowania Odpadów w Chlewnicy w Pomorskiem. Dogaszają pogorzelisko. Akcja może potrwać nawet kolejną dobę. Ogień w zakładzie, w którym przetwarzane są odpady komunalne i budowlane, zauważyła ochrona obiektu w sobotę. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej z żywiołem walczyło ponad 200 strażaków.
2: Taki jest świat. Takie są fakty.
0: Nieformalne ograniczenia dotyczące wyjazdów za granicę mężczyzn w wieku poborowym w Rosji, informuje ukraińsko-tatarski ruch partyzancki, a też powołując się na informacje uzyskane od pracowników rosyjskich służb granicznych i lotnisk. Według Ateszu w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu mężczyźni są wybiórczo kierowani na dodatkowe kontrole. Te mają być celowo przedłużane pod pretekstem sprawdzania dokumentów, bagażu lub celu podróży. W efekcie mężczyźni mogą nie zdążyć na swoje loty mimo braku jakiegokolwiek oficjalnego zakazu wyjazdu. Informacje te pojawiają się w związku z doniesieniami o możliwej nowej mobilizacji w Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że ma zostać ogłoszona jesienią. Burmistrz miasta Como na północy Włoch, Alessandro Rapinese, który został potrącony przez rower elektryczny, postanowił zabronić ruchu tych jednośladów w centrum. Mieszkańcy podzielili się w sprawie zakazu. Przeciwnicy zarzucili mu, że wykorzystał swoje osobiste problemy, opracowując nowe przepisy. Mimo krytyki burmistrz zdania nie zmienił i na łamach agencji ANSA przyznał, że decyzję podjął po wypadku. Przekonałem się na własnej skórze, co to znaczy zostać potrąconym przez te bestie. Nowe przepisy w sprawie zakazu ruchu rowerów w centrum wejdą w życie we wrześniu. Miejscowe Stowarzyszenie Rowerzystów zapowiedziało protestacyjny przejazd przez miasto. 60 lokali gastronomicznych weźmie udział w tegorocznym gorzowskim nocnym szlaku kulinarnym. Zgodnie z decyzją mieszkańców, głównym składnikiem przygotowywanych dań będzie marchewka.
3: My mamy nadzieję, że nasi restauratorzy zaskoczą nas daniami degustacyjnymi.
0: Mówiła Małgorzata Domagała, zastępca prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, w rozmowie z Dorotą Wleklik. Gorzowski nocny szlak kulinarny odbędzie się w ostatni weekend wakacji, a my z nowymi faktami wracamy w południe.

0: To przedpołudnie z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wracamy do skutków nawałnic, które przeszły w nocy przez Polskę. W porannym programie radia RMF24 informowaliśmy, że w związku z trudną pogodą strażacy interweniowali wczoraj i dzisiaj 1124 razy.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim oraz łódzkim. W większości interwencje dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i terenów oraz dodatkowo zabezpieczaliśmy 43 uszkodzone dachy wskutek silnego wiatru.
0: Mówił nam o poranku rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. W Śląskiem trwa już sprzątanie i szacowanie strat po wczorajszych nawałnicach. Tam strażacy interweniowali blisko 300 razy. Najwięcej zgłoszeń o szkodach, ponad 30, było w powiecie gliwickim. W gminie Rudziniec burza była krótka, ale bardzo gwałtowna. Poszkodowanych mieszkańców odwiedziła nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Bardzo, no, ostra burza, silna i tego, no, jakby huragan. No, łamało drzewa na ten, jak pani tam pojedzie na dół, to niech pani zobaczy, tam jest takie poletko po prawej stronie, no, jest bardzo, bardzo tam drzewa połamało i to zdrowe drzewa. No, no,
3: nie wiem. Uszkodzone dachy w okolicy?
2: No, mnie przecieka dach i właśnie jest pan na dachu, no i tu mi urwało panele, uszkodziło, no, a przecieka mi dach i muszę, pan teraz tam robi, no, no, Saigon.
3: Prądu chyba też
2: nie
3: tu?
2: Nie ma prądu, od wczoraj nie ma, nie?
4: Tu mieszkam już 50 przeszło lat i takiego czegoś nie było.
3: No widzę właśnie tutaj takie ogromne drzewo przewrócone z korzeniami, to ta siła wiatru musiała być ogromna.
4: No ogromna to było, parę sekund i drzewa wszystko leciało, a tam na ogrodzie jeszcze większe są straty, mamy tam i pszczoły i ule poprzewracane i wszystko. A kiedy dojdziemy z tym do porządku, to nie wiadomo.
3: No właśnie, to co pan teraz może zrobić z takimi ulami?
4: A co mogę zrobić w tej chwili? Czekać na pogodę i żeby przełożyć do innych uli, nie? Które żyją, ale nie wiadomo, czy wszystko przeżyje, bo może rabunki być, bo wiadomo, że jest okres głodowy taki do pszczół, no to jedne, drugie wyrabują i widzą straty. A taki ul 1000 zł kosztuje jeden. No a kto zwróci? Należy do koła, ale koło, a ubezpieczenia na pszczoły nie ma.
5: Przynajmniej 11 domów jest uszkodzonych mieszkalnych, połamane drzewa, zniszczona infrastruktura drogowa, także tutaj będziemy teraz szacować i walczyć ze skutkami tej wczorajszej nawałnicy. Też ekipa Taurona pracuje na tym, żeby jak najszybciej przywrócić zasilanie z pozrywanych tutaj linii w wyniku tej nawałnicy, więc działamy po prostu prężnie i skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej tutaj przywrócić tą część Rudzińca do normalnego użytkowania.
3: Czy mieszkańcy mogą liczyć na jakąś pomoc?
5: No właśnie w tym momencie trwają oględziny, jest to zaangażowanie również ośrodek pomocy społecznej w Rudzińcu. Jesteśmy w kontakcie z wojewodą i jeżeli taka tutaj możliwość będzie, to na pewno będziemy wspierać mieszkańców.
0: Dodawał wójt gminy Rudziniec Łukasz Pierończyk, z którym rozmawiała Anna Kropaczek.

Radiu RMF24 przenosimy się do świata motorsportu. W niedzielę na torze Zandvoort odbędzie się ostatni Grand Prix Holandii Formuły 1. Wyścig wrócił do kalendarza w 2021 roku po 36 latach przerwy, głównie dzięki ogromnej popularności Maxa Verstappena. Holender wygrał 3 pierwsze edycje i początkowo zainteresowanie było ogromne. Bilety trzeba było nawet losować. Z czasem jednak efekt nowości zaczął znikać, a trybuny, szczególnie w piątki, coraz trudniej było zapełnić. Organizatorzy zdecydowali więc, że nie będą dalej ryzykować finansowo, tym bardziej, że wyścig odbywał się bez bezpośredniego wsparcia państwa, które mogłoby pokryć ewentualne straty. Ale tegoroczna edycja będzie wyjątkowa także dlatego, że po raz pierwszy w Zandvoort odbędzie się sprint. Oznacza to, że kierowcy będą mogli zdobywać punkty już w sobotę, a następnie w niedzielnym wyścigu. Zatem po raz pierwszy sprint na ostatnim Grand Prix Holandii na torze Zandvoort. Kalendarz Formuły 1 traci Holandię, ale jak dobrze wiemy, życie nie znosi próżni. I myślę, że fani F1 czekają na wieści, jaki kraj i jaki tor zasili kalendarz królowej motorsportu w przyszłości, a kiedy się tylko tego dowiemy, z pewnością Was o tym poinformujemy w radiu RMF24. When I was 16.

0: RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Polskie czołgi Abrams i K2 w przyszłości otrzymają system ochrony aktywnej Trophy. To system, który wykrywa i zakłóca lub fizycznie niszczy nadlatujące zagrożenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu radio RMF24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście razem z nami. A jako że godzina 12 coraz bliżej, czas na fakty RMF FM.
1: Jestem, witam i zapraszam.
0: Ewa Kwaśny.
1: A w faktach RMF FM najnowsze informacje o stanie osób rannych w wypadku na Węgrzech, które od wczoraj przebywają w szpitalach w Rzeszowie. W Rudzińcu w Śląskiem wielkie sprzątanie i szacowanie strat po wczorajszej nawałnicy.
2: Przynajmniej 11 domów jest uszkodzonych mieszkalnych, połamane drzewa, zniszczona infrastruktura drogowa.
1: W faktach w południe zajrzymy także na trójmiejskie plaże, tam na wielu kąpieliskach czerwone flagi. W dobrym stanie są 4 osoby ranne w wypadku na Węgrzech, które od wczoraj przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Jak informuje ze stolicy Podkarpacia nasz reporter Maciej Pałachicki, pod opieką lekarzy będą jeszcze przez kilka dni.
3: W klinicznym szpitalu wojewódzkim leczone są 3 osoby, 2 mężczyzn na oddziale ortopedycznym i kobieta na oddziale chirurgii ogólnej, powiedział mi profesor Sławomir Snela, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
4: Żadna z nich nie wymaga leczenia operacyjnego, to na pewno. Natomiast wymagają obserwacji. Jeden pacjent jest po takim ortopedycznym zabiegu wykonanym na miejscu, otwartym zwichnięciem, w związku z tym wymaga antybiotykoterapii przez kilka dni, a 2 kolejne osoby mają łącznie ze złamaniami kręgosłupa, ale nieoperacyjnymi.
3: Są też oczywiście bardzo poobijani i wymagają jeszcze kilkudniowej obserwacji szpitalnej, ale jest szansa, że jeszcze przed końcem tygodnia będą mogli wrócić do swoich rodzin. Z Rzeszowa Maciej Pałachicki.
1: W niedzielnym wypadku zginęło 12 osób. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie rozpoczął kontrolę w firmie przewozowej po wypadku na Węgrzech. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, taka kontrola została zlecona w trybie pilnym. Sprawdzony ma być czas pracy kierowców w czasie ostatniego roku oraz stan techniczny pojazdów. Dochodzenie w sprawie tragedii na Węgrzech prowadzi też prokuratura w Krośnie. Uszkodzone dachy, połamane drzewa, zerwane linie energetyczne. To krajobraz po wczorajszej nawałnicy w Rudzińcu w powiecie gliwickim na Śląsku. Trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat.
5: Tu mieszkam już 56 lat i takiego czegoś nie było.
6: No widzę właśnie tutaj takie ogromne drzewo przewrócone z korzeniami, to ta siła wiatru musiała być ogromna.
5: No ogromna to było, parę sekund i drzewa wszystko leciało, a tam na ogrodzie jeszcze większe są straty, mamy tam i pszczoły, i ule poprzewracane, i wszystko. Najważniejsze, że nikomu się nic nie stało.
2: Przynajmniej 11 domów jest uszkodzonych mieszkalnych, połamane drzewa,

0: zniszczona infrastruktura drogowa. Też ekipa Taurona pracuje na tym, żeby jak najszybciej przywrócić zasilanie z pozrywanych tutaj linii w wyniku tej nawałnicy, więc działamy po prostu prężnie i skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej tutaj przywrócić tą część Rudzińca do normalnego użytkowania.
1: Z panem Józefem, mieszkańcem Rudzińca, i Łukaszem Pierończykiem, wójtem gminy, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Utrudnienia w ruchu pociągu w okolicy Garwolina na Mazowszu. W Chrominie maszyna drogowa zahaczyła o pociąg towarowy. Nikomu nic się nie stało, wszystkie pociągi muszą omijać jednak ten odcinek. Tory są zablokowane. Sygnał o tym zdarzeniu dostaliśmy na gorącą linię RMF FM.
2: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: Trójmiasto dziś deszczowe. Sytuację na kąpieliskach w województwie pomorskim sprawdza nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: No, czerwona flaga powiewa na wielu kąpieliskach na wybrzeżu, to m.in. Łeba, Lubiatowo czy Ostrowo. Powodem jest silny wiatr, który powoduje wysokie fale. Inaczej jest teraz w Trójmieście. Towarzyszyłem sopockim ratownikom, gdy otwierali swoje stanowisko. To sygnał na rozpoczęcie dnia. Chwilę po tym wywieszona została tu biała flaga, jak na wszystkich trójmiejskich kąpieliskach, ale co ważne, na bieżąco ratownicy sprawdzają prognozy pogody.
4: Dowiemy się m.in. jaka jest siła wiatru, czy możemy się spodziewać dzisiaj jakichś ostrzeżeń meteorologicznych.
3: Tak naprawdę w każdej chwili kolor flagi może się zmienić.
5: Oczywiście, to zależy właśnie od tych warunków, dlatego ważne jest to, żeby Państwo też zwracali uwagę na to, jaka flaga wisi na maszcie.
3: A tu słońce schowało się za chmurami, są przelotne opady deszczu, ale niektórym wystarczy kurtka przeciwdeszczowa, aby wciąż być tutaj na plaży. Z Sopotu Stanisław Pawłowski.
1: Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Najcieplej będzie od Wrocławia po Kraków. Termometry wskażą tam po 21 kresek. W Warszawie, Poznaniu i Łodzi po 19. W Gdyni, Olsztynie i Białymstoku 17 stopni. Niemal w całym kraju będzie pochmurno. W okolicach Warszawy, Łodzi, Krakowa, Rzeszowa i Białegostoku oraz na wybrzeżu spodziewajcie się opadów deszczu.
7: Wtorkowe popołudnie w RMF 24. U nas jeszcze więcej najnowszych informacji. Od jutra drożej na stacjach paliw. O szczegółach niebawem w RMF 24, ale wcześniej nasze sejmowe studio. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Ważne informacje na start tej godziny w radiu RMF24. Jak już mówiliśmy, od jutra drożej na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy, o 5 groszy więcej niż dziś. Olej napędowy będzie kosztował 7 zł i 37 groszy, o 10 groszy więcej. Te stawki przed chwilą opublikowało Ministerstwo Energii. A już teraz w radiu RMF24 zmieniamy temat i przenosimy się do naszego sejmowego studia, a w nim temat wychowania patriotycznego. Łączymy się z Kacprem Wróblewskim i jego gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jarosław Rzepa. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: PSL walczy o wychowanie patriotyczne?
2: Oczywiście, że wychowanie patriotyczne jest dla nas ważne, bo gdzieś tam widzimy, że czasami uciekają pewne wartości i warto byłoby, żeby jednak w pewnym obszarze edukacji one się znalazły.
1: Barbara Nowacka sceptycznie do tego podchodziła. Będzie jakaś kolejna próba rozmów Władysława Kosiniaka-Kamysza z minister edukacji?
2: Myślę, że oczywiście rozmawiamy, my mamy normalne relacje i uważam, że argumenty. Jeżeli te argumenty dotrą, przekonamy, to uważam, że jesteśmy w stanie rozmawiać. I nie zamykałbym tutaj żadnej jeszcze drzwi za tym projektem.
1: A co, dlaczego wam zależy na tym, żeby to wprowadzić?
2: Znaczy widzimy pewną taką, jeżeli mogę powiedzieć, laicyzację życia w ogóle społecznego. Wiele tych spraw, które kiedyś były naturalne, dzisiaj odchodzą, dzisiaj trzeba o nich przypominać. Wydaje mi się, że edukacja jest takim miejscem, gdzie można tych nawyków, tych dobrych postaw uczyć i wcale nie chcemy tutaj w żaden sposób kogoś do czegoś złego namawiać, tylko chcemy, żeby te podstawowe nasze wartości, tradycje, historia była tematem, który powinien być bardzo jednoznacznie na pewnym etapie z życia każdego człowieka przekazywany.
1: To co miałoby się znaleźć w takim wychowaniu patriotycznym?
2: Przede wszystkim chcemy mówić o tych najważniejszych elementach, o prawdzie tej historycznej, która czasami była w różny sposób przekazywana, o wartościach, które są też w życiu ludzkim bardzo, bardzo istotne i żeby te najważniejsze momenty w tej historii, żeby miały właśnie taką bardzo dobrą, solidną podstawę właśnie w nauczaniu, bo wydaje mi się, że często, że w tych świętach czasami nawet są pytania, dlaczego to święto, skąd to święto, a co w ogóle upamiętnia. Czasami taki brak tej wiedzy, a która właśnie dziś pytamy, kto popełnił błąd. I dlatego o tym mówimy.
1: Pokłóciliście się w koalicji o kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Lewica sceptycznie patrzy na tę kandydaturę, a jak patrzy na to Polskie Stronnictwo Ludowe?
2: Polskie Stronnictwo Ludowe przede wszystkim ocenia kandydata i tutaj...
1: I to jest dobry kandydat?
2: Tak, jeżeli chodzi o jego wiedzę, umiejętności...
1: A CV? Biorąc pod uwagę, że prosto z rządu trafiłby...
2: To jest pewien problem. To jest pewien problem, zwłaszcza jeżeli chodzi o taki komentarz polityczny do tej sytuacji. Natomiast ja bym przede wszystkim chciał zwrócić uwagę, kim jest Maciej Berek. Jeżeli chodzi o jego wykształcenie, doświadczenie, takim bardzo prorządowiec, który nie wchodził nigdy w spór polityczny, on nie komentował tego, co się dzieje w danym momencie. On szukał kompromisu, rozwiązań i tutaj mu wystawiam najlepszą z możliwych ocen na 6.
1: Ale medal ma drugą stronę.
2: Medal ma drugą stronę i tutaj uważam, że to liderzy naszej koalicji powinni w pierwszej kolejności się spotkać, ten temat omówić.
1: To nie było jeszcze omawiane na tym ostatnim spotkaniu?
2: Ja myślę, że jeszcze trzeba dokończyć temat, natomiast myślę, że dobrze by było, żeby kandydat pojawił się na posiedzeniach klubów poszczególnych koalicyjnych.
1: Będziecie o to wnioskować?
2: Ja uważam, że to jest naturalna rzecz i uważam, że ci, którzy mają nawet u nas wątpliwości, co do osoby, mieć tej wątpliwości po tej rozmowie nie będą, bo ja słyszę bardzo pochlebne słowa ze strony choćby osób naszych pracujących w rządzie, jeżeli chodzi o właśnie o taką komunikację i umiejętności. Zresztą z samego Pałacu Prezydenckiego też płyną dobre sygnały i mam nadzieję, że pan prezydent w razie czego też zachowa się we właściwy sposób. Natomiast my musimy sobie poradzić z tym problemem, nazwijmy sfery politycznej i to liczę na to, że liderzy tutaj znajdą rozwiązanie.
1: Rozpoczyna się właśnie posiedzenie rządu niedaleko tutaj Sejmów, kancelarii premiera i tam jednym z punktów jest ustawa, która wyszła z Ministerstwa Rolnictwa. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tej ustawie. To ustawa, która, mówiąc w cudzysłowie, utrudni mieszkańcom miast przenosiny na wieś.
2: Nie.
1: Tym najbardziej wybrednym. O,
2: może tak, bo, ponieważ to jest to ustawa o funkcjach produkcyjnych wsi. Przypomnijmy, że wieś oczywiście to jest miejsce do zamieszkania, ale przede wszystkim funkcja produkcyjna, czyli tam się odbywa produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, tam odbywają się różnego rodzaju procesy, tam jest czasami hałas, czasami jest zapylenie, czasami jest zapach charakterystyczny dla wsi. No bo
1: i co ustawa mówi?
2: Ustawa mówi wprost, tak najkrócej mówiąc, że osoby, które będą chciały się przeprowadzić na wieś, a zachęcam ich do tego bardzo mocno, bo sam to zrobiłem jakiś czas temu, muszą się zgodzić z tym, że ta wieś ta funkcję spełnia i że oni się godzą z tym, że przychodzą na wieś i akceptują warunki miejsca, do którego przychodzą, a nie narzucają swoje z miejsca, którego weszli.
1: Tak? Czyli ktoś, kto będzie chciał się przeprowadzić na wieś, musi pójść do urzędu gminy i podpisać oświadczenie. Tak, zgadzam się, nie będą mi przeszkadzać zapachy różne, hałasy.
2: Ustawa będzie jasno to precyzowała, że po prostu godzą się na to, co zastali w tym miejscu, w którym zdecydowali się spędzić jakąś część swojego życia.
1: I to jest duży problem w skali kraju?
2: To jest problem, który jest na razie sporadyczny, natomiast ja nie rozumiem, jako mieszkaniec wsi i z wykształcenia ogrodnik, nie rozumiem, że komuś może przeszkadzać pracujący za płotem kombajn, który kosi zboże, bo są warunki po godzinie 22. Dla mnie jest to oczywiste, naturalne, ale rozumiem, że dla niektórych może to być problem, ale to on wybrał to miejsce do mieszkania i to on przychodzi na wieś i to on musi zaakceptować. Przepraszam, mam takie zdanie i nie zmienię go. Być może w normalnych warunkach nie byłaby potrzebna taka ustawa, ale widzimy, że ten świat się zmienia i my się zmieniamy. I czasami trzeba jednak zapisać to, żeby ci rolnicy też mieli pewność, że nadal tą produkcję w tej swojej miejscowości, którą być może, że produkują dziada pradziada, że nadal będą mogli to robić.
1: Pamiętam, na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu przed wakacjami była taka głośna afera. Poseł Janusz Kowalski użył pana karty do głosowań w Sejmie. Pamiętam konferencję prasową. Między innymi Krzysztof Paszyk mówił, że będzie składane zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Na jakim to jest etapie aktualnie? To się rozmyło, czy jednak jest jakieś zawiadomienie w prokuraturze?
2: Tutaj jest dwutorowo, jak gdyby, bo jedną rzeczą jest to, że prokuratura sama podejmuje pewne rzeczy i to zapowiadała już prokuratura. Natomiast na tym naszym etapie, jeżeli mogę powiedzieć, są zebrane wszystkie materiały, dokumenty. Pan Janusz Kowalski złamał prawo, zagłosował dwukrotnie, używając mojej karty, czego robić mu nie wolno. Być może zrobił to w roztargnieniu, w jakimś takim zamieszaniu, ale nie potrafił nawet powiedzieć przepraszam. To jest trochę takie przykre, bo to jak gdyby świadczyłoby o tym, że nawet, że go nie żałuję. Zrobił, wszyscy muszą to zrozumieć. Nie, panie Janusz Kowalski, jest to przestępstwo, które jest ścigane z urzędu. Ale to już jest pana sprawa, jeżeli pan tak do tego tematu podchodzi. Ja uważam, że tak się nie powinno zdarzyć, a tylko słowo przepraszam powinno paść od razu. A jak podszedłem do pana, prosząc o moją kartę, tej skruchy u pana nie widziałem.
1: Już kończąc, bo czas nam się kończy, czy pan jest w stanie zadeklarować, że PSL w przyszłorocznych wyborach wystartuje samodzielnie na listach?
2: PSL na pewno wystartuje samodzielnie, ale nie samotnie. To też jest jedna z
1: tych... To gdzie szukacie sojusznika?
2: Ja myślę, że u wszystkich tych, którzy myślą podobnie, my jesteśmy partią, która zawsze szuka kompromisu, jest na środku, nie szukamy tego konfrontacji takiej.
1: A z Mateuszem Morawieckim da się znaleźć kompromis?
2: No dzisiaj trudno wyobrazić sobie współpracę z Mateuszem Morawieckim, bo on to, że założy nową partię, to nie znaczy, że on jest nagle się staje innym człowiekiem. Uważam, że człowiek powinien mieć twarz, jedną twarz cały czas, a nie, że idę do Sejmu, to mam jedną twarz, w domu mam drugą. Nie. Ja powinienem być cały czas, a to wszystko, co się stało za czasów, kiedy był premierem, na co się godził, na te wszystkie przekręty ministra Czarnka, Błaszczaka, Macierewicza, no to też jest twarzą tego wszystkim, już nie mówiąc o COVID-zie. Tego mu ludzie nie zapomną i wydaje mi się, że może próbować przekonywać, że nagle już jest innym Mateuszem Morawieckim, natomiast PiS z niego nie wyjdzie.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z Jarosławem Rzepą z PSL rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy. Tymczasem 12:30 coraz bliżej. Zbliżamy się także do najnowszego wydania Faktów.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: Anna Wachowska w radiu RMF24. Zapraszam na fakty o 12.30. Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja 12 ofiar wypadku na Węgrzech, powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania ciał do Polski.
6: Nie są jeszcze wystawione akty zgonu. Akty zgonu będą mogły być wystawione dopiero wtedy, kiedy zostanie przeprowadzony proces oględzin. Jest w trakcie, trwają oględziny, jestem po rozmowie z panią konsul. W tych wypadkach, gdzie nie trzeba będzie robić sekcji zwłok i po oględzinach będą lekarze w stanie podać przyczynę zgonu. Te akty zgonu będą wystawiane tam, gdzie trzeba będzie wykonać sekcję zwłok, to takie decyzje tam na miejscu będą podejmowane.
5: Wczoraj na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 poszkodowanych, 5 osób trafiło do szpitali, a 16 wróciło do domów. Na rynku ropy znów wzrost cen, powiedział w radiu RMF24 analityk sektora energetycznego Wojciech Jakubik.
7: Mamy wzrost cen ropy ze względu na ryzyko dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ropa Brent kosztuje już ponad $90, czyli przekroczyliśmy granicę, która nie była przekroczona mniej więcej od lipca 2026 roku, kiedy pojawiła się poprzednia nowa eskalacja po zerwaniu tymczasowego zawieszenia broni. Nie mamy nowego zawieszenia broni, mamy nowe groźby. Iran grozi nowymi atakami. USA mówią nawet o bombardowaniu Omanu, który nie jest stroną konfliktu, więc dużo gniewnych zapowiedzi powoduje, że rynek boi się podwyżek przez to, że cieśnina będzie dalej zablokowana.
5: Na polskich stacjach obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej i już wiemy, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, 98 7,26, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. W Niemczech na rok i 3 miesiące więzienia za działalność agenturalną na rzecz Rosji skazany został obywatel Ukrainy. Zgodnie z aktem oskarżenia młody mężczyzna przygotowywał podpalenia na zlecenie rosyjskich służb. Dwóch pozostałych oskarżonych Ukraińców sąd uniewinnił. Według ustaleń śledczych byli oni zaangażowani w plany sabotażu wymierzonego w szlaki transportowe jednej z firm kurierskich.
0: Sensacyjne fakty.
5: Lider światowego rankingu, włoski tenisista Jannik Sinner, może wycofać się z US Open z powodu kontuzji kolana. 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie, informuje dziennik La Gazzetta dello Sport. Wcześniej tenisista zrezygnował z udziału w turniejach w Montrealu i Cincinnati. US Open potrwa od 30 sierpnia do 13 września.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. Jak już informowaliśmy, wczoraj specjalny samolot rządowy przewiózł do Polski 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 5 z tych osób przewieziono do rzeszowskich szpitali. Jedna z tych osób była w na tyle dobrym stanie, że już dzisiaj rano mogła opuścić placówkę medyczną i wróciła do domu. Razem z nami jest Maciej Pałachicki, który jest na miejscu w Rzeszowie. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Maćku, rozmawiałeś z lekarzami. Powiedz, w jakim stanie są pozostałe hospitalizowane osoby?
1: Druga osoba, która trafiła do szpitala MSWiA, jest w dobrym stanie, ma takie przeciążeniowe urazy związane z wykręceniem, czy też wykręceniem nogi, czy naciągnięciem ścięgien, także wygląda na to, że po kilku dniach obserwacji będzie mogła wrócić do domu. Niestety problemem jest stan psychiczny, bo to mężczyzna, który stracił w wypadku żonę, w związku z tym jest mu cały czas ta pomoc psychologiczna potrzebna. Trzy osoby trafiły do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie i rozmawiałem z profesorem Sławomirem Snelą, zastępcą do spraw lecznictwa tego szpitala, który mówi, że osoby też są w dobrym stanie. To jest dwóch mężczyzn, którzy trafili na oddział ortopedii i kobieta, która znalazła się na oddziale chirurgii ogólnej. Mają urazy, to są też urazy kręgosłupa, ale to nie są urazy, które by wymagały operacji. To jest raczej zachowawcze leczenie i prawdopodobnie po kilku dniach obserwacji także będą mogli wrócić do swoich rodzin.
0: Z kolei w węgierskich szpitalach nadal przebywa jeszcze 18 naszych rodaków. Czy wiadomo, kiedy oni będą mogli wrócić do kraju?
1: To jeszcze nie jest do końca jasne. Byłem na konferencji wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul, która powiedziała nam, że są w stałym kontakcie z lekarzami węgierskimi i to od nich będzie zależało, kiedy nasi rodacy będą mogli wrócić do kraju. To oczywiście zależy od stanu ich zdrowia. Wiemy, że kilka osób jest w bardzo poważnym stanie i one na razie nie będą mogły być przewiezione. Natomiast te osoby, które będą już w na tyle dobrym stanie, by nadawały się do transportu medycznego, będą sukcesywnie sprowadzane do Polski. Jak powiedziała pani wojewoda, do dyspozycji są śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, śmigłowiec Ministerstwa Obrony Narodowej, a także samolot CASA, który może ich w każdej chwili tutaj przywieźć i od lekarzy będzie też zależało, czy trafią do rzeszowskich szpitali, czy też może zostaną przewiezieni do Warszawy lub do klinik w innych miastach w Polsce. Także na razie jeszcze nie wiadomo, w każdym razie trwa cały czas ocenianie stanu zdrowia osób rannych i te osoby będą sukcesywnie sprowadzane do Polski. Tak przynajmniej obiecała pani wojewoda.
0: Zatem czekamy na pozytywne wieści. Rzeszów i Maciej Pałachicki dla Radia RMF24. Maćku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A już za chwilę w RMF24 premier Donald Tusk, który zapowiada potężne inwestycje w infrastrukturę.

0: słuchacie radia RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Donald Tusk zapowiada duże inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową i morską. Rząd podejmie dzisiaj ustawy w tej sprawie, poinformował przed chwilą premier, dodając, że Polska chce stać się, tu cytat, bałtycką potęgą.
1: To budowa drogi krajowej numer 7. Od ulicy Morskiej do publicznego terminalu promowego w porcie morskim w Gdyni. Ci, którzy znają charakterystykę gdyńskiego portu, Trójmiasto, gospodarkę morską, wiedzą, jak ważne ma to znaczenie. Bo to jest włączenie portu gdyńskiego w już taki skuteczny sposób w sieć komunikacyjną ogólnopolską i europejską. Od długiego czasu domagano się możliwie szybkiej inwestycji w tym zakresie, a więc ruszamy. To jest rozbudowa portu zewnętrznego w porcie morskim Świnoujściu oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp od strony morza do portu morskiego w Świnoujściu, przylądek Pomerania. I robimy to, jak pamiętacie, było trochę protestów, nie wszyscy sąsiedzi byli zachwyceni, ale my byliśmy tutaj zdecydowani, zdeterminowani i będziemy tę inwestycję nie tylko robić, ale przyspieszać. Budowa portu zewnętrznego w porcie morskim w Gdyni oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Gdyni. Także budowa infrastruktury stacyjno-przeładunkowej na Wyspie Portowej wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę i nowy odcinek linii kolejowej wokół rafinerii i włączenie jej do istniejącej linii kolejowej numer 226 do stacji Gdańsk-Olszynka.
0: Mówił Donald Tusk. Premier poinformował też w innym temacie, że służby innych państw z regionu potwierdziły, że Marcin Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu. Do tego tematu wrócimy tuż po godzinie 13 w radiu RMF24. Bądźcie blisko!

0: Tu Radio RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami w to wtorkowe, słoneczne popołudnie. Po godzinie 13 w RMF 24 przeniesiemy się m.in. na Kaszuby. Przypominam, dziś święto flagi kaszubskiej. Ale wcześniej, jako że zbliża się 13, czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie i zapraszam. Znamy już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od północy. Będzie trochę drożej. Potem pytamy, gdzie przebywa Marcin Romanowski.
2: Na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu.
1: Tak mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. W faktach także kanadyjska orkiestra, która triumfowała w prestiżowych mistrzostwach świata szkockich dudziarzy. Od jutra drożej na stacjach paliw. Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny. Wynika z nich, że za wszystkie rodzaje paliw zapłacimy więcej niż dzisiaj. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile konkretnie zapłacimy za paliwo?
3: Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy. To o 5 groszy więcej niż dziś. Z kolei o 10 groszy w górę idzie stawka za olej napędowy do 7 zł i 37 groszy. Nowe ceny zaczną obowiązywać o północy, a kolejne dni raczej przyniosą dalsze zmiany na niekorzyść tankujących. Ropa na międzynarodowych rynkach drożeje, baryłka ropy Brent jest już wyceniana powyżej $90. To przełoży się na kolejne podwyżki gotowych paliw. Na szczęście nie powinny być duże.
1: Kolejny transport Polaków poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech ma być tematem rozpoczynającego się posiedzenia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Biorą w nim udział lekarze z Węgier oraz przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych. Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 rannych. W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych osób. Marcin Romanowski niemal na pewno znajduje się w Naddniestrzu. Mówił o tym kilkadziesiąt minut temu premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
2: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
1: Tyle premier Donald Tusk. Prokuratura Krajowa natomiast skierowała dziś do sądu stanowisko w sprawie wniosku Romanowskiego, który przed tygodniem dotarł do Polski z Tyraspola. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia wniosku o wydanie listu żelaznego. Tak piszą śledczy. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: W ocenie prokuratora to, że Romanowski faktycznie przebywa we wskazanym przez siebie miejscu, nie zostało dotychczas uprawdopodobnione, a samo oświadczenie podejrzanego jest w tym zakresie niewystarczające. Śledczy dodają, że według jej danych Marcin Romanowski w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczył nie tylko granicy Mołdawii, której częścią formalnie pozostaje Naddniestrze, ale też granic sąsiadujących z nią Rumunii i Ukrainy. Co więcej, dotychczasowa postawa Romanowskiego nie daje zdaniem prokuratury gwarancji przestrzegania warunków wydania listu żelaznego. Poza ukrywaniem się na brak gotowości do współpracy z organami ścigania wskazuje też informacja o posiadaniu przez niego legalnego paszportu na inną tożsamość i niepodanie tej tożsamości ani okoliczności wydania samego dokumentu. Decyzję w sprawie listu żelaznego, dzięki któremu Marcin Romanowski mógłby odpowiadać z wolnej stopy, ma podjąć sąd, jednak pismo prokuratury można uznać za sprzeciw w tej sprawie.
1: Awaria wodociągowa w Warszawie. Dostawy wody zostały wstrzymane w części stołecznej dzielnicy Rembertów. Podczas prac przy budowie tunelu

0: pod torami kolejowymi uszkodzony został wodociąg. Suche Krany ma ponad 1000 mieszkańców. Dostawy wody mają być przywrócone późnym popołudniem.
1: Świat muzyki w faktach RMF FM.
0: Mistrzostwa świata szkockich dudziarzy zakończone zwycięstwem Kanadyjczyków. Po raz pierwszy od 16 lat orkiestra spoza Wysp Brytyjskich zdobyła to niezwykle prestiżowe trofeum.
2: Simon Fraser, University Canada.
3: Po oficjalnym ogłoszeniu werdyktu łzom radości nie było końca. Choć jej muzycy wyglądają jak Szkoci i noszą tradycyjne spódniczki w kratę, to zwycięska orkiestra działa przy kanadyjskim uniwersytecie. Dwudniowe mistrzostwa rozegrane w Glasgow zgromadziły 211 podmiotów z 14 krajów. Co roku przyciągają one do Szkocji najlepszych muzyków i tłumy turystów pragnących uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
0: O czym informował nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Fakty RMF FM wracają już za godzinę, a wszystkie informacje na bieżąco na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wtorkowe popołudnie w RMF 24. Gdzie przebywa Marcin Romanowski? Cały czas szukamy odpowiedzi na to pytanie i już za chwilę wrócimy do tematu, o którym słyszeliście w faktach. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Tu Radio RMF24. Wracamy do tematu, o którym słyszeliście w faktach. Brak jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego, piszą śledczy do Warszawskiego Sądu Okręgowego. Prokuratura Krajowa skierowała dziś do sądu stanowisko w sprawie wniosku Romanowskiego, który przed tygodniem dotarł do Polski z Tyraspola w Naddniestrzu. Z tą informacją teraz Tomasz Skory. Dzień dobry,
1: Tomku. Dzień dobry. Sporo się działo w tej sprawie. Właśnie. To nie tylko jedna rzecz, która się wydarzyła dzisiaj i jeszcze będzie się wydarzać w najbliższych dniach sporo.
0: No już za chwilę, mam nadzieję, nam o tym dokładnie opowiesz. No ale właśnie, powiedz, prokuratorzy nie wierzą, że Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu? No,
1: może nie zupełnie tak. Prokuratura ocenia, że Romanowski faktycznie przebywa we wskazanym przez siebie miejscu, w tym liście prośbie o wydanie listu żelaznego. To nie zostało dotychczas uprawdopodobnione, że jest w Tyraspolu w Naddniestrzu. A samo oświadczenie podejrzanego w tej sprawie jest dla śledczych niewystarczające procesowo. Prokuratorzy uznają, że według jej danych, bo zgromadzili takowe, Marcin Romanowski w ciągu na przykład ostatnich 5 lat nie przekroczył nie tylko granicy Mołdawii, której częścią nieoficjalnie jest Naddniestrze, ale też granic nie przekroczył tych krajów, które sąsiadują z Mołdawią, czyli Rumunii i Ukrainy. I to właśnie jest zaskoczenie sprzed niespełna godziny, niemal natychmiast po skierowaniu do Sądu Okręgowego tego stanowiska Prokuratury Krajowej. Przed posiedzeniem rządu głos w tej sprawie zabrał premier Tusk, którego słowa, mówiąc elegancko, niezupełnie były zgodne z tym, co do sądu napisali śledczy. Posłuchajmy.
2: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: No i generalnie nieoficjalnie przez służby więc wiemy, że Romanowski jest w Tyraspolu w Naddniestrzu, które tylko formalnie, przypominam, należy do Mołdawii, bo tak w ogóle to jest tak naprawdę tylko protektoratem czy terytorium bardzo zależnym od Rosji i nieuznawanym przez nikogo poza Kremlem. Z tego jednak polska prokuratura czy sąd nie mogą robić żadnego użytku procesowego, no bo przecież to oficjalnie wciąż jest Mołdawia z Tyraspolem włącznie, a władz Naddniestrza to my nie uznajemy. Ale wracając do stanowiska Prokuratury Krajowej, według śledczych dotychczasowa postawa Romanowskiego no nie daje żadnej gwarancji przestrzegania warunków wydania listu żelaznego. Przypomnę, chodzi o to, że on oświadczył, że stawi się do sądu czy prokuratury w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Ale poza ucieczką z kraju, unikaniem dotychczas czynności procesowych przez 1,5 roku, nagłym wyjazdem z Węgier, ukrywaniem się przed władzami własnego kraju, mówiąc najogólniej, i to ze strony byłego ministra, wiceministra sprawiedliwości, a potem i także posła. Na brak gotowości do współpracy z organami ścigania wskazuje według śledczych też informacja przekazana przez niego samego o tym, że ma legalny paszport na inną tożsamość. I jeszcze na dodatek nie podaje tej tożsamości ani okoliczności wydania tego dokumentu, więc nie wiemy, kto go wydał. To trochę jest tak, jakby władze obcego państwa próbowały pomagać mu w ukrywaniu się przed jego własnym państwem, czyli Polską. No więc kończąc ten motyw, decyzję w sprawie listu żelaznego, dzięki któremu Romanowski mógłby odpowiadać z wolnej stopy, ma podjąć sąd. No ale to pismo chyba jednak można uznać za sprzeciw w tej sprawie, ale to nie jest wszystko, co się w sprawie Romanowskiego działo, bo w ostatnich dniach poważną ofensywę podjął też jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski. W tej chwili idą do sądu okręgowego 2 wnioski jego autorstwa i oba zmierzają do uchylenia decyzji dotyczących ścigania Romanowskiego. Pierwszy to jest wysłany w piątek wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego. No bo adwokat właśnie powołuje się na to, że przecież sam Romanowski napisał sądowi, że jest poza Unią Europejską. Tam ENA nie działa. W związku z tym nie ma podstaw, żeby ten ENA utrzymywać. I przypomnę, że wcześniej z tego samego powodu ten sam sąd odmówił na przykład wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry, o którym wiadomo, gdzie jest. I nie jest to Unia Europejska. Europejska albo Stany Zjednoczone. A poza tym, niezależnie od tego, mecenas Lewandowski jeszcze tamten wniosek, o którym mówiłem, wysłał w piątek, a wczoraj wysłał kolejny i to jest zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego. Ono się opiera znowu na sprawie Ziobry, który w tej samej sprawie miał 26 zarzutów, ale po decyzji sądu 7 z nich zniknęło i w liście z prośbą o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych do Polski zostało tych zarzutów tylko 19. To jest ta sama sprawa, co sprawa Romanowskiego. No, skoro część zarzutów odpada, to może warto by rozważyć, czy Romanowskiego należy aresztować. I z tym właśnie zwrócił się mecenas do sądu. Jak widać, mamy tutaj wielu uczestników na wielu polach. Cała sprawa się rozgrywa ze służbami specjalnymi włącznie i z szefem rządu. No i sprawa jest rozwojowa, bo te pisma w końcu dojdą. Te służby w końcu zrobią z 99% albo 0, albo 100%. Ale potem jeszcze trzeba będzie wyłuskać z Naddniestrza, w którym polskie wpływy nie istnieją w zasadzie, tego Romanowskiego, żeby go sprowadzić do kraju. Łatwo nie będzie, ale będzie się działo.
0: Będzie się działo, to na pewno, ależ się no właśnie dzieje i bardzo się cieszę, że jest ktoś taki jak Tomasz Skory, który był razem z nami, który nam tak to pięknie wszystko rozjaśnia. Tomku,
1: staram się.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Dzień. Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24. Czarno-złota flaga przy dźwiękach kaszubskiego hymnu zawisła dziś na Górze Gradowej w Gdańsku. Kaszubi obchodzą święto flagi kaszubskiej. To na pamiątkę wydarzeń sprzed 97 lat, kiedy po raz pierwszy publicznie wywieszono ją w Kartuzach. Na uroczystości w samo południe był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dokładnie tak.
0: Staszku, no to opowiadaj, jak dziś wyglądało to święto.
1: Na początku były oficjalne przemówienia, a później wybrzmiał kaszubski hymn.

0: Nazywa się Ziemia Rodno, czyli z tłumaczenia na język polski Ziemio Ojczysta. No i słychać chyba było tę dumę na sam koniec, no bo to jest takie wyznanie, że Kaszubi będą bronić tej ziemi. Później ogromna, czarno-złota flaga powoli powędrowała na szczyt masztu 33-metrowego na Górze Gradowej. To takie miejsce, z którego świetnie widać panoramę na historyczne centrum Gdańska. A kaszubskie barwy widać dziś też wzdłuż głównych ulic miasta. Wywieszone zostały takie mniejsze flagi. A pod masztem spotkałem ludzi z różnych części Kaszub.
1: Czuję przede wszystkim przywiązanie tutaj do ziemi, do tych symboli. Zresztą nie tylko mam kaszubską flagę, ale tutaj także na kurtce, na klapie mam kaszubski herb, więc powiem więcej, nawet trampki mam z żółtymi, czarne trampki z żółtymi sznurowadłami.
0: No i tu zaczyna się też dyskusja, czy to czarno-złota, czy czarno-żółta flaga. No obie wersje są poprawne. Tak naprawdę pochodzą z kaszubskiego herbu, czarnego gryfa na złotym tle. Czarny ma symbolizować trud pracy i walki o zachowanie Kaszubszczyzny, przepraszam, a złoty owoc tej pracy.
2: Staszku, zatem wyjaśnij proszę, dlaczego właśnie 18 sierpnia obchodzą święto swojej flagi?
0: W 1929 roku w Kartuzach grupa młodych kaszubskich nauczycieli i działaczy organizowała zjazd założycielski Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów i właśnie wtedy po raz pierwszy publicznie wywieszono tę flagę. Kaszubscy działacze Jan Trepczyk i Aleksander Labuda odmówili jednak jej wydania.
3: To spotkało się z takim dosyć szorstkim przyjęciem państwowej administracji. Ostatecznie osiągnięto kompromis, że oczywiście oprócz flagi kaszubskiej wisiała też flaga polska, ale wówczas to był dla Kaszubów dla kaszubskich działaczy zwłaszcza niezbyt łatwy czas. Oskarżano nas o separatyzm, zresztą później te oskarżenia o separatyzm przejęły władze komunistyczne.
0: No i trzeba też pamiętać, że to były czasy, kiedy język kaszubski nie miał takiego statusu, jaki ma dzisiaj, a możliwości rozwijania tej kultury były znacznie mniejsze.
2: Zatem co dla tych wszystkich ludzi, którzy się dzisiaj tam spotkali, oznacza bycie Kaszubem?
0: No, dla każdego tak naprawdę to oznacza, to każdy tak naprawdę odpowiada trochę inaczej. Jedni mówią o języku, inni o rodzinie, miejscu, z którego pochodzą, ale po prostu czuć tam to poczucie wspólnoty i Piotr Pałkowski, z którym rozmawiałem już po podniesieniu flagi, powiedział mi, że kiedy widzi ją nad Gdańskiem, zawsze czuje takie drgnienie w sercu.
3: Ta nasza flaga, nasza kaszubska, ta najbliższa sercu wieje nad miastem, w którym się urodziłem, jest widoczna z wielu miejsc.
0: Więc dla wszystkich, którzy nas słuchają, dla wszystkich Kaszubów, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji tego święta. Nie chcę próbować mówić po kaszubsku, więc poprosiłem tam jedną z osób, żeby mi podpowiedziała.
4: Wszystkiego belnigły zleżnoste dnia fane.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Flagi.
2: Coś pięknego. Stanisław Pawłowski dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
5: Radio RMF24.

0: Anna Wachowska, zapraszam na fakty w radiu RMF24 o 13.30. Od pół godziny trwa posiedzenie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Tematem jest kolejny transport Polaków poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W posiedzeniu zespołu biorą udział lekarze z Węgier oraz przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych. Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 osób. W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych osób. W wypadku zginęło 12 Polaków. Nie ma jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia wniosku posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie informacje, przypominamy, przekazuje Prokuratura Krajowa. W zeszłym tygodniu reporter RMF FM jako pierwszy informował, że do warszawskiego sądu trafił wniosek o list żelazny. Marcin Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery wokół Funduszu Sprawiedliwości, ale uważa się za ofiarę politycznych represji i ukrywa się przed organami ścigania. Lawinę komentarzy i spekulacji wzbudził fakt, że list został nadany w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. To zbuntowana mołdawska prowincja, znajdująca się pod patronatem Rosji.
1: Polityczny spór. Sprawdź, o co chodzi.
0: To jest pewien problem. Tak ludowcy stawiają sprawę kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj oficjalnie przestał on pełnić funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
2: To jest pewien problem, zwłaszcza jeżeli chodzi o taki komentarz polityczny do tej sytuacji. Natomiast ja bym przede wszystkim chciał zwrócić uwagę, kim jest Maciej Berek. Jeżeli chodzi o jego wykształcenie, doświadczenie, takim bardzo prorządowiec, który nie wchodził nigdy w spór polityczny, on nie komentował tego, co się dzieje w danym momencie, on szukał kompromisów, rozwiązań i tutaj mu wystawiam najlepszą z możliwych oceny naszej.
3: Ale medal ma drugą stronę.
2: Medal ma drugą stronę i tutaj uważam, że to liderzy naszej koalicji powinni w pierwszej kolejności się spotkać, ten temat omówić.
0: Komentował w radiu RMF 24 Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego w rozmowie z Kacprem Wróblewskim. Do 8 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie pożaru grozi dwóm przedstawicielom firmy z Poznania. Prowadzili oni działalność produkcyjno-magazynową w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. 2 lata temu doszło tam do pożaru i wybuchu, w wyniku których zginęło 2 strażaków. Informacja ze świata w faktach. Władze Turcji mogą zdecydować się na utylizację posiadanych rosyjskich zestawów przeciwlotniczych S-400. Wszystko po to, by odblokować możliwość zakupu amerykańskich samolotów F-35. Ankara rosyjski system chciała sprzedać Zjednoczonym Emiratom Arabskim, ale bez skutku. W okolicy Starej Wsi na Podkarpaciu pojawił się nieoczekiwany gość. Niedźwiedź poprzedniej nocy dobrał się do uli należących do leśniczego. Leśnicy przy okazji apelują, by nie zostawiać w lesie jedzenia, które może zwabić dzikie zwierzęta. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało. No być może zniknęło trochę miodu.

0: W radiu RMF 24 wracamy do tematu, który towarzyszy nam od weekendu, czyli do wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Węgierscy lekarze robią wszystko, żeby nam pomóc. Niestety, tego nie można powiedzieć o polskich służbach. Mówili naszemu reporterowi rodziny rannych osób, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach. W placówce w Egerze przebywa obecnie 6 osób, większość na traumatologii i ortopedii. Jedna dziś w stanie ciężkim stabilnym trafiła na intensywną terapię. Przed szpitalem w Egerze jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pawle, co udało ci się ustalić?
1: No, ta osoba miała jeszcze jutro razem z mężem opuścić szpital i szukać możliwości powrotu do Polski, ale okazało się, że są komplikacje zdrowotne i trzeba było tę osobę przenieść na intensywną terapię. Jakieś 2 zabiegi, ale tutaj nie znam szczegółów, przeszła. Natomiast jej życiu nic nie zagraża. Mąż tej kobiety z kolei otrzymał dzisiaj wypis. Oni oboje podróżowali tym autokarem podczas tej wycieczki. Jemu nic poważnego się nie stało, lekkie rozcięcie na głowie, które trzeba było zszyć, natomiast kobieta z nieco większymi obrażeniami, między innymi płuc, trafiła dziś na intensywną terapię. Ja rozmawiałem z córką właśnie tych państwa, którzy są tutaj w szpitalu w Egerze, z panią Karoliną, która czuwa cały czas przy rodzicach w miejscowym szpitalu. Natomiast pani Karolina opowiedziała między innymi, jak wygląda ta opieka medyczna tu na miejscu.
2: Sama opieka w szpitalu tak naprawdę jest super i czuć to, że jakby osoby, które pracują w tym szpitalu w Egerze, one naprawdę się troszczą i robią wszystko, co mogą, żeby wszystkim, którzy tutaj są, pomóc. No tylko nie do przeskoczenia jest po prostu ta bariera językowa, która była tu ogromna. Teraz na intensywnej terapii, gdzie wylądowała mama, jest to lepiej, bo tam lekarze mówią dużo lepiej po angielsku, a nie był tutaj zatrudniony, jakby nikt nie został przysłany z Polski, kto byłby w roli tłumacza, tak? Więc musieliśmy sobie radzić jakkolwiek sami przez translatory, bo no nie wszyscy mówili tutaj jakoś po angielsku, a po węgiersku wiadomo, że nikt. No a osoby, które brały udział w wypadku, to są osoby starsze. One pogubiły też swoje telefony w tym autokarze, więc one nie miały się tutaj w ogóle jak kontaktować z tym personelem medycznym.
1: Mhm. Jeśli chodzi właśnie o tę polską pomoc, jak ona wygląda?
2: Wczoraj kilkoro Polaków zostało stąd zabranych. Ci w najlepszym stanie, którzy byli po prostu stabilni, nic tak naprawdę nie za bardzo, cokolwiek im dolegało, to oni zostali wczoraj zabrani ze szpitala. Osoby, które są w gorszym stanie, zostały w tym szpitalu. Ja dostałam dzisiaj informację, że rodzice mogą opuścić szpital. Zadzwoniłam na infolinię ambasady, tak, która była podana jako Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zadzwoniłam tam, powiedziałam, że rodzice będą w środę gotowi do wypisu i jak wygląda sprawa organizowania transportu. To od pani, która odebrała telefon, dostałam informację, że zajmuje się tym ubezpieczyciel. Samolot, który był organizowany, odleciał wczoraj, a resztę proszę ogarniać sobie z ubezpieczycielem. Ja pytałam ją o to kilka razy, czy ona na pewno mówi mi prawdziwe informacje, bo w mediach jest cokolwiek innego podawane, że są samoloty, że są organizowane akcje, że mają tu być jacyś lekarze z Polski. Ona im powiedziała, że tak, że mam się kontaktować z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel to potwierdził. Oni jakby dostali moje zgłoszenie i to załatwiają, ale od tej pani nie dowiedziałam się niczego więcej.
1: No i to nie pierwszy sygnał, który dostajemy od rodzin, osób, które są na miejscu. Postanowiliśmy to razem z panią Karoliną zweryfikować, żeby tu nie było żadnych wątpliwości. Pani Karolina przy mnie wykonała raz jeszcze telefon na tę infolinię alarmową ambasady. No tym razem usłyszała, że coś będzie organizowanego. Gdy zapytała to dlaczego w takim razie rano, usłyszała, że nie będzie takiej możliwości. No tutaj cytat. Te decyzje nie były wtedy podjęte, trwają ustalenia. Koniec cytatu. Ja próbowałem jeszcze zweryfikować te informacje w Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, której przedstawiciel no, kilkanaście minut temu przejechał obok mnie, zatem jest już na miejscu, dziś będzie objeżdżał szpitale. Powiedział, że na pewno takiej informacji nie było. No właśnie wtedy postanowiliśmy zweryfikować to wszystko w ambasadzie i rzeczywiście to się pokrywa z tym, co mówiła pani Karolina, no ale też zapewniono mnie, że taka pomoc na pewno będzie, będą organizowane loty dla kolejnych osób, które będą miały możliwość, ich stan zdrowia będzie pozwalał na to, aby być przeniesionym do innego szpitala w Polsce. No tak w przypadku mamy pani Karolinę będzie, ponieważ no, jej stan jest ciężki, ale prawdopodobnie będzie mogła należąco ten szpital opuścić. Jeszcze tylko jedna informacja, bo pani Karolina tutaj zwraca mocną uwagę na to, jak zaangażowana jest Polonia mieszkająca na Węgrzech w pomoc. Wspomniała o tym, że tuż po wypadku pojawili się właśnie przedstawiciele, którzy tłumaczyli z języka węgierskiego na polski wszystkie komunikaty, bo ta bariera językowa jest naprawdę potężna. I tu wielkie ukłony dla Polonii, którą też spotkałem tu dziś przed szpitalem. Miejscowy ksiądz, który także pochodzi z Polski, cały czas zarówno pomaga w odnalezieniu noclegów dla osób, które potrzebują być ze swoją rodziną. Zatem no, ta Polonia tutaj naprawdę bardzo mocno działa.
0: I to są no, te promyki, można powiedzieć, te sympatyczne, że tak się wyrażę, informacje wobec całej tej tragicznej sytuacji. Sprzed szpitala w Egerze nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, bardzo
1: dziękuję.
0: Dziękuję,
1: do usłyszenia. Radio RMF

0: Słuchacie radia RMF24. A już teraz o słowach Richarda Tisa, wicelidera brytyjskiej partii Reform, który wezwał Brytyjczyków, by cieszyli się upałami i celebrowali korzyści z ocieplenia klimatu, takie jak lepsze angielskie wino. Polityk przyznał, że zmiana klimatu jest realna, ale nazwał arogancją przekonanie, że można ją zatrzymać. Jego słowa padły po rekordowym lecie, w którym fale upałów w Anglii i Walii przyczyniły się według Met Office do około 2700 zgonów, a straty gospodarcze szacuje się na 4 miliardy funtów. Ta wypowiedź wicelidera Reform UK spotkała się z ostrą reakcją. Przewodnicząca Partii Pracy Bridget Phillips nazwała ją, tu cytat, kompletnie oderwaną od rzeczywistości. Według Guardiana Partia Reform od momentu powstania w 2019 roku otrzymała dziesiątki milionów funtów od darczyńców powiązanych z branżą paliw kopalnych. A my do Wielkiej Brytanii wrócimy w radiu RMF24 po godzinie 14.
1: Tu radio RMF24.
0: Kuba Ślibiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część wtorkowego popołudnia. Punktualnie o godzinie 14 najnowsze fakty RMF FM, a po 14 w RMF 24 powita Was Krzysztof Urbaniak. Zostańcie z nami.

0: a w nich ponownie Węgry i nasz specjalny wysłannik o stanie rannych przebywających w szpitalu w Egerze, którzy trafili tam po niedzielnym wypadku autokaru. Sąd w Belgii odracza do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. W Krakowie podczas prac ziemnych znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Ewakuowano 20 osób. Kolejne osoby, które zostały ranne w niedzielnym wypadku na węgierskiej autostradzie M3, zostaną dziś wypisane z miejscowych szpitali, ustalił nasz specjalny wysłannik. Przed placówką w Egerze jest Paweł Konieczny. Pawle, jak obecnie wygląda sytuacja w tym szpitalu?
1: Tu wciąż hospitalizowanych jest 6 osób, większość na ortopedii i traumatologii. Dziś na oddział intensywnej terapii trafiła jedna polska pacjentka. Jej mąż z kolei otrzymał wypis. Przy rodzicach czuwa pani Karolina, która dziś od rana nie mogła doprosić się pod numerem alarmowym polskiej ambasady informacji o możliwości przetransportowania rodziców do kraju.
2: Od pani, która odebrała telefon, dostałam informację, że zajmuje się tym ubezpieczyciel. Samolot, który był organizowany, odleciał wczoraj, a resztę proszę ogarniać sobie z ubezpieczycielem. Ja pytałam ją o to kilka razy, czy ona na pewno mówi mi prawdziwe informacje, bo w mediach jest cokolwiek innego podawanego. Ona mi powiedziała, że tak, że mam się kontaktować z ubezpieczycielem.
1: Zweryfikowaliśmy to jeszcze wspólnie telefonem do ambasady i usłyszeliśmy, że tu, cytat, te decyzje nie były wtedy podjęte, trwają ustalenia. Jak udało mi się dowiedzieć, do węgierskich szpitali przyjadą dziś przedstawiciele zespołu pomocy humanitarno-medycznej, którzy będą organizować kolejne transporty osób rannych. Sprzed szpitala w Egerze, Paweł Konieczny.
0: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Ten 71-latek posiadał w Polsce status uchodźcy, ustalił nasz reporter. Michał Radkowski razem z nami w Faktach. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
0: Michale, znane są przyczyny jego śmierci?
3: Te wciąż ustalają śledczy. Oględziny nieprzerwanie trwają od pierwszej w nocy.
4: Wstępne ustalenia prokuratury, jak i policji, nie wskazują na to, by do zgonu tego mężczyzny przyczyniły się jakiekolwiek osoby poprzez swoje działanie bądź zaniechanie. Natomiast planowane jest dziś w godzinach popołudniowych wszczęcie śledztwa w kierunku artykułu 155. To jest w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Powiedział mi przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny oraz badania toksykologiczne. Informacje o śmierci opozycjonisty przekazał policji współlokator, który wrócił wczoraj z zagranicy. Siergiej Własienko po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski. Początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny.
0: Belgijski sąd odroczył do 15 października rozprawę w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. To 6 miliardów złotych należnych pasz od linii lotniczych za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej i usługi nawigacyjne. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, byłaś na rozprawie i rozmawiałaś z prezes PASZP. Co oznacza to odroczenie dla agencji?
5: To oznacza, jak mówi prezes agencji Magdalena Jaworska-Maćkowiak, konieczność szukania kryzysowego finansowania.
6: Które nigdy w 100% nie zapewni nam takiego samego finansowania, jakie mamy na mocy przepisów i na mocy tych przychodów, które są przychodami nawigacyjnymi, a zajęte zostały przez komornika na wniosek Pfizera.
5: Na dziś nie ma zagrożenia dla funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej, ale zdaniem prezes PASZP sprawa jest precedensowa, bo dotyczy możliwości zajmowania pieniędzy agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w całej Europie, a sąd nie uwzględnił dzisiaj nowego belgijskiego prawa, które zakazuje zajmowania takich środków agencjom odpowiedzialnym za kontrolę ruchu lotniczego.
0: Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleziono podczas prac ziemnych przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, ale ewakuowano 20 osób z budynku znajdującego się w pobliżu Straży Miejskiej. Na miejscu jadą wojskowi saperzy.
7: Są i takie fakty.
0: Jutro znów ruszamy w Polskę w poszukiwaniu smaków, za którymi stoją niezwykli ludzie i ich historie. Tym razem nasz żółto-niebieski konwój zaparkuje w województwie opolskim. Jak co tydzień spotka się z wami Magdalena Wojtoń. Magdo, gdzie konkretnie będziecie?
8: Na śniadanie wpadniemy do Izbicka na zaproszenie naszych słuchaczy, Mireli i Piotrka z serowarni Wiejskie Dobroci. Jak sami podkreślają, najważniejsze są nasze krowy. Zdrowe, karmione sianem i pastwiskowane. No i to jest, widać, przepis na sukces krajowy i zagraniczny, bo ich sery zdobywają wyróżnienia, jak choćby brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego. Później jedziemy do Hajdugnyskich, tam główną rolę zagra gruszka. Panie z koła gospodyń wiejskich ponoć potrafią wyczarować z niej kulinarne.

0: Pewne cuda. A na deser głuchołazy i lody mieszane z lokalnymi przysmakami. Miód malina. Dziękujemy słuchaczom za polecenie nam tych miejsc i mówiąc szczerze, nie możemy się doczekać.
1: I znowu będzie oczywiście przepysznie. Kolejna porcja faktów punktualnie o 16.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W najbliższych godzinach niemal w całym kraju będzie pochmurno. Więcej słońca pokaże się tylko miejscami, głównie w okolicach Suwałk i Przemyśla. W centrum i na wschodzie kraju może padać deszcz. Słupki rtęci wskażą od 13 kresek w Zakopanem, przez 20 w Krakowie, Warszawie i Poznaniu, po 22 w Szczecinie. Biometr jest dzisiaj raczej niekorzystny.
4: Radio RMF 24.
5: Czyli odpoczywamy od upałów, a u nas za chwilę studenci, którzy poszukują mieszkań przed rozpoczęciem roku akademickiego. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: Słuchajcie, radio RMF 24. Polski rząd jest gotowy do transportu kolejnych poszkodowanych w wypadku autobusu na Węgrzech, poinformował o tym przed chwilą rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Pomoc i wsparcie ze strony Polski będzie się odbywało tak długo, jak będzie potrzebne. Jest zabezpieczona wojskowa kasa gotowa. Są też zabezpieczone samoloty transportu medycznego dla tych pacjentów, którzy będą potrzebowali takiego specjalistycznego transportu. Ale decyzje o powrocie i o kiedy to ma nastąpić będą podejmowali lekarze w konsultacji, polscy medycy z węgierskimi lekarzami.
0: Mówił Adam Szłapka. Przypomnę, wczoraj specjalny samolot rządowy przewiózł do Polski 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 5 z tych osób przewieziono do rzeszowskich szpitali. Jak mówiliśmy w Faktach RMF FM, 6 osób rannych w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 na wschodzie Węgier nadal przebywa w szpitalu w Egerze, a 3 pozostaje pod opieką lekarzy w Debreczynie. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Studenckie wakacje na półmetku. Wiele osób już teraz rozgląda się za akademikiem albo mieszkaniem na wynajem. W Szczecinie za miejsce w akademikach trzeba zapłacić miesięcznie od 500 do 1100 zł. Ceny za wynajem pokoju dla studentów w Szczecinie zaczynają się z kolei od około 800 zł. Część studentów, jeżeli ma taką możliwość, decyduje się na dalsze mieszkanie z rodzicami. Inni wybierają domy studenckie, choć są i tacy, którzy uważają, że to wynajem pokoju wychodzi bardziej korzystnie. Posłuchajmy.
1: Mieszkacie w akademiku tutaj?
2: Tak.
1: Jak to cenowo wygląda?
2: No spoko.
1: Lepiej niż jakiś tam wynajem pokoju w mieście czy coś?
2: No tak.
3: Zdecydowanie.
1: Powoli się zaczynają poszukiwania mieszkań, akademików i tak dalej. I właśnie chciałam zapytać, czy jaką opcję ty tutaj wybrałaś?
2: Mieszkanie.
1: Mieszkanie, okej. Okay. Czyli wynajmujesz coś?
2: Wynajmuję, ale mieszkałam też w akademiku.
1: I jak to cenowo w ogóle wygląda? Lepiej, gorzej?
2: No wiadomo, gorzej, ale akademiki też dobrze nie wychodzą. Nawet nie? Do 1000, nawet ponad.
4: Wynajmujemy pokój w mieszkaniu kilkupokojowym, prywatnie, no w okolicy centrum. Niedaleko Wielkopolskiej.
5: Wychodzi nawet taniej niż akademik.
4: Z tego co kojarzę, to w akademiku, no my studujemy na dwóch różnych uczelniach, to byśmy łącznie płacili prawie 2000 za pokój dwuosobowy. A nie ukrywajmy, jest to po prostu klitka z jeszcze zieloną łazienką z innym pokojem. No a tak jak my teraz mieszkamy, no to nam wychodzi w sumie na osobę niecałe 700 zł, gdzie no mamy jednak tą kuchnię na trzy pokoje, a nie na korytarzu. Ta łazienka też jest, powiedzmy, normalnie, nie ma jakichś tam problemów z tym, że ktoś do nas przyjdzie, wystarczy się dogadać ze współlokatorami. No w akademiku niestety było trochę więcej tej kontroli.
5: Wcześniej mieszkaliśmy tu w czwórce właśnie, pozytowskich. Jak chcieliśmy zejść na wakacje, to nam zawołali za dwie osoby w pokoju właśnie dwuosobowym, no prawie 2000.
4: No tak, 1900 wychodziło jakoś tak, no to uznaliśmy dlatego, że szukamy czegoś innego.
6: W Szczecinie to mieszkam, z rodzicami aktualnie jeszcze mieszkam. Jeżeli chodzi o na przykład mój rok, no to duża część osób na przykład mieszka właśnie tutaj w tym akademiku, bo mamy najbliżej chyba do Uniwersytetu na Krakowskiej, więc tutaj chyba najczęściej szukają. No a reszta, no to albo część jest stąd, albo właśnie jak szuka, no to gdzieś tutaj w ogóle w tej okresie.
0: No i studenci potrafią dobrze liczyć pieniądze. A to wszystko usłyszała od szczecińskich studentów nasza reporterka Anna Pałamar. Radio RMF 24, już za chwilę fakty o 15.30. Radio

0: 50 lat.
1: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze informacje i doniesienia ukraińskiego wywiadu, który poinformował, że Korea Północna przygotowuje się do wysłania znacznej liczby swoich żołnierzy do Rosji. Nie ma jednak informacji, czy będą oni walczyć na froncie. Ja przypomnę, że w Rosji stacjonuje ponad 8 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy wchodzących w skład 4 brygad w strukturach rosyjskiego wojska. Głównie chronią oni rosyjskie granice państwowe. Średnia wieku to około 30 lat. Kontyngent podlega stałej rotacji. Łączna liczba żołnierzy Pjongjangu, którzy byli zaangażowani w tę operację, wynosi około 25 tysięcy żołnierzy. Według wywiadu ukraińskiego pojawienie się wojsk z Korei Północnej na ukraińskim froncie pozwoli Pjongjangowi zdobyć m.in. wiedzę o wykorzystywaniu dronów. Koreańsko-rosyjskie partnerstwo zaowocowało już tym, że Pjongjang ulepszył technologię produkcji swoich rakiet balistycznych. Słuchajcie Radia RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 mamy najnowsze ustalenia po spotkaniu rządowego zespołu zajmującego się katastrofą na Węgrzech. Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych, poinformował, że obecnie 17 poszkodowanych wciąż pozostaje w szpitalach na Węgrzech, z czego 5 osób znajduje się w stanie ciężkim.
1: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. No nie można wyciągać ze szpitala osoby tylko po to, żeby pokazać, że kogoś się sprowadziło.
0: Ranni będą przewiezieni prawdopodobnie rządowym samolotem typu Kasa, który wyląduje w Rzeszowie. Polskie władze zwróciły się o odstąpienie niektórych procedur, które umożliwiają szybsze sprowadzenie ciał zmarłych do Polski, o czym poinformował przed chwilą Wojciech Zajączkowski, wiceminister MSZ-u. Ten temat wróci już za chwilę w faktach RMF FM o 16.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: czwartek do Polski może wrócić kolejnych 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Takie są ustalenia po popołudniowym posiedzeniu zespołu humanitarno-medycznego z udziałem węgierskich i polskich medyków. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Dzień dobry.
0: Michale, jak ma wyglądać ten kolejny transport?
2: Ranni będą przewiezieni prawdopodobnie wojskowym samolotem CASA. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy w rozmowie ze mną, że tego wymaga ich aktualny stan.
3: Wszystkie te osoby muszą być transportowane w pozycji leżącej i wszystkie te osoby po przyjeździe do Polski muszą trafić do szpitali.
2: Wojskowy samolot ma wylądować jutro albo w czwartek w Rzeszowie, bo właśnie do szpitali na Podkarpaciu ma w pierwszej kolejności trafić ta kolejna grupa rannych.
0: Michale, na gorącą linię RMF FM dostajemy sygnały od bliskich osób poszkodowanych. Skarżą się, że na rządowej infolinii nie dostali informacji o kolejnym transporcie. Jak tłumaczy się z tego resort?
2: Wiceminister zdrowia odpowiada, że ten chaos informacyjny być może wynika teraz wciąż trudnej sytuacji tam na miejscu, na Węgrzech.
3: Trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, ale ja rozumiem i pacjentów, i rodziny. I tutaj serdeczna prośba też do stacji RMF FM. Myślę, że dobrze uspokoić wszystkie rodziny i pacjentów, że przynajmniej jeżeli chodzi o transport medyczny, on będzie zapewniony.
2: Po tym kolejnym transporcie na Węgrzech zostanie prawdopodobnie czwórka polskich pacjentów w najcięższym stanie.
0: Nie cichnie spór o przejście Macieja Berka z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Wielu prawników i spora część posłów koalicji rządzącej bardzo krytycznie ocenia kandydowanie byłego ministra na sędziego. Umieszczenie w Trybunale ministra Berka porównywane jest do wyboru byłych posłów PiS czy byłego prokuratora krajowego. Na linii dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, możemy to porównywać?
4: Na pewno wszyscy wymienieni są politykami i od Trybunału powinni się trzymać z daleka. Jeśli jednak jest różnica, to na niekorzyść Macieja Berka. Sędziowie Pawłowicz i Piotrowicz byli wcześniej jednymi z wielu posłów. Bogdan Święczkowski prokuratorem i posłem, ale Berek jeszcze tydzień temu był konstytucyjnym ministrem i prawą ręką premiera.
5: Niektórzy mogą czuć się i czują się jakby rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być. Ja rozumiem tę zasadę, sam jestem do niej przekonany.
4: Mówi Donald Tusk, ale rozumiejąc nie stosuje, bo według niego Maciej Berek to nie polityk, a urzędnik. W efekcie rząd stracił rzeczywiście sprawnego urzędnika, a do Trybunału trafi były najbliższy współpracownik urzędu. Wciąż premiera. W 40-letniej historii Trybunału żaden sędzia nie był wcześniej ministrem.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Studenckie wakacje na półmetku. W Szczecinie niektórzy już rozglądają się za miejscami w akademiku lub mieszkaniami na wynajem. Ceny za pokój jednoosobowy zaczynają się od 800 zł. Za miejsce w akademiku trzeba zapłacić od 500 do 1100 zł. Co wybierają studenci?
7: Mieszkanie. Wynajmuję, ale mieszkam też w akademiku.
8: Jak to cenowo wygląda? Lepiej, gorzej?
7: No wiadomo, gorzej, ale akademiki też dobrze nie wychodzą. Nawet do 1000, nawet ponad.
9: My teraz mieszkamy, no to nam wychodzi w sumie na osobę niecałe 700 zł, gdzie no mamy jednak tą kuchnię na 3 pokoje, a nie na korytarzu. Nie ma jakichś tam problemów z tym, że ktoś do nas przyjdzie.
0: Usłyszała od szczecińskich studentów nasza reporterka Anna Pałamar. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 17.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: W okolicach Grudziądza, Trójmiasta i Olsztyna aż do 20 będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed burzami. Uważajcie na siebie. Dziś wieczorem najzimniej będzie w Tatrach, gdzie termometry wskażą okolice 9 kreski. W Lublinie około 13 stopni, w Łodzi 16, a w Warszawie około 17. Na Dolnym Śląsku, południu Lubuskiego i Podlasiu trochę pokropi.
11: Radio RMF 24.
12: To już wiemy, co w faktach i co w pogodzie, a u nas w tej godzinie w Radiu RMF 24 ekonomista Wojciech Jakubik o tym, co dzieje się na światowym rynku ropy, ale wcześniej najnowsze informacje z Ukrainy. Będzie z nami Marcin Uniewski, dziennikarz, gorąco polecam. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest informacyjne popołudnie Radio RMF 24. Jak już wspominaliśmy, w Rosji zaczęto stosować nieformalne ograniczenia dotyczące wyjazdów za granicę mężczyzn w wieku poborowym. Informuje o tym we wtorek ukraińsko-tatarski ruch partyzancki ATEŻ. Powołując się na informacje uzyskane od pracowników rosyjskich służb granicznych i lotnisk, z nami teraz zapowiadany gość, pan Marcin Łuniewski, dziennikarz, który specjalizuje się w sprawach wschodnich. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Czy te nieformalne ograniczenia wyjazdu mężczyzn w wieku poborowym to mogą być takim sygnałem przygotowań Rosji do kolejnej fali mobilizacji, czy też mają jakieś inne uzasadnienie?
1: Znaczy, po pierwsze, musimy pamiętać, że to są informacje nieoficjalne, więc to też trzeba do tego zawsze, prawda, podchodzić z taką pewną rezerwą. No, pojawiają się takie informacje, że jest to oczywiście robione wyrywkowo. To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani na lotniska, kiedy chcą odlecieć, i zabierani na specjalne kontrole, które są tak przedłużane, żeby te samoloty i te loty im po prostu przepadły, no i żeby nie mogli tej Rosji opuścić. No więc, bo takie informacje się, prawda, pojawiły, że ma to dotyczyć, prawda, punktowo mężczyzn w wieku poborowym, no to by się nakładało na różne informacje, które też pojawiają się w rosyjskich mediach opozycyjnych, na przykład, że na portalach o pracę w całej Rosji pojawiają się ekstra oferty pracy w komisjach wojskowych. Pojawiły się też kolejne informacje, że miały do firm zostać rozesłane takie noty prawne, jak działać w przypadku mobilizacji, jeśli chodzi o pracowników firm. No więc są pewne takie sygnały, które wskazują faktycznie na to, że jakiś ruch w stronę mobilizacji się odbywa. Natomiast cały czas wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, którą Kreml chce zrobić. Na razie są podejmowane przeróżne próby, żeby zmobilizować jak najwięcej ludzi, wysłać ich na front, natomiast no nie ogłaszać oficjalnie kolejnej fali mobilizacji, tak jak to było we wrześniu 2022 roku. Taką dość świeżą informacją sprzed kilku dni jest to, że Kreml miał rozesłać do regionów ponaglenie dotyczące właśnie szukania osób, które podpiszą kontrakt z armią, czyli po prostu ochotników, mówiąc inaczej. No i do końca roku to ma być 409 tysięcy osób dokładnie, no i oni mają być oczywiście wabieni przede wszystkim zachętami finansowymi, więc oczywiście znowu to uszczupli budżety federalne przeznaczone na cele, nie wiem, szkół, szpitali, prawda, no ale najważniejszy jest ten cel nadrzędny, który Kreml ustala regionom. No więc to jest jedna z tych prób, tak, żeby znaleźć 409 tysięcy dodatkowych mężczyzn, których będzie można wysłać na front albo w okolice frontu, nie ogłaszając, no właśnie, mobilizacji. Na pewno nie będzie żadnej mobilizacji do września tego roku, bo to jest czas wyborów do Dumy. Oczywiście wiemy, że w Rosji wybory, no, nie są to wybory, prawda, normalne, ani demokratyczne, ani otwarte i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście jest to pewien barometr nastrojów społecznych i Kreml nie chce sobie robić dodatkowych problemów poza tymi, które już są, prawda, płonące magazyny, kolejki na stacjach i tak dalej, i tak dalej. Nie chce sobie robić kolejnego problemu w postaci mobilizacji, która oczywiście, nie mówię, że to by był jakiś bunt, prawda, rosyjskiego społeczeństwa, natomiast oczywiście byłyby niepokoje i niezadowolenie, tak jak było we wrześniu 2022 roku, więc jeśli mobilizacja, chociaż wydaje mi się to mało realne, to po wrześniu tego roku, natomiast są, tak jak mówię, podejmowane kroki, żeby nie robić tej mobilizacji, znaczy, żeby udało się tymi ochotnikami prawda, wypełnić tą lukę, którą Ministerstwo Obrony zgłasza Kremlowi, prawda?
0: Że a jak duża obecnie jest ta luka, te potrzeby kadrowe rosyjskiej armii?
1: To są różne wyliczenia, też znów pamiętajmy, prawda, że no, Ukraińcy podają swoje liczby, Rosjanie w ogóle żadnych liczb nie podają, bo to jest oczywiście utajnione już od kilku lat. No, gdzieś niezależne media podają. Generalnie jest raczej zgoda co do tego, że Rosja pomimo pewnej takiej, prawda, fluktuacji, jeśli chodzi o, czy pewnych wahań, jeśli chodzi o tą rekrutację ochotników z początku roku, to powoli wróciło do tego poziomu mniej więcej tam 20-30 tysięcy ludzi miesięcznie. Natomiast, no tak, jeśli patrzeć teraz na straty, no to pytanie, widziałem takie wyliczenia, że Rosjanom do końca roku, gdyby te straty wynosiły tam około 20 tysięcy miesięcznie na froncie. Też pytanie, na ile, tak jak mówię, to jest oczywiście sprawdzalne i prawdziwe, no to około nawet 100 tysięcy ludzi mogłoby pod koniec roku zabraknąć Kremlowi. Natomiast też musimy pamiętać, że no, ta wojna to jest taki przedziwny dla Rosji paradoks, że mimo, że Rosja wysyła kolejne dziesiątki tysięcy ludzi na front, to ten front się wcale szybciej nie posuwa. Momentami spowalniają te rosyjskie postępy. No więc tu też jest pytanie, czy jakby nawet Kreml rzucił 500 tysięcy ludzi na front, nieprzeszkolonych, pamiętajmy, albo bardzo słabo przeszkolonych, gorzej wyposażonych, często wykorzystywanych przez oficerów już na froncie jako po prostu mięso takie do wysyłania, żeby nie wysyłać tych doświadczonych bardziej żołnierzy, no to pytanie, czy to też by coś zmieniło diametralnie w sytuacji na froncie, prawda? Więc tak jak mówię, no ale co do tych strat rosyjskich, no to znów musimy polegać na pewnych szacunkach, bo tak jak mówię, no dane są tajne i Kreml tego oczywiście nie publikuje, jeśli chodzi o straty, a to rozpięcie się między tym, co czasami podają Ukraińcy, a tym, co podają inne, oczywiście nie kremlowskie ośrodki, no to też jest jednak bardzo duże. Ukraińcy, wydaje się, trochę te straty zawyżają rosyjskie. Natomiast no, wydaje się, że na takie natężenie wojny na razie tych żołnierzy starcza. Natomiast no, wystarczą gorsze miesiące, prawda, i ta luka się powiększa o 10-20 tysięcy żołnierzy. No, ministerstwo oczywiście naciska na Kreml i prosi, żeby jak najwięcej tego wojska wysłać. Natomiast no, póki jeszcze ciągle regiony mają pieniądze, żeby te takie bonusy za podpisanie kontraktu plus za samo w ogóle podpisanie kontraktu pieniądze dawać.
0: No, a ile wynosi taki kontrakt?
1: To zależy od regionu. To idzie już w dziesiątki, czasami nawet w setki miliony rubli, więc generalnie no to są tysiące złotych, dziesiątki, setki tysięcy złotych za podpisanie kontraktu, plus oczywiście każdy region ma takie swoje zachęty, prawda? Zależy, jaki region, jak jest bogaty, to są oczywiście, Moskwa płaci więcej, wiadomo, niż na przykład Jakucja, więc to są...
0: Ile to będzie na złotówki mniej więcej?
1: To są, tak jak mówię, czasami setki tysięcy złotych. Gdzieś tak wyliczono, że łącznie żołnierz z żołdem, który mniej więcej wynosi równowartość około 2000 dolarów dla żołnierza, plus tam są dodatki, na przykład jakby pan jako żołnierz zajął, nie wiem, ukraiński czołg albo zajął ukraińskie pozycje, to teoretycznie, bo wiadomo, że to też nie zawsze jest wypłacane, to jest kradzione i tak dalej przez przełożonych, natomiast za to też są ekstra płatności. Ranny żołnierz, na przykład, który wróciłby do domu, przeżyłby tą wojnę, byłby ranny, to nawet około 100 tysięcy dolarów mógłby dostać równowartość łącznie za służbę na froncie.
0: A dostają tyle? Faktycznie, czy nie?
1: No nie zawsze. Znaczy jest faktycznie zauważalny boom pewien w tych biednych regionach rosyjskich. O tym się już od jakiegoś czasu mówi. Nagle okazuje się, że ludzie sobie remontują mieszkania. Kupują nagle w ogóle mieszkania, prawda, w gdzieś z mniejszych miejscowości, w większych miastach federalnych. Na Kaukazie na przykład był taki przypadek, pisało o tym rosyjskie media niezależne, że nagle zrobił się boom na hydraulików. Bo rodziny żołnierzy, którzy albo zginęli, oni dostawali te tak zwane grobowe, czyli pieniądze za śmierć, albo rodziny żołnierzy, którzy wrócili, ale są inwalidami wojskowymi, nagle miały pieniądze, żeby na przykład podciągnąć wodę bieżącą do domów. Więc był boom na hydraulików. Tylko te pieniądze są przejadane. To nie jest tak, że te pieniądze służą na przykład wyrównywaniu nierówności, które w Rosji narastają z powodu wojny, bo oczywiście miliarderzy wokół Putina się bogacą, biedni biednieją. Te pieniądze są przejadane. Najczęściej one nie są inwestowane z reguły, nie wiem, w przyszłość na zasadzie, nie wiem, dzieci pośle do lepszej szkoły, tylko właśnie chociażby po to, żeby z chaty krytej eternitem przeprowadzić się do mieszkania z kaloryferem w mieście federalnym, albo żeby samochód kupić na przykład lepszy.
0: Albo podprowadzić wodę do domu, jak pan mówi. A jak to wygląda na Ukrainie? Bo coraz częściej dochodzą do nas informacje o tym, że no, są tam organizowane wręcz takie uliczne łapanki ludzi, których można wysłać na front.
1: No tak, ja dodam, nie jestem ekspertem od Ukrainy aż tak jak od Rosji, natomiast no tak, postępuje tak zwana busyfikacja, jak to się tak eufemistycznie bardzo nazywa, prawda, czyli po prostu panowie żołnierze z komisji wojskowych po prostu podjeżdżają i do autobusów ładują młodych ludzi, którzy są siłą, prawda, no generalnie na Ukrainie obowiązuje mobilizacja, więc no oni są po prostu wysyłani od razu do komisji wojskowych i kierowani na front, natomiast no coraz głośniej mówią o tym sami Ukraińcy, same ukraińskie media, że jest problem, prawda, że dezercje to jest teraz jedno z głównych przestępstw, jeśli chodzi o wojsko. Czytałem w RBK Ukraina, jeden z żołnierzy mówi, że nawet 400 tysięcy już jest dezerterów z frontu.
0: A w Rosji?
1: Znowu te... W Rosji jest mniej dezerterów, nie chcę skłamać, ale chyba około 100 tysięcy, jak ostatnio sprawdzałem, spraw się toczyło, natomiast no też pamiętajmy, że w Rosji, prawda, złapany dezerter jest po prostu przez kolegów torturowany i zabijany, prawda, jednak na Ukrainie odbywa się to w bardziej cywilizowany sposób, więc może to jest też ta kwestia tego, że te dezercje w rosyjskiej armii są po prostu mniejsze, no bo one się kończą gorzej dla złapanego żołnierza, który uciekł, natomiast no ma Ukraina oczywiście problem, no w tym wywiadzie dla RBK Ukrainy, jeden z żołnierzy, z którym dziennikarze rozmawiali, na przykład on rzucił taki pomysł, że może już pora na mobilizację kobiet. Bo powoli robi się problem z żołnierzami. Niekoniecznie one muszą być wysłane na front. Natomiast no, na przykład, prawda, do prac biurowych, powiedzmy, czy na zapleczu, do intendentury, prawda, że też powinny, żeby odciążyć mężczyzn, którzy tam pracują. No, cały czas jest spór w Ukrainie, jak z tym wiekiem, prawda? Czy 21-latkowie już powinni być brani do wojska, czy jednak 26-latkowie, czy może w ogóle 18-latkowie, co teoretycznie no, zwiększyłoby pulę żołnierzy. Natomiast no, też są to decyzje niepopularne. No a Wołodymyr Zełenski, pamiętajmy, że jednak to nie jest Władimir Putin, prawda? I on się jednak ze zdaniem Ukraińców musi liczyć, prawda? I z nastrojami społecznymi. Bardziej na pewno niż Władimir Putin. Więc no ma Ukraina problem, na pewno. No szczęście, że Ukraina, prawda? Straty ukraińskie na froncie wydają się mniejsze niż te rosyjskie. I tym Ukraina jakby nadrabia tą dziurę mobilizacyjną. No natomiast rezerwuar ludzki siłą rzeczy w Rosji jest po prostu większy. Więc no to jest też ten problem.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Marcin Łuniewski, dziennikarz, który specjalizuje się w sprawach wschodnich. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 mamy teraz złe, a może i dobre informacje dla wszystkich uczniów. Do końca wakacji zostało już tylko albo aż 13 dni. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka sprawdzała w Łodzi, jak młodzież spędza ostatnie dni przed powrotem do szkoły. Młodzi opowiadają też o swoich planach na nadchodzący rok nauki.
1: Co wy porabiacie? Jak spędzacie ten ostatni czas swobody, wolności?
2: To jest bardzo dobre, ponieważ właśnie w tym momencie się wyprowadzamy razem we dwie, także mamy dużo na głowie z pracą i z pakowaniem się, także aktywnie, bardzo aktywnie.
3: No u mnie już się niestety skończyły, więc też będę chciał jak najwięcej spędzić czasu poza domem i z kolegami najczęściej.
4: Odpoczynek zawsze jest, szczególnie w Łodzi dużo się tutaj ostatnio dzieje, więc cieszę się bardzo, że tutaj mieszkam. Więc nawet jeżeli mamy pracę do załatwienia, mieszkanie do załatwienia, to w Łodzi zawsze coś się dzieje, zawsze można się jakoś wyrwać, żeby spędzić dobry czas ze znajomymi.
5: Żeby maksimum wycisnąć jeszcze z tych ostatnich 2 tygodni wakacji, tak?
6: Dokładnie, bo później przygotowania do matury, więc...
5: Skończy się lawa.
6: Dokładnie.
7: No, bardzo szybko mija ten czas. Nie za bardzo bym chciała wracać do szkoły jeszcze, ale... No nie wiem, chciałabym kolegów zobaczyć.
8: Aktualnie przyjechałam tutaj ze znajomymi do Łodzi i chcemy mieć fajne popołudnie i jakoś się pobawić i w sumie to tyle. I odpoczywamy od nauki.
9: Będzie później praca, więc na razie korzystam jak mogę. Odpoczywam, leżę w łóżku do 13, więc jakby same korzyści z tego lata.
2: Mam poprawkę we wrześniu, więc muszę się uczyć.
5: Ale może planujesz sobie jakiś właśnie wyjazd, żeby wydać te pieniądze, co zarobiłeś w czasie wakacji?
10: Oczywiście, planujemy wyjazd do Paryża na tydzień.
5: Czego się spodziewacie po tym nowym roku szkolnym? Że i co on może przynieść? Co może ewentualnie jakoś zmienić?
11: Na pewno będzie dużo nauki, bo to będzie klasa maturalna, więc myślę, że będzie trzeba się wziąć za siebie i usiąść się pouczyć.
3: Bez żałozeń, jakoś przeleci. I do matury i tyle.
11: I bardzo na studiówkę czekam, bo jeszcze nie mogę się doczekać, aż to będzie. Czeka się na to całe życie, jest to taka chwila jedna w sumie na całe życie.
10: Ja jeszcze nie jestem pewien, bo pierwszy rok studiów dopiero teraz w tym roku, więc no wszystko będzie na nowo, na świeżo i jeszcze nie mam żadnych w ogóle wyobrażeń o tym, co będzie i jak będzie.
2: Będzie pewno ciężko, bo pierwszy rok troszeczkę nas już przewałkował, a no im dalej w las, tym gorzej, że tak powiem. No ale myślę, że muszę być bardzo taka przykładna, pamiętać o nauce i tego się spodziewam. Chciałabym dużo więcej wychodzić ze znajomymi i spędzać też czas tak bardziej, żeby skorzystać z tej młodości jeszcze bardziej niż tylko z nauki.
5: To jak to pogodzić jedno z drugim?
2: No właśnie też bym chciała wiedzieć. Także ciężki temat pod znakiem zapytania.
0: Życzymy zatem powodzenia w trzymaniu tych postanowień. Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji.
12: Radio RMF 24.

Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie wypełnią podpisanego w czerwcu wstępnego porozumienia rozejmowego. Poinformował przed chwilą główny negocjator Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf. Wymienione przez Ghalibafa warunki to m.in. zniesienie blokady irańskich portów, zniesienie sankcji na ropę, uwolnienie zamrożonych aktywów Teheranu oraz zaprzestanie gróźb i operacji wojskowych na wszystkich frontach. Ta sytuacja, jak mówił na antenie Radia RMF 24 Wojciech Jakubik, ma jednak coraz mniejszy wpływ na światowe ceny ropy.
1: Przede wszystkim jest coraz więcej innych dostawców. Dzisiaj, już kilka miesięcy po rozpoczęciu tego nowego konfliktu, producenci ropy zwiększają podaż, deklarują, że będą wysyłać więcej ropy w świat, odpowiadając na oczywisty sygnał rynkowy o tym, że jest popyt, ponieważ ropa jest bardzo droga, jest popyt na to, żeby sprowadzać ją z innych kierunków i do tego niemrawe zapotrzebowanie na ropę w Chinach. Największy klient na ropę na świecie zmniejszył import, wykorzystując zapasy, szukając innych sposobów na produkcję energii i z tego względu także po stronie popytu jest mniejszy wzrost niż byśmy się tego spodziewali i mniejsza presja na wzrost cen.
2: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy. Ile ropy rzeczywiście nadal przepływa przez Ormuz i pytanie, jakie są te alternatywne możliwości jej transportu?
1: Mamy do czynienia z kilkoma procentami tego transportu, który był prowadzony przed konfliktem. Mamy kilka tankowców dziennie w porównaniu z setkami i z tego względu ta cieśnina jest ograniczona. Nie wiemy natomiast, jakie są fakty do końca, ponieważ do mediów docierają także nieoficjalne informacje o tym, że coraz większa część dostawców ropy korzysta z nieoficjalnych szlaków, wyłącza transpondery, czyli te urządzenia, które podają lokalizację tankowców. Według agencji Bloomberg nawet Arabia Saudyjska, bardzo ważny dostawca także do Polski, korzysta z takich rozwiązań, żeby poniżej radaru przedostać się jednak przez tę cieśninę. I to także może być czynnik, który ogranicza wzrosty cen ropy na giełdzie.
2: Zatem skąd bierzemy ropę przy obecnej sytuacji w cieśninie Ormus? Czy to wszystko jest jednak owiane tajemnicą?
1: Jeśli chodzi o Polskę, mamy oficjalne dane z zeszłego roku i tutaj nawet połowa ropy pochodziła z Arabii Saudyjskiej. Natomiast jeśli spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że jesteśmy po drugiej stronie mapy, po drugiej stronie konfliktu. Arabia Saudyjska nie ma problemu z dostępem do naszego rynku, nie korzysta tylko z cieśniny Ormus, ale po drugiej stronie swych granic ma także rurociągi, które na Morze Czerwone dostarczają surowiec i tamtędy przez kanał Suezki do Europy. Mamy też ropę z innych kierunków. Nie sprowadzamy w ogóle ropy z Rosji, mimo to mamy zachowane bezpieczeństwo dostaw, więc Polska jako kraj ma zabezpieczone dostawy, natomiast tak jak każdy na rynku jest eksponowana na wahania cen surowców. Każdy kryzys geopolityczny wywołuje te wahania, które są punktem odniesienia przy kontraktach, dlatego na wspólnym rynku cały czas ta zależność od paliw kopalnych prowadzi do ryzyka związanego właśnie z takimi wahnięciami.
0: Z Wojciechem Jakubikiem, ekspertem sektora energetycznego, rozmawiał dziennikarz Radia RMF 24 Jakub Śliwiński. Całej rozmowy możecie posłuchać na RMF On, polecamy gorąco, a już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 17:00.

0: Za chwilę w Radiu RMF 24 gość, pan profesor Konrad Rejdak, neurolog, z którym porozmawiam o tym, jak na co dzień dbać o mózg. A już teraz, fakty RMF FM o 17 w studiu faktów. Ewa Kwaśny, posłuchajmy razem.
1: Jestem. 6 dni wybuchów w centrum Warszawy. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Za moment szczegóły w relacji naszego reportera. Pożar w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ogień pojawił się w trudno dostępnym rejonie obok Polany Włosienica, przy drodze do Morskiego Oka. Tramwaje wracają na Chorzowską Estakadę.
2: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
1: Wybiła 17.

0: Która jest też tutaj zdezorientowanych turystów z zagranicy, dookoła jest dużo hoteli, oni nie wiedzą jak się przemieszczać, bo wygrodzony teren tutaj każe nadrabiać drogi pieszym. Dla kierowców sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zamknięcie Żelaznej i Grzybowskiej wymusza korzystanie z objazdów, okoliczne ulice są zapchane, a to już kolejne niewybuchy odkryte tutaj. W piątek w tym samym miejscu saperzy wydobyli ponad 50 pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej. Na razie policjanci nie potrafią mi powiedzieć, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Sprzed zamkniętego skrzyżowania Grzybowskiej Żelaznej, Michał Radkowski.
1: W RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty. 12 ofiar wypadku autokaru na Węgrzech zostało zidentyfikowanych. Potwierdziła to wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające. W przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
1: Z informacji podanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, obecnie w węgierskich szpitalach przebywa 17 rannych Polaków. 12 osób jutro może zostać wypisanych. Wrócą oni do kraju rządowym samolotem typu kasa. Nietypowa akcja gaśnicza w Tatrach. Strażacy wraz z ratownikami TOPR gaszą pożar, który wybuchł w trudno dostępnym terenie obok Polany Włosienica, przy drodze do Morskiego Oka, donosi nasz zakopiański reporter Maciej Pałchicki.
3: Pożar wybuchł prawdopodobnie jeszcze wczoraj od uderzenia pioruna. Dzisiaj dymu noszące się nad lasem w pobliżu Włosienicy dostrzegli turyści i zaalarmowali strażaków. Ze względu na bardzo trudne dojście najpierw nad miejsce pożaru wysłano ratowniczego drona. Ten stwierdził pożar drzewa i ściółki leśnej. 2 strażaków i kilku ratowników TOPR na miejscu przetransportował toprowski śmigłowiec. Drzewo zostało ścięte i teren jest dogaszany wodą dowożoną przez drony. Jak mówi komendant zakopiańskich strażaków Andrzej Król-Łęgowski, gdyby do tego pożaru doszło kilka dni temu, przed deszczami, kiedy ściółka była bardzo sucha, mógł on objąć duży obszar terenu.
1: Po ponadrocznej przerwie w sobotę tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Uruchomione zostanie ważne dla mieszkańców Śląska połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Estakada jest wyłączona z ruchu od czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. Z ostatniej ekspertyzy wynika jednak, że w ograniczonym zakresie ruch można wznowić. Po niezbędnych naprawach dziś odbyły się testowe przejazdy.
4: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
5: To pani jakoś ułatwi życie na co dzień?
4: Tak, na pewno tak, bo jest dużo przesiadek, dużo trzeba dookoła jeździć. Jest dużo utrudnień. No przynajmniej godzinę zaoszczędzi człowiek.
6: No na pewno, bo mam bliżej wszędzie. No z domu, niż na autobus i te okrężne drogi, to w ogóle.
5: A pani zadowolona?
7: Bardzo jestem zadowolona i w najwyższy czas, że już puszczają i bardzo dobrze. To się cieszę.
1: Z mieszkańcami Chorzowa rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Od soboty tramwaje będą kursowały po jednym torze. Na estakadzie będzie mógł znajdować się i jeden skład.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Brytyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie kompromitującego incydentu na szczytach władzy. Szef rządu padł ofiarą prowokacji ze strony tajemniczego żartownisia.
9: Według doniesień premier Andy Burnham dał się podejść oszustowi podszywającemu się pod szefową personelu Białego Domu, panią Susie Wiles. Brytyjski premier był przekonany, że przez kilka tygodni prowadził poufną wymianę wiadomości z jedną z najważniejszych osób w otoczeniu Donalda Trumpa. Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy próbowano oficjalnie potwierdzić uzgodnione w wiadomościach ustalenia. Choć sprawa wygląda na wybryk zręcznego hakera, w Londynie nikt się nie śmieje. Incydent obnażył bowiem luki w procedurach bezpieczeństwa na samym szczycie brytyjskiej władzy.
1: O czym z Wysp Brytyjskich donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. A w faktach za godzinę powiemy o tym, jak uczniowie spędzają ostatnie dni wakacji.
10: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
1: O innych planach młodych ludzi usłyszycie w faktach o 18. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dzisiejszy poranek zapowiada się raczej pochmurno, choć w okolicach Gdańska, Olsztyna i Białegostoku zobaczycie więcej słońca. Na zachodzie Lubuskiego i Dolnego Śląska oraz w okolicach Rybnika, Tarnowa i Nowego Sącza może trochę popadać. Na wschodzie będzie chłodno, w Lublinie i Suwałkach po 13 stopni. W centrum i na zachodzie trochę cieplej, mniej więcej 16.
12: Radio RMF 24. Jak mówiliśmy przed chwilą w Faktach RMF FM, trwa ewakuacja dwóch budynków w Warszawie. Na miejscu jest nasz człowiek, będziemy się z nim łączyć. Przekażemy wam najnowsze informacje. A za chwilę zapowiadany temat, jak na co dzień dbać o mózg.

0: Czy tempo, w jakim chodzimy, może być czymś więcej niż tylko miarą naszej kondycji fizycznej? O tym teraz porozmawiamy w Radiu RMF 24. Bo jak się okazuje, według najnowszych badań, 30 minut marszu w tempie co najmniej 5 km na godzinę może zdecydowanie spowolnić proces starzenia. O tym, jak na co dzień dbać o mózg, porozmawiam już teraz z naszym znakomitym gościem. Z nami na łączach pan profesor Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam państwa.
0: Czy pan profesor chodzi mniej więcej 5 km na godzinę codziennie?
1: Tak, staram się. Oczywiście jak najbardziej rekomenduję chodzenie, szczególnie w szybkim tempie. No, ja szczególnie chodzę z kijami jako dodatkowa metoda, aby aktywizować nasze ciało.
0: Czy tempo chodzenia, panie profesorze, rzeczywiście może być wiarygodnym wskaźnikiem kondycji mózgu?
1: Owszem, jest to pewien test wydolności układu ruchowego w aspekcie też funkcji mózgu. Oczywiście no nie należy z tym aż tak przesadzać. W ogóle aktywność ruchowa jest tutaj zalecana. No ale oczywiście te pewne niuanse, szczegóły oczywiście trzeba dostosować do w ogóle kondycji organizmu, aby oceniać, czy coś się zmieniło, czy nasza wydolność utrzymuje się na tym samym poziomie, czy coś się pogarsza, a miejmy nadzieję, że też się poprawi.
0: Oby tak właśnie było, panie profesorze, to jak powinien wyglądać taki, w cudzysłowie, marsz dla mózgu, jeżeli chcemy wykorzystać go jako ten element profilaktyki?
1: Ważna jest ciągłość aktywności, czyli regularne spacery, rzeczywiście mówimy tu o dystansie 3 do 5 kilometrów i więcej, to oczywiście jeszcze nad tym badania trwają. Dla samego mózgu liczy się ruch, czyli aktywność poprawia funkcji serca, układu krążenia, ale też pamiętajmy, że wpływa to na wszystkie organy organizmu, pracę jelit, układ moczowy, więc to wszystko wywiera korzystny efekt. Dodatkowo pracujące mięśnie wydzielają różne peptydy, białka, które dodatkowo, tak zwane miokiny, które stymulują metabolizm organizmu, w tym mózgu. No i w tym upatrujemy ten korzystny efekt aktywności ruchowej. Tworzą się wyniki troficzne, poprawia się tlenowanie mózgu i metabolizm energetyczny. Także jak najbardziej polecamy, ale nie jest to czynnik izolowany. Pamiętajmy, że nie możemy ograniczyć się tylko do tego. Tu musi działać to kompleksowo. Dobry sen, wystarczający, aby organizm i mózg odpoczął. Dieta, również porzucenie używek. No i też monitorujmy stan swojego zdrowia, bo wszystko to wpłynie na ryzyko uszkodzenia mózgu.
0: A czy możemy trenować, panie profesorze, mózg tak samo, jak trenujemy mięśnie?
1: Tak, aktywność intelektualna i społeczna to bardzo silne czynniki poprawiające kondycję mózgu i one redukują ryzyko tępienia, więc złożone szczególnie czynności ruchowe w połączeniu z kontaktem międzyludzkim, takie jak na przykład taniec, czy w ogóle no, otwieranie się na świat zewnętrzny, to bardzo korzystne czynniki. Tu pamiętajmy, że nasze narządy zmysłu powinny dobrze działać. Słuch, wzrok to są wrota dla impulsacji mózgu, więc jeżeli jest jakaś dysfunkcja, należy to korygować i leczyć, na przykład niedosłuch, bo to znacznie ograniczy sprawność naszego mózgu.
0: Panie profesorze, to jak wyglądałby taki idealny, prosty plan dbania o mózg dla osoby, która chce zacząć już dziś?
1: Tak jest. Ważne, co pan redaktor powiedział. Można zacząć w każdej chwili, więc przyjrzeć się swojemu rytmowi dobowemu, czy śpimy w regularnych porach i wystarczająco długo. Dieta, a więc ujmę czynniki toksyczne, jak wysoko nasycone kwasy tłuszczowe, no, porzućmy lub zredukujmy stopniowo używki. Palenie jest fatalne i daje bardzo złe efekty dla pracy mózgu. I to powinien być taki regularny sposób nabywania wiedzy i razem z weryfikacją. Najprościej opowiedzieć obejrzany film wczoraj domownikom, zapamiętując jak najwięcej szczegółów. To są takie proste testy, aby zweryfikować też sprawność naszego umysłu i naszej pamięci. Pamięć szczególnie krótkoterminowa. Co się działo wczoraj, co przedwczoraj. Więc będziemy w stanie zweryfikować, czy członek rodziny ma z tym problem. Więc z jednej strony rozpoznajemy, czy już mamy do czynienia z czymś, co powinno być sygnałem alarmowym, ale też, gdy wszystko dobrze działa, to planujmy długoterminowo, aby mózg zachował jak największą sprawność, bo pozytywne jest to, że nasze ciało starzeje się nie liniowo. Wszystkie organy mają własny cykl biologiczny i właśnie możemy sprawić, że jeżeli mózg jest sprawny jak najdłużej, rzutuje to na procesy starzenia innych organów.
0: Czy wakacyjne podróże, panie profesorze, też wpływają dobrze na nasz mózg?
1: Oczywiście tak, jest to wspaniała okazja, aby zweryfikować swoje umiejętności, orientacja w przestrzeni, zaplanowanie działań, również wykonanie ich, a więc robimy coś, czego nie robiliśmy od dawna, czy poznajemy nowe miejsce, więc nie

0: bazujemy na wyuczonych schematach. Są to świetne też testy, bo może to być taka, no, taki moment rozpoznania jakichś, nie wiem, problemów, których dotychczas nie było i mimo, że na co dzień tego nie widzimy, to właśnie dowiemy się przy okazji wyjazdu, a no oczywiście aktywność ruchowa będzie tu szczególnie ważna, więc pamiętajmy, aby skorzystać z tej okazji, żeby jak najwięcej korzystać ze swoich nóg.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem radia RMF24 był pan profesor Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia, dużo zdrowia.
0: Dziękuję i wzajemnie. Do widzenia.
1: Do widzenia w Radiu RMF24 już za chwilę. Jeszcze więcej informacji.

0: Tak, wam towarzyszy muzycznie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. Centrum Warszawy sparaliżowane. Na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej pracują saperzy. Znaleziono tam niewybuchy. Ich akcję z bliska obserwuje reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy ponownie, Michale.
1: Dzień dobry, witam ponownie.
0: Masz najnowsze informacje, słuchamy.
1: Tak, te najnowsze informacje dotyczą liczby niewybuchów, które udało się tutaj saperom wydobyć. To są 22 niewybuchy. Mówimy o skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. To samo miejsce w zeszłym tygodniu również odwiedzili saperzy. Wtedy wydobyli ponad 50 takich pocisków czasów II wojny światowej, ale jak słyszę tu od policji, praca saperów się nie zakończyła. To może oznaczać, że po prostu tutaj ta liczba nie jest liczbą ostateczną. Cały czas to miejsce tutaj, to jest tak naprawdę Wola, choć bardzo blisko centrum Warszawy, bardzo ważne skrzyżowanie, zawsze tutaj zakorkowane w tych godzinach popołudniowych. No a dzisiaj wszystkie dookoła ulice również są bardzo mocno zakorkowane, w związku z tym, że kierowcy są kierowani na objazdy. Mnóstwo zdezorientowanych osób, które się przemieszczają, bo to też takie miejsce, gdzie bardzo dużo jest restauracji, hoteli, sklepów, w związku z tym, no w tej chwili pytają tutaj policjantów, jak można dotrzeć w to miejsce, do którego chcieliby się dostać. Mam też ważną informację dla pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie, bo w tej chwili dwie linie autobusowe 106, która na co dzień kursuje ulicą Grzybowską, i linia 157, która na co dzień kursuje Żelazną, mają trasy zmienione, więc najlepiej sobie zerknąć na stronę wtp.waw.pl. Tam są informacje o tych trasach objazdowych. A skąd to się bierze, te utrudnienia? No stąd, że ulica Grzybowska od dłuższego czasu jest remontowana. Niedawno drogowcy weszli na skrzyżowanie Grzybowskiej i Żelaznej i zaczęły się prace podziemne. Wiadomo, najpierw zanim zostanie położony nowy asfalt, trzeba wszystkie te instalacje, które znajdują się pod ziemią, odpowiednio przygotować, tak żeby one nie kolidowały z pracami już tutaj naziemnymi. No i podczas tych prac koparka, którą tutaj cały czas widzę, która pracuje, natrafiła właśnie na te niewybuchy. To już drugi raz w ciągu ostatnich kilku dni. No i jak tutaj słyszę, na razie tak nieoficjalnie, nikt nie chce wykluczyć, że w najbliższych dniach nie będziemy mieli powtórki z tej sytuacji, a więc można się spodziewać kolejnych takich wykopalisk, co oczywiście może spowodować i utrudnić nieco pracę tutaj tym, którzy tu pracują albo mieszkają.
0: Na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie pracują saperzy. Na miejscu nasz człowiek, reporter Michał Radkowski. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję i do usłyszenia w faktach.
0: Do usłyszenia w faktach, a u nas za chwilę sport, ekstraklasa i duże problemy Krakowi.
2: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz piłkarska ekstraklasa i napięta sytuacja w jednym z klubów, czyli w Krakowi. Pasy wydały oświadczenie prostujące rzekomo nieprawdziwe informacje medialne na temat właściciela Roberta Platka i sytuacji finansowej klubu. O szczegółach już teraz dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co Krakowia pisze w oświadczeniu?
1: Może ja zacznę od tego, tak sobie pomyślałem, żeby nakreślić przede wszystkim, co piszą media. Piszą między innymi tak, że Robert Platek miał nie zapłacić pełnej kwoty za wykupienie Krakowi. Druga sprawa dotyczy transferu Oskara Wójcika. To duży talent, 22-letni środkowy obrońca już reprezentacji Polski, zaliczył w niej debiut. Miał kosztować 3 miliony euro, ale pieniądze miały zostać przelane bezpośrednio na konto amerykańskiego właściciela, a nie klubu. A potem Robert Płatek miał pożyczyć te pieniądze Krakowi, czyli miał zarobić sam i Krakowia miała mu jeszcze poniekąd być dłużna. To jest informacja z kanału sportowego. Robert Płatek, to jest kolejna informacja, planuje według mediów jak najszybciej sprzedać Krakowie z zyskiem i te informacje podają meczyki.pl, a większość, przynajmniej część, nie większość udziałów miałaby odkupić wdowa po Januszu Filipiaku, która ma teraz 20% udziałów. Płatek na tej transakcji miałby zachować pakiet kontrolny, czyli 51%. Takie są doniesienia medialne, które Krakowia w oficjalnym oświadczeniu dementuje. Krakowia pisze, że Robert Płatek nabył 80% akcji Krakowi i te pieniądze zostały w całości zapłacone. Tak twierdzi klub. Nie ma żadnych zaległych rat. Jeżeli chodzi o środki z transferu Oskara Wójcika, te miały nie zostać wypłacone właścicielowi Robertowi Płatkowi. Krakowia też nie miała otrzymać od niego żadnej pożyczki. No i co prawda jeszcze dodaje klub, że nie dostał pieniędzy od Werderu Brema, natomiast pierwsza płatność ma wpłynąć wkrótce na rachunek bankowy. Kwota transferu także według klubu ma być znacząco wyższa, no a Robert Płatek, tak pisze klub, nie dąży do sprzedaży Krakowi ani w całości, ani w części. Tutaj sam amerykański właściciel zdecydował się dodać kilka słów od siebie. Zacytuję, chcę wyrazić się całkowicie jasno, nie szukam kupca na Krakowie, nigdy nie prowadziłem żadnych rozmów na temat sprzedaży klubu. No tak czy siak, zamieszanie jest i powiem szczerze, jeżeli by tak sprowadzić to wszystko do tego, że prawda leży po środku, no to wciąż są to bardzo niepokojące doniesienia medialne, myślę, dla kibiców Krakowi. No i Krakowia też na boisku niestety ostatnio nie prezentuje się najlepiej. Z plusów małych na koniec dodam, że podobno napastnik Mohamed Berthe z Belgii jest już w drodze. Krakowia ma podpisać z nim kontrakt, a że z napastnikami ma problemy i w ogóle ze strzelaniem bramek, no to już wiemy nie od dziś. Ale ostatnio Krakowia się przynajmniej na boisku przełamała, wygrała z Rakowem 2-1. No i pytanie, co dalej, ale jest wiele znaków zapytania w tej całej historii. No i zobaczymy, co będzie się działo w przyszłości wokół klubu.
0: Na pewno jak będziemy mieli nowe informacje, to od razu wam je przekażemy w Radiu RMF 24. Skoro o transferach, to przenieśmy się na chwilę, Czarku, proszę, do Hiszpanii. Czy transfer...
1: Bardzo proszę.
0: Właśnie. Rodiego do Barcelony jest już potwierdzony, to pewne?
1: Ja króciutko zamelduję. Rodri podobno przeszedł już testy medyczne. Według dziennikarza włoskiego Fabrizio Romano tuż po 14 miał podpisać kontrakt, ale opóźnia się oficjalna prezentacja. Miała się odbyć o 17, opóźnia się wciąż, więc w każdej chwili tak naprawdę to wszystko może zostać potwierdzone. Fani już Rodriego przywitali. To podczas tych testów medycznych. No i przypomnę, że ma kosztować prawie 80 milionów euro. Lada chwila Barcelona może to wszystko potwierdzić oficjalnie.
0: 80 milionów euro za Rodiego. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo, Czarku, dziękujemy jeszcze raz i przypominamy, że fakty sportowe RMF FM już te najbliższe o godzinie 20. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki.

0: No, w Radiu RMF 24 wracamy teraz do informacji dotyczących poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnę, że w Faktach RMF FM mówiliśmy dziś o tym, że jutro albo najpóźniej w czwartek do Polski może wrócić kolejnych 12 osób rannych w wypadku. Takie są ustalenia i decyzje po popołudniowym posiedzeniu Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Tuż po tym zdalnym posiedzeniu nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o aktualnej sytuacji z wiceminister zdrowia Katarzyną Kacperczyk. Posłuchajmy.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania transportu medycznego, żeby te osoby ewakuować do Polski i tutaj do polskich szpitali. Wszystkie te osoby muszą być transportowane w pozycji leżącej i wszystkie te osoby po przyjeździe do Polski muszą trafić do szpitali. Tutaj w porozumieniu z wojewodą podkarpacką organizujemy również te miejsca, więc jutro, pojutrze, to w zależności jak będzie przebiegał proces wypisywania pacjentów, kwalifikowania do transportu, prawdopodobnie sprowadzimy kolejną grupę 12-13 osób. No, mówimy o 12, jedna osoba ewentualnie do potwierdzenia. Te transporty, tak jak zresztą komunikowaliśmy od samego początku, już na pierwszej konferencji przed wylotem do Budapesztu, te transporty będą realizowane przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jesteśmy teraz w kontakcie, tak żeby ustalać szczegóły tych transportów, więc myślę, że w tym tygodniu na pewno kolejna grupa wróci do Polski. Mamy nadzieję, że jutro lub pojutrze.
2: Czy plan zakłada, że to byłby transport tym samym rządowym samolotem, który wczoraj leciał, czy to mógłby być na przykład transport karetką w pozycji leżącej?
1: Nie, ten transport nie może się odbyć samolotem rządowym, tym, który wczoraj leciał, ponieważ ten transport nie jest przystosowany do transportu medycznego. Ja dodam, że te osoby, które będą transportowane tym kolejnym transportem, one nie mają drobnych obrażeń, tylko trochę poważniejsze obrażenia. Oczywiście nie są w stanie krytycznym, ale mają poważniejsze obrażenia i wymagają transportu w pozycji leżącej i też specjalistycznego transportu medycznego. Tutaj takie możliwości daje nam KASA, czyli ten zespół, wojskowy zespół ewakuacji medycznej, ale też tak jak komunikowaliśmy, mamy do dyspozycji dwa samoloty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przystosowane do transportu osób również w poważnych stanach zdrowotnych, w pozycji leżącej z monitorowaniem przez lekarzy i to tymi specjalistycznymi, tym specjalistycznym transportem ten transport by się odbywał. Nie samolotem rządowym, bo musi być to specjalistyczny transport medyczny. Tak jak powiedziałam, wszystkie osoby, które będą transportowane, muszą trafić do szpitala.
2: A co można odpowiedzieć bliskim osób poszkodowanych, które zgłaszają się do nas z informacją, że dostały na infolinii informacje MSZ, że ten jeden transport już się odbył i kolejnych może już nie być, że muszą same dowiadywać się te osoby ubezpieczyciela, co dalej?
1: Ja chciałabym uspokoić wszystkie rodziny i też wszystkich pacjentów, że tak jak zadeklarowaliśmy od samego początku, bo ja osobiście informowałam już na pierwszej konferencji, jeszcze przed wylotem do Budapesztu, że celem misji Ministerstwa Zdrowia i Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, lekarzy, którzy polecieli na Węgry, do Budapesztu i do wszystkich czterech szpitali, jest ocena sytuacji w porozumieniu z lekarzami węgierskimi i też zakwalifikowanie pacjentów do transportu. Ta pierwsza grupa 21 osób, która już wróciła samolotem specjalnym, ona została przygotowana w dniu wczorajszym podczas naszego pobytu do transportu i też deklarowaliśmy, że ten pobyt tej jakby specjalnej grupy, która pojechała również razem ze mną na Węgry, naszym celem był też takie zaplanowanie wypisów i też monitorowania tej kwestii wypisów kolejnych pacjentów, żeby zaplanować kolejne transporty medyczne. Powtarzam jeszcze raz, żeby wszystkich uspokoić, transport medyczny będzie zapewniony przez stronę rządową.
0: Nasi dziennikarze zbierają dla Was najnowsze informacje zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Przypomnę, najpóźniej w czwartek do Polski może wrócić kolejnych 12, może nawet 13 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie. Wszystko zależeć będzie oczywiście od stanu ich zdrowia. W węgierskich szpitalach pozostaje 17 naszych rodaków. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji już za chwilę. Najnowsze wydanie faktów RMF FM o 18.
3: Radio RMF.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Powoli zbliża się 18. Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro. A już teraz fakty. RMF FM, Ewa Kwaśny.
1: Witam i zapraszam. A na początek nowe informacje z Warszawy. Tam wielka akcja służb po znalezieniu w centrum miasta niewybuchów. W faktach także o utrudnieniach na S10 w zachodniopomorskim po zderzeniu dwóch samochodów. Pytamy też młodych ludzi, jak spędzają ostatnie tygodnie wakacji.
2: Ja jeszcze planuję wypocząć, żeby wejść w ten nowy rok szkolny z przytupem.
1: Jest 18. Dwadzieścia dwa niewybuchy znaleziono na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej na Warszawskiej Woli. Saperzy wciąż pracują na miejscu. Jest tam też nasz reporter Michał Radkowski. Witamy ponownie.
3: Jestem, witam.
1: Michale, mieszkańcy bloku najbliżej skrzyżowania zostali ewakuowani. Wiadomo, kiedy wrócą do domów?
3: Takich informacji na razie nie przekazuje policja, bo akcja saperów wciąż tutaj trwa. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa. Nie wiedzą tego też mieszkańcy. Niektórzy mimo to decydują się wejść do środka.
4: Akurat przyjechałem i nie wjechałem do garażu samochodem, tylko musiałem jechać na parking.
3: Co panu powiedzieli?
4: No, że nie można wejść do budynku.
3: Bo?
4: No, bo jakieś tam bomby wykopali.
3: Z psem pan wyszedł, czyli do mieszkania mógł pan wejść?
4: No, mogłem. Bezprawnie, ale mogłem.
3: Policji nie ma przy drzwiach, więc rozumiem, że pan sobie poradził, tak?
4: Widzi pan, policja jest tu na rogu.
3: Trochę na własne ryzyko pan wchodzi.
4: No tak, no ale pies też jest ważny, tak?
3: Mieszkań
4: kopali.
3: Z psem pan wy...

0: ustalili policjanci.
1: Policja przyjęła zawiadomienie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Funkcjonariusze potwierdzają, że od wczoraj zabezpieczają materiał dowodowy, aby, tu cytat, dać pełen obraz zaistniałego zdarzenia. Zebrane do tej pory materiały zostały przekazane prokuraturze rejonowej w Gdyni i to prokurator właśnie ma teraz ocenić sprawę pod kątem prawno-karnym i zdecydować o dalszym toku postępowania.
0: Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch samochodów na trasie S10 w Zachodniopomorskiem. Do wypadku doszło na odcinku za Szczecinem w stronę węzła Kobylanka. Jezdnia w tym kierunku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdę. Żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, nie ma w planach negocjacji, oświadczył prezydent USA Donald Trump na swoim serwisie True Social. Amerykański przywódca zapewnił, że cieśnina Ormuz jest otwarta, a wszystkie miny morskie, w tym szlaku wodnym, zostały usunięte. Iran twierdzi z kolei, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie wypełnią podpisanego w czerwcu wstępnego porozumienia pokojowego.
2: Wakacje w faktach RMF FM.
0: Do końca wakacji niecałe 2 tygodnie. Studentom pozostało jeszcze 1,5 miesiąca do początku nowego roku akademickiego. A jak młodzież wykorzystuje te ostatnie dni wolne od nauki?
3: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
4: No staram się imprezować tyle, ile się da, jak najwięcej czasu poza domem.
5: Właśnie przedwczoraj przyjechaliśmy tutaj do Łodzi ze Szczecina. Mamy zamiar dużo poodwiedzać i bardzo fajnie jest Łodzi, piękne miasto.
6: Ja jeszcze planuję wypocząć, żeby wejść w ten nowy rok szkolny z przytupem i jeszcze na koniec wyjeżdżam do Włoch, do Mediolanu.
0: Usłyszała w Łodzi nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Pomysłów, jak słyszeliście, wiele. Życzymy udanej zabawy. O 19 w RMF FM Nowe Fakty zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja życzę spokojnego wieczoru.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach już prawie 19. Swój dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio. Witamy.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Posłuchajmy.
1: Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z tragicznym pożarem w Poznaniu przy ulicy Kraszewskiego. Trwa rozwód Prawa i Sprawiedliwości z Rozwojem Plus i jak to w sprawie rozwodowej jest spór o to, co do tej pory było wspólne. Powiemy też, czemu na ulicach Gdańska zawisły czarno-żółte flagi. Zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, który doprowadził do śmierci dwóch osób na poznańskich Jeżycach, usłyszeli przedstawiciele firmy serwisującej baterie i akumulatory. Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku przy ulicy Kraszewskiego. W wyniku pożaru i eksplozji zawaliła się kamienica, a życie straciło dwóch strażaków. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co ustalili śledczy?
2: Zdaniem biegłych pożar, a później eksplozja, która doprowadziła do zawalenia kamienicy, były związane z prowadzoną w piwnicy budynku produkcją i magazynem baterii. Firma miała przechowywać i serwisować akumulatory z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach znajdowało się ponad 6 ton ogniw.
3: Ognie, bo się jedno od drugiego się zaczęło zapalać i powstał pożar. Następnie wydzielające się z tego gazy spowodowały, mówiąc tak najogólniej, eksplozję. Oboje członkowie zarządu spółki ponoszą taką samą odpowiedzialność za to niedbalstwo w działaniu spółki.
2: Mówi Marek Piegat z poznańskiej prokuratury. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
1: Pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości a Rozwojem Plus trwają negocjacje dotyczące podziału miejsca w Sejmie. To pokłosie odejścia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Były premier wraz z niemal 40 parlamentarzystami założył nowy sejmowy klub. W faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy w jakiejś sprawie doszło już pomiędzy dawnymi politycznymi partnerami do porozumienia?
4: Na razie się na to nie zanosi. Politycy obu formacji, a do niedawna przecież koledzy z jednej partii, kłócą się zarówno o pomieszczenia sejmowe, jak i o to, kto koło kogo ma siedzieć na sali plenarnej. PiS chciałoby w pewnym sensie wyrzucić Rozwój Plus z serca Sejmu, czyli w pobliżu wspomnianej sali, i oddać puste pomieszczenia w budynku U, który, patrząc z perspektywy ulicy Wiejskiej, znajduje się po jej drugiej stronie. Kłótnie są też o miejsca na sali plenarnej.

0: na Dolnym Śląsku. Dowodem ma być fotografia z fotopułapki udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. Możecie tę pumę zobaczyć na rmf24.pl. Służby apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność.
1: Fakty istotne dla Twojego regionu.
0: Czarno-żółte flagi pojawiły się dziś na ulicach Gdańska, a największa z nich zawisła na Górze Gradowej. To właśnie między innymi tam, przy najwyższym maszcie w mieście, odbyły się obchody Święta Flagi Kaszubskiej.
2: Oczywiście możemy tłumaczyć, że czarne to też uparty charakter Kaszubów. Żółty oddaje tutaj słońce, zboża. Ta symbolika jest różnie odczytywana, ale heraldycznie jest to przeniesienie po prostu skarbu Kaszub. Czarny gryf na żółtym polu.
3: Jakbyśmy mogli się unieść, spojrzeć z góry na cały region, to jaki on jest?
4: On jest piękny i trudny. Piękny, no to wystarczy spojrzeć. Mamy morze, mamy lasy piękne, wzgórza, jeziora, nawet część regionu nazywamy Szwajcarią Kaszubską przecież, to będąc wrażliwym na piękno człowiekiem, ciężko się w tym nie zakochać. Natomiast trudny, no bez względu zwłaszcza na trudną, złożoną historię.
0: Z Jackiem Słomionem i Piotrem Pałkowskim rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A za godzinę w faktach studenckie wakacje. Te będą jeszcze długo trwały, są dopiero na półmetku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Czas na program Czarne Skrzynki. Wracamy w nim do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Dziś opowieść o dramatycznych wydarzeniach ze stycznia 2012 roku. Doszło wtedy do katastrofy statku wycieczkowego Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam. Jest piątek, 13 stycznia 2012 roku. W porcie w Civita Vecchia, leżącym w odległości 60 km od centrum Rzymu, stoi włoski statek Costa Concordia. Został zwodowany 6 lat wcześniej i jest jednym z największych wycieczkowców w Europie. Tego dnia wyruszy w 7-dniowy rejs po Morzu Śródziemnym. Na pokładzie znajdują się w sumie 4252 osoby, w tym 3206 pasażerów. W czasie rejsu podróżni nie będą mogli narzekać na nudę. Do ich dyspozycji są m.in. baseny, bary, restauracje, centrum fitness, kino, spa, a nawet kasyno. Jest też duża scena, gdzie każdego wieczoru odbywają się występy. Nic dziwnego, że Costa Concordia jest czasami określana mianem Las Vegas na morzu. Około godziny 19:00 statek wypływa z portu. Niestety, jak się później okaże, w swój ostatni rejs. Jest godzina 20:00 i większość pasażerów albo właśnie je kolację, albo zaznajamia się z atrakcjami dostępnymi na pokładzie. W tym samym czasie dwoje młodych tancerzy z Wielkiej Brytanii przygotowuje się do występu. Joe i Christy pracują na statku już od kilku miesięcy i są zadowoleni, że udało im się zdobyć tutaj zatrudnienie. Mimo to Joe miał na początku pewne obawy. Jedną z jego największych fobii jest wizja utonięcia w morzu. Jak dotąd mężczyzna starał się unikać pływania na statkach, ale teraz strach już niemal ustąpił. Costa Concordia jest ogromną i nowoczesną jednostką i szansa na to, że mogłaby zatonąć, wydaje się minimalna. Zresztą jak dotąd wszystkie rejsy przebiegły pomyślnie. Poza tym co jakiś czas na pokładzie odbywają się ćwiczenia, których celem jest oswojenie załogi i pasażerów z procedurami bezpieczeństwa i zasadami postępowania na wypadek wystąpienia jakichkolwiek problemów. Joe uważa jednak, że mogłyby być one nieco lepsze, gdyż wciąż nie jest pewien, co właściwie powinien robić w przypadku katastrofy. Stara się jednak tym nie zamartwiać. Zresztą zawsze może liczyć na pomoc innych tancerzy, z którymi dzieli kajutę. Około godziny 20:30 Joe i Christy, ubrani w swoje cekinowe stroje, czekają za kulisami na swoją kolej. Jednak zanim rozpocznie się ich występ, na scenę wchodzi ciemnowłosy, opalony mężczyzna. Ma na sobie elegancki biały mundur, a na ramionach czarne epolety ze złotymi pasami. 51-letni kapitan Francesco Schettino zostaje przywitany przez publiczność gromkimi brawami. Dowódca Costy Concordii bierze mikrofon i przedstawia się pasażerom. Opowiada też trochę o atrakcjach czekających na pokładzie i życzy wszystkim przyjemnej podróży. Potem oddaje mikrofon konferansjerowi i schodzi ze sceny przy akompaniamencie oklasków. Po chwili Joe i Christy rozpoczynają swój występ. Tymczasem kapitan Schettino w towarzystwie młodej kobiety idzie do jednej z restauracji. Siadają przy stoliku i zamawiają kolację. Inni podróżni z ciekawością przyglądają się kapitanowi, którego biały mundur wyróżnia go spośród pozostałych gości. Dla wielu z nich widok kapitana jest dodatkową atrakcją. Schettino jest zresztą lubiany przez pasażerów i załogę. Cieszy się też sympatią tancerek, którym często wręcza prezenty, najczęściej modne suknie. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za kilka chwil wrócimy do tragicznych wydarzeń ze stycznia 2012 roku. Zostańcie z nami.

Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Dziś mówimy o katastrofie statku wycieczkowego Costa Concordia. Do tych tragicznych wydarzeń doszło 13 stycznia 2012 roku. Jest krótko po godzinie 21. Kapitan Schettino kończy kolację i wraca na mostek. Statek zbliża się do Isola del Giglio, małej wyspy położonej niedaleko zachodniego wybrzeża Włoch. Zgodnie z planowaną trasą, Costa Concordia nie powinna do niej zbyt blisko podpływać. Jednak kapitan ma inne plany. Obiecał znajomemu, który stamtąd pochodzi i przebywa na pokładzie, że przepłynie jak najbliżej wyspy. Zresztą statek wykonał już kilka miesięcy wcześniej podobny manewr i wszystko skończyło się bez żadnych problemów. Schettino jednak chce się upewnić, że alternatywna trasa będzie bezpieczna. Dzwoni do swojego kolegi, emerytowanego kapitana, i dopytuje go, czy przepłynięcie tak blisko wyspy nie będzie zbyt ryzykowne. Ten odpowiada, że nie powinno to spowodować żadnego zagrożenia. Schettino każe wtedy załodze wyłączyć autopilota i wyznacza nowy kurs. Jest godzina 21:45. Joe i Christy zakończyli swój występ i wrócili do swoich kajut. Ale zaledwie chwilę po tym, jak Joe kładzie się na łóżku, czuje, że wszystko wokół zaczyna się gwałtownie kołysać. Brytyjczyk próbuje się czegoś złapać, żeby nie spaść na podłogę. Obserwuje też, jak przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu zaczynają się przewracać. Po chwili drzwi otwierają się z hukiem, a Joe słyszy niepokojące dudnienie. Ani on, ani nikt z pasażerów nie zdaje sobie sprawy, że Costa Concordia właśnie uderzyła w małą wysepkę u wybrzeży Isola del Giglio. W kadłubie powstała 50-metrowa dziura, przez którą do środka zaczyna wlewać się woda. Christy również słyszy niepokojące dźwięki oraz odczuwa kołysanie, ale stara się tym nie przejmować. W końcu, gdyby sytuacja była naprawdę poważna, usłyszałaby komunikat i instrukcje dotyczące ewakuacji, a nic takiego nie ma miejsca. Dlatego wraz z kolegami siada na korytarzu i zaczynają oglądać film na laptopie. Jednak chwilę później na pokładzie gasną wszystkie lampy. Do maszynowni wlała się woda, która spowodowała odcięcie zasilania. Wywołuje to ogromne przerażenie u pasażerów, spośród których wielu było już zaniepokojonych wcześniejszymi hałasami. Jednak nikt nie ma pojęcia, co się dokładnie dzieje. Wszyscy oczekują na jakikolwiek oficjalny komunikat. Część pasażerów dzwoni nawet na numer alarmowy, informując, że stało się coś złego. W końcu z głośników pada oświadczenie. Kapitan pragnie poinformować, że wystąpiła awaria elektryczna i w związku z tym wyłączono zasilanie. Wszystko jest pod kontrolą, a nasi technicy pracują nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu. Dziękujemy za uwagę. Ten komunikat uspokaja pasażerów. Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy, że sytuacja jest tak naprawdę dużo poważniejsza. Woda wciąż wlewa się do wnętrza statku, który zaczyna tonąć. Od zderzenia minęło już 15 minut. Na mostku kapitan Schettino dzwoni do armatora. Mówi, że doszło do jakiejś awarii, ale na razie nie potrafi dokładnie określić, co się stało. Costa Concordia nadal płynie do przodu, ale zauważalnie zwalnia. Załoga próbuje ocenić zakres szkód spowodowanych zderzeniem. Około godziny 22 kapitan Schettino postanawia zawrócić i skierować się w stronę wyspy Giglio, aby ułatwić akcję ratunkową i znaleźć się jak najbliżej lądu. Nie robi jednak jednej z najważniejszych rzeczy. Wciąż nie ogłasza alarmu i nie informuje pasażerów o powadze sytuacji. Dlatego większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że już za kilkanaście minut będą musieli opuścić statek. Co więcej, nawet część załogi wciąż nie jest w pełni świadoma, co się tak naprawdę dzieje.
Dlatego gdy na jednym z pokładów zaczynają się gromadzić zaniepokojeni pasażerowie, obsługa każe im wrócić do kabin, argumentując, że doszło jedynie do awarii zasilania, które wkrótce na pewno zostanie przywrócone. Podróżni są zdezorientowani. Niektórzy niechętnie decydują się na powrót do kajut, podczas gdy inni pozostają na miejscu. W tym momencie Straż Przybrzeżna nawiązuje kontakt z mostkiem Costy Concordii. Oficer pyta, czy wszystko jest w porządku. Wielu pasażerów wycieczkowca dzwoniło do nich lub na numer alarmowy, zgłaszając, że coś złego dzieje się na pokładzie. Jednak kapitan Schettino początkowo zaprzecza, że doszło do zderzenia. Twierdzi, że to tylko awaria zasilania. Statek zaczyna się jednak coraz wyraźniej przechylać. Dolne pokłady wycieczkowca są podzielone na 7 sekcji, a Costa Concordia może utrzymać się na powierzchni, nawet jeśli dwie z nich zapełnią się wodą. Jednak w tym momencie 3 z nich zostały już zalane. A to oznacza, że zatonięcie jednostki jest już tylko kwestią czasu. Nie da się już dłużej udawać, że nic się nie dzieje. Godzinę po zderzeniu na pokładzie zostaje ogłoszony alarm, a pasażerowie mają czekać na dalsze instrukcje. Krótko przed godziną 23:00 Schettino w końcu nakazuje wszystkim opuścić statek. Niestety ewakuacja nie przebiega tak sprawnie, jak powinna. Podczas tego rejsu nie przeprowadzono jeszcze ćwiczeń i wielu pasażerów jest zupełnie zagubionych. Nie wiedzą, gdzie iść i niektórzy krążą po pokładach, próbując znaleźć wyjście. Inni decydują się skoczyć do morza i próbują o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Ale nawet osoby, które docierają w końcu do łodzi ratunkowych, nie są jeszcze bezpieczne. Statek jest już mocno przechylony i opuszczenie szalup sprawia załodze problemy. Co gorsza, okazuje się, że niektóre łodzie odpłynęły niezapełnione do końca, a na pozostałych może braknąć miejsca dla części pasażerów. Na statku rozgrywają się dramatyczne sceny. Widziano, jak jedna z kobiet chciała przekazać swoje dziecko członkowi załogi i prosiła, by zabrał je na pokład szalupy. Niektórzy pasażerowie, przekonani, że nie uda im się uratować, zaczynają się ze sobą żegnać i dziękować za wspólnie spędzony czas. Już za chwilę wracamy do programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.

0: program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Wracamy do katastrofy statku wycieczkowego Costa Concordia. Jest godzina 23.30, gdy pierwszy śmigłowiec ratunkowy dociera na miejsce katastrofy. Gdy piloci w końcu dostrzegają Costę Concordię, są w szoku. Mój Boże, ona się przewróciła, mówią do siebie. Statek rzeczywiście leży już teraz niemal całkowicie na boku. Co gorsza, wszystkie łodzie ratunkowe zostały już opuszczone, ale na pokładzie wciąż przebywają ludzie. Jednymi z osób, którym nie udało się dostać do szalup, są Joe i Christy. Przez chwilę zastanawiają się, co zrobić i ostatecznie decydują się opuścić tonący statek na własną rękę. Joe wzdryga się na myśl o lodowatej kąpieli, ale chce ratować życie. Bierze głęboki oddech i skacze do wody. Po chwili to samo robi Christy. W końcu na miejsce zaczynają przybywać kolejne helikoptery i statki, których załogi pomagają rozbitkom wydostać się na ląd. Ratownicy rozpoczynają też ewakuację ludzi, którzy wciąż są uwięzieni na wycieczkowcu. Część z nich jest mocno zaskoczona, że na pokładzie nie ma prawie żadnego oficera. Nikt nie wie też, gdzie jest kapitan Schettino, który powinien przecież koordynować ewakuację pasażerów. W tym samym czasie Gregorio De Falco, oficer marynarki wojennej i dowódca Straży Przybrzeżnej w Livorno, kilkukrotnie próbuje się skontaktować z dowódcą Costy Concordii. W końcu mu się to udaje. Mówi kapitanowi, że na pokładzie wciąż są ludzie, którzy nie mogą się wydostać i że Schettino musi im pomóc. Kapitan odpowiada jednak niespójnie i wymijająco. Po chwili De Falco zdaje sobie sprawę, że Schettino opuścił już pokład i znajduje się w szalupie ratunkowej. Oficer Straży Przybrzeżnej każe kapitanowi natychmiast wracać na statek i sprawdzić, ile osób tam pozostało i jakiej potrzebują pomocy. Schettino jednak oświadcza, że nie ma jak tego zrobić. Gregorio De Falco traci cierpliwość i wpada w furię. Krzyczy, żeby Schettino przestał szukać wymówek. W pewnym momencie dowódca Straży Przybrzeżnej mówi: słuchaj, Schettino, może udało ci się uciec przed morzem, ale nie uciekniesz przed problemami, które ci zafunduje. Ale nawet po tej groźbie nie otrzymuje odpowiedzi, której oczekiwał. Kapitan zaczyna zamiast tego narzekać, że jest ciemno. Twierdzi też, że jest na miejscu i właśnie koordynuje akcję ratunkową. De Falco pyta jedynie poirytowany, co Schettino może koordynować, siedząc w szalupie, i jeszcze raz powtarza, że kapitan ma wrócić na pokład i zgłosić się, gdy już tam będzie. Jednak wbrew wyraźnym rozkazom, Schettino nie wraca już na tonący wycieczkowiec. Akcja ratunkowa trwa przez następne kilka godzin i kolejni przerażeni pasażerowie zostają przetransportowani na ląd. Przez cały weekend ratownicy i nurkowie przeszukują statek i odnajdują jeszcze kilka żywych osób. Zatonięcie Costy Concordii szybko staje się jednym z głównych tematów medialnych nagłówków. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, że w XXI wieku doszło do tak ogromnej katastrofy nowoczesnego wycieczkowca. W kolejnych dniach staje się też jasne, że skala tragedii będzie dużo większa. Początkowo podaje się, że zginęło 6 osób, ale bilans ofiar wciąż się zwiększa. Przez prawie 2 tygodnie trwają poszukiwania ocalałych wewnątrz statku. Niestety, odnajdywane są już tylko zwłoki. Szybko okazuje się również, że kapitan Schettino nigdy nie wrócił na statek, lecz odpłynął na brzeg w łodzi ratunkowej, wbrew surowym instrukcjom De Falco. Wkrótce wychodzi też na jaw, że statek znalazł się tak blisko wyspy, gdyż kapitan zadecydował o zmianie bezpiecznej trasy. Schettino zostaje aresztowany, a w mediach pojawiają się tytuły takie jak Kapitan Tchórz czy Kapitan Katastrofa. Początkowo sądzono, że podjął tak niezrozumiałe decyzje, gdyż był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jednak badania wykazały, że w noc wypadku nie miał w organizmie żadnych substancji psychoaktywnych. Okazuje się też, że w trakcie swojej kariery Schettino podejmował już kilka podobnych ryzykownych manewrów, za każdym razem kosztem bezpieczeństwa pasażerów. Ponad miesiąc po wypadku na dnie morza znaleziono 5 ciał, a rok później, w styczniu 2013 roku, w pobliżu Rufy odnaleziono 2 kolejne. Jednak dopiero 3 listopada 2014 roku, czyli prawie 3 lata po katastrofie, z wraku wydobyto ostatnie zwłoki, co zamknęło listę ofiar na 32 nazwiskach. Najmłodszą osobą, która straciła życie w wyniku katastrofy, była 5-letnia dziewczynka, która płynęła ze swoim ojcem i utonęła wewnątrz statku. W 2013 roku rozpoczyna się proces Francesco Schettino. Kapitan zostaje oskarżony o wielokrotne, nieumyślne spowodowanie śmierci, doprowadzenie do katastrofy morskiej, ucieczkę z pokładu w trakcie ewakuacji i próbę zatajenia wypadku przed władzami portowymi. Część ekspertów wskazuje też, że gdyby dowódca Costy Concordii od razu wydał rozkaz o ewakuacji, mogłoby nie być żadnych ofiar śmiertelnych. Kapitan nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że jego działania w rzeczywistości uratowały życie wielu osobom. Jego obrońca tłumaczy, że Schettino stał się kozłem ofiarnym, a winę za to, co się stało, ponoszą zarówno Straż Przybrzeżna, jak i reszta załogi. Schettino twierdzi również, że to armator miał go namawiać, aby wykonał ten fatalny w skutkach manewr, aby pokazać pasażerom piękny widok na wyspę i rozreklamować rejsy. Zaprzecza, że zrobił to, aby zaimponować młodej kobiecie, z którą jadł kolację i którą później zaprosił na mostek. Właściciel statku, firma Costa Cruises, całą winę zrzuca na kapitana i jego decyzję o zmianie kursu w celu przepłynięcia w pobliżu wyspy Giglio. Przed sądem staje również kilku innych pracowników firmy Costa, w tym pierwszy oficer i dyrektor do spraw kryzysowych. Wszyscy przyznają się do winy i otrzymują krótkie wyroki więzienia. Firma Costa Cruises również staje się obiektem krytyki i zostaje zobowiązana do zapłaty grzywny w wysokości 1 miliona euro. Po trwającym ponad 1,5 roku procesie kapitan Schettino zostaje skazany w lutym 2015 roku za wielokrotne nieumyślne spowodowanie śmierci, doprowadzenie do katastrofy morskiej i porzucenie statku. Wyrok to 16 lat więzienia. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Cały podcast znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński, do usłyszenia.
1: Tu radio RMF24. Radio informacyjne.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Polskie czołgi Abrams i K2 w przyszłości otrzymają system ochrony aktywnej Trophy. To system, który wykrywa i zakłóca lub fizycznie niszczy nadlatujące zagrożenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 20 w studiu faktów RMF FM. Marlena Chudzio, zapraszamy na najświeższe fakty.
1: Na razie 20. Zapraszam. Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej z powodu przynależności narodowej usłyszała kobieta w Bydgoszczy. Miała zaatakować ukraińskich nastolatków. Atak drona w okolicy zaporowskiej elektrowni atomowej. Jedna osoba nie żyje. A w faktach sportowych Barcelona i głośny transfer najlepszego zawodnika tegorocznego mundialu. 46-latka, która w piątek w Bydgoszczy miała zaatakować ukraińskich nastolatków, usłyszała zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej w związku z przynależnością narodową. Wobec podejrzanej zastosowano m.in. dozór policyjny. Fakty o 20 otwiera nasz reporter Michał Radkowski.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jak kobieta zareagowała na te zarzuty?
2: 46-latka zaprzeczyła, by miała znieważać i celowo naruszać nietykalność cielesną dzieci, choć jednocześnie, jak informuje prokuratura okręgowa w Bydgoszczy, kobieta nie kwestionowała, że była w piątek w parku, gdzie miało dojść do ataku na 14-letnią dziewczynkę i 12-letniego chłopca. Podejrzana inaczej przedstawiła przebieg zajścia niż matka dzieci, a przypomnę, że policja została powiadomiona, że w piątek około 17 w jednym z parków w Bydgoszczy kobieta i mężczyzna mieli wyzywać dzieci, znieważać je z powodu ich ukraińskiego pochodzenia, a także użyć przemocy fizycznej. W trakcie ataku para miała też zniszczyć drona zabawkę i rzucić nim w chłopca. Dziś policja zatrzymała podejrzanych. Mężczyzna jest traktowany w tej sprawie jako świadek, a wobec 46-latki zastosowano środki zapobiegawcze. To dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z dziećmi i zbliżania się do nich na mniej niż 100 metrów oraz poręczenie majątkowe w wysokości 5000 zł.
1: Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku eksplozji drona w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapewniła, że nie odnotowano żadnych uszkodzeń, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo jądrowe, a nie ochronę obiektu. Zaporowska elektrownia jądrowa znajduje się pod kontrolą Rosji. To największy obiekt tego typu w Europie. Kontrowersyjny wpis Donalda Trumpa. Amerykański prezydent opublikował na swojej platformie Truth Social grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus z podpisem Nowe Terytorium USA. Możecie ją zobaczyć na portalu rmf24.pl. Przywódca USA już wcześniej sugerował, że może ogłosić szlak wodny częścią Stanów Zjednoczonych. Irańska dyplomacja odpowiedziała, że cieśniny nie można przejąć za pomocą tweeta, lotniskowca, wydania rozkazu ani przemówienia wyborczego. Wielkość wydatków na wojsko nie opisuje właściwie realnej siły armii. To opinia ekspertów, z którymi w nowym odcinku podcastu Wojna Światowa rozmawia nasz dziennikarz Michał Zieliński. Były szef wojsk lotniczych, generał Tomasz Drewniak, zwraca uwagę choćby na ogromne różnice kosztów i cen w różnych krajach.
3: Okręt amerykański kosztuje 2 miliardy dolarów, a ten sam okręt, czy podobny okręt chiński, kosztuje połowę tego albo jeszcze mniej. Za pensję jednego amerykańskiego generała można utrzymać, nie wiem, batalion północno-koreańskich żołnierzy. Więc to przeliczenie takie bezpośrednie może być złudne.
1: Nowy odcinek podcastu Wojna Światowa jest już dostępny na RMF On i na YouTubie RMF24.
4: Lato z RMF FM.
1: Studenckie wakacje na półmetku. Do rozpoczęcia roku akademickiego jest już dostępny na RMF On i na YouTubie RMF24.
4: Lato z RMF FM.
1: Studenckie wakacje

0: to w czasie wolnego, za godzinę, będzie ciekawa propozycja z biblioteki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
3: Dobry wieczór. W iściekinowym stylu Barcelona potwierdza transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego.
4: Alguns segueixen al tempo, altres al creen.
3: Po przejściu testów medycznych ex-pomocnik Manchesteru City podpisał 4-letni kontrakt z Blaugraną. Ma kosztować około 70 milionów euro. Rodri to najlepszy zawodnik tegorocznego mundialu i zwycięzca złotej piłki sprzed 2 lat. Tegoroczny US Open może się odbyć bez dwóch czołowych tenisistów świata. Jak informuje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, z wielkiego szlema może wycofać się lider rankingu Jannik Sinner z powodu kontuzji kolana. Ostatnie dni spędził na badaniach w Turynie. Od kilku miesięcy z powodu urazu nadgarstka pauzuje Carlos Alcaraz, który, jak podaje hiszpańska marka, może wystartować dopiero w drużynowym turnieju Laver Cup we wrześniu. US Open startuje 30 sierpnia. W turnieju kobiet dziką kartę otrzymała Venus Williams. Jako Przymański, nasz rodzynek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, bo jako jedyny z mężczyzn w naszej reprezentacji zdobył medal. Brązowy w biegu na 110 metrów przez płotki. W RMF FM podkreśla, że to dla niego przełom w karierze i skoncentruje się teraz na tym dystansie.
5: Przed nami są Mistrzostwa Świata Ultimate w Budapeszcie, Memorial Kamińsko-Limowski. Więc wydaje mi się, że do tych startów trzeba jeszcze naprawdę łapać fokus i chcieć jeszcze poprawić ten wynik dotychczasowy.
3: Memoriał Kamili Skolimowskiej na Śląsku już w ten weekend. Oprócz Jakuba Szymańskiego wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska. Lekkoatleci powalczą o awans do finału Diamentowej Ligi w Brukseli na początku września.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
6: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
1: W szpitalu zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu w Wielkopolsce. W sprawie zatrzymany jest jej były partner. Potem ustalenia naszego dziennikarza w sprawie wniosku o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Będziemy Was namawiać do wakacji z książką, a w faktach sportowych m.in. plany naszej sprinterki Ewy Swobody. Kobieta postrzelona przez byłego partnera w podpoznańskim Swarzędzu zmarła dziś w szpitalu. Do tragedii, przypomnijmy, doszło w sobotę. Po trwającej ponad dobę policyjnej obławie zatrzymany został 51-letni Remigiusz Z. Mężczyzna przyznał się do zaatakowania kobiety.
2: Pytamy o fakty.
1: Do warszawskiego sądu mają trafić dwa wnioski zmierzające do uchylenia decyzji dotyczących ścigania Marcina Romanowskiego. Tydzień temu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do sądu o wydanie listu żelaznego, czyli możliwość odpowiadania z wolnej stopy. Jego adwokat skierował właśnie do sądu kolejne związane z nim wnioski. Z tymi informacjami Tomasz Skory, czego one dotyczą?
3: Pierwszy to wysłany w piątek wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowskiego. Adwokat poszukiwanego powołuje się w nim na jego pismo do sądu, w którym wnosząc o list żelazny Romanowski oświadczył, że przebywa poza granicami Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem działania ENA. Wcześniej z takiego samego powodu sąd odmówił już wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Niezależnie od tego jednak mecenas Lewandowski wczoraj wysłał też zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego. Tu podstawą jest podważenie przez sąd 7 zarzutów, które prokuratura chciała postawić Zbigniewowi Ziobrze. We wniosku jego ekstradycji z USA z 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zostało tylko 19. Według adwokata ta zmiana pozwala na ponowne rozważenie postanowienia o aresztowaniu poszukiwanego w tej samej sprawie Marcina Romanowskiego. Oba wnioski adwokata zmierzają do uchylenia jego ścigania.
1: Hałas dobiegający z pola uprawnego nie będzie już powodem, by zgłosić to na policję. Rząd dziś zajmował się projektem ustawy, która zakłada, że prace rolnicze nie stanowią zakłócenia porządku ani ciszy nocnej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie ma się zmienić?
4: Chodzi o sytuacje, w których w pobliżu terenów rolniczych pojawiły się budynki mieszkalne i ich właścicielom niekoniecznie podobają się dźwięki lub zapachy dobiegające z gospodarstwa. Gdy trwają żniwa, to taki dźwięk nawet w środku nocy nie powinien nikogo dziwić, a jednak dziwił i kończył się zgłoszeniami o zakłócaniu porządku. Teraz rolnicy mają być przed tym chronieni, a osoby nabywające nieruchomość w pobliżu świadomi. Projekt ustawy zakłada, że w aktach notarialnych oświadczaliby, że zdają sobie sprawę z prowadzonej działalności rolniczej w sąsiedztwie. Nie oznacza to, że na wsiach zrobi się teraz bezkarnie głośno. Rolnicy będą chronieni pod warunkiem, że ich prace są prowadzone zgodnie z przepisami i według prawideł gospodarki rolnej.
1: Książka pomysłem na wakacyjną nudę. Do sięgnięcia po lekturę przekonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebniach na Podkarpaciu, która przygotowała dla najmłodszych sporo atrakcji na ostatnie 2 tygodnie przerwy od szkoły.
5: Rusza projekt pod nazwą Czytam, lubię to. Kreatura, kreatywna literatura, gdzie będziemy udowadniać, że klocki Lego i literatura mają ze sobą dużo wspólnego. Zapraszamy również do biblioteki, żeby poczytać, powypożyczać książki. Mamy i czytelników z Niepli i z różnych okolicznych wsi, także przychodzą i czytają. Niekiedy biorą te książki na wakacje, wysyłają nam zdjęcia, że książki powędrowały gdzieś w ciepłe kraje, także czytają.
1: Taka książka to się najeździ. A do czytania zachęca Izabela.
5: Kiedy biorą te książki na wakacje, wysyłają nam zdjęcia, że książki powędrowały gdzieś w ciepłe kraje, także czytają.
1: Taka książka to się najeździ.

0: pieniądze z transferu Oskara Wójcika do Werderu Brema miał w całości zgarnąć właściciel i potem pożyczyć je klubowi. Płatek przejął 80% akcji Krakowi niemal równo rok temu. Klub utrzymuje, że pieniądze z tego tytułu zostały uregulowane w całości. Raków Częstochowa ma nowego obrońcę ze Szwecji, 27-letniego Arvida Brorsona. W ubiegłym sezonie zagrał w 12 meczach Monce we włoskiej Serie B. Raków zagra w play-offach o awans do Ligi Konferencji, ale w Ekstraklasie przegrał wszystkie 3 mecze i zajmuje ostatnie miejsce. Nasza sprinterka Ewa Swoboda po zdobyciu srebrnego medalu indywidualnie i brązowego w sztafecie w Mistrzostwach Europy w Birmingham szykuje się już do kolejnych startów.
1: Teraz odpoczynek, taki reset?
2: Nie, to nie ma czasu. Reset dopiero 26 sierpnia, więc jeszcze 9 dni sezonu mi zostało.
1: Memoriał Kamili Skolimowskiej?
2: Oczywiście, 23 i 26 start w Szczecinie, także mam nadzieję, że zdążę się zregenerować do memoriału Kamili Skolimowskiej.
0: Który już w najbliższy weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie i na katowickim rynku. A z Ewą Swobodą rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Patrick Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Były reprezentant Francji, mistrz świata z 1998 roku, w nowej roli zadebiutuje we wrześniu w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki. Vieira pochodzi z Senegalu, urodził się w stolicy tego kraju, Dakarze.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF

muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: Zbliża się 22, czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci jutro do kraju, przekazał wieczorem rzecznik rządu. Kierowca autokaru trafił do węgierskiego aresztu na 30 dni, zdecydował tamtejszy sąd. Powiemy o dużym cyberataku, do którego doszło na Łotwie. Będą też fakty sportowe, w których o problemach Lecha Poznań. Do Polski wróci jutro kolejna grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na portalu X, że 12 pacjentów przyleci do kraju dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Na 30 dni aresztowany został kierowca, który prowadził autokar z Polakami wracającymi z Medjugorje. Zdecydował o tym sąd rejonowy w węgierskim Miszkolcu. W wyniku niedzielnego wypadku zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. W wieczornych faktach specjalny wysłannik RMF FM na Węgry, Paweł Konieczny. Pawle, czy znamy jakieś szczegóły dzisiejszego posiedzenia sądu?
2: Rzeczniczka sądu w Miszkolcu poinformowała jedynie, że toczyło się ono za zamkniętymi drzwiami, stąd nie może udzielać się dodatkowych informacji. Wspomniała jednak, że sąd wziął pod uwagę, że ze względu na to, że podejrzany jest obcokrajowcem, może uciec i ukrywać się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura uważa, że kierowca nie był w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie pojazdu. Zasnął z powodu zmęczenia, w wyniku czego autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. Sąd, podejmując dzisiejszą decyzję, zwrócił także uwagę na karę, jaka grozi polskiemu kierowcy za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Zgodnie z węgierskim prawem to kara od 2 do 8 lat pozbawienia wolności. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Dane ponad miliona mieszkańców Łotwy zostały wykradzione na skutek cyberataku. Hakerzy włamali się do bazy Łotewskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Łotewskie władze nie wykluczyły, że był to atak hybrydowy na infrastrukturę krytyczną przeprowadzony przez obce państwo. Kosztowne uzbrojenie nie wystarczy dziś, by wygrać wojnę. Tak mówią eksperci, wskazując na konflikty w Ukrainie i Iranie. Według analityka Strategy and Future Alberta Świdzińskiego, polskie władze nie biorą tego dostatecznie pod uwagę, decydując o wydatkach na zbrojenia.
4: Można ubrać kogoś, kto nigdy się nie bił, nie potrafi, nie ma charakteru, nie trenował, w najlepsze rękawice bokserskie i najlepsze buty i zestawić go z kimś, kto walczy w łachmanach, ale bił się całe życie. Albo jest gotowy się bić. Sprzęt niewiele daje i to jest ważne memento dla polskich sił zbrojnych i dla polskich elit, którym wydaje się, że kupowanie sprzętu wojskowego, szczególnie jeżeli jest drogi i amerykański, pozwoli Polsce nawet nie wygrać konflikt zbrojny, bo o tym nikt nie myśli swoją drogą. Nie przeprowadzono podstawowej pracy intelektualnej, żeby określić, jaki sprzęt nam jest potrzebny, tylko kupujemy go w formie polisy ubezpieczeniowej, co, chociaż to brzmi niewiarygodnie zupełnie, zostało stwierdzone explicite przez przedstawicieli dwóch największych partii politycznych w Polsce bez cienia wstydu.
1: Współczesnym zbrojeniom poświęcony jest najnowszy odcinek podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa. Do posłuchania, obejrzenia na RMF On i YouTubie RMF24. I jeszcze jedno zaproszenie na jutrzejszą poranną rozmowę w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący i poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Ostatnie wieczorne fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek.
6: Problemy Lecha przed playoffami o awans do Ligi Europy. Kapitan poznaniaków Mikael Iszak doznał kontuzji i nie wystąpi w 2 meczu czwartej rundy eliminacji ze szwajcarskim FC Thun. To oznacza, że w pierwszym spotkaniu w czwartek w Poznaniu w ataku może wyjść któryś z 18-latków, bo zabraknie też drugiego napastnika, Janika Aniero. Iworyjczyk wraz ze stoperem Gany, Termi Yegbe, starają się o przedłużenie wizy. Być może wrócą na rewanż. Poza tym kontuzje mają też Leo Bengtsson i Filip Jagiełło. Zgłoszony do rozgrywek został Jegbe, starają się o przedłużenie wizy. Być może wrócą na rewanż. Poza tym kontuzje mają też Leo Bengtsson i Filip Jagiełło.

0: Próbowanie, przygotowanie fizycznie i idziemy do przodu.
1: Mówił selekcjoner Polaków Igor Milicic z Izraelem, a zaraz potem z Niemcami zagramy pod koniec sierpnia. Kluby siatkarskie plus ligi zaczynają przygotowania do sezonu. W treningu są już m.in. Bogdanka Luk Lublin i Indykpol AZT Olsztyn. W składzie z ocierającym się o kadrę libero Jakubem Ciunajtisem.
2: Indywidualnie nie stawiam sobie jakichś wybitnie dużych celów. Chciałbym na pewno z drużyną osiągnąć jeszcze więcej niż w poprzednim roku. Zmienia nam się bardzo niewiele. Już się znamy, już nie musimy gdzieś tam się czaić przed sobą.
1: Nowy sezon Plus Ligi rozpocznie się w październiku.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: studiu faktów RMF FM pojawiła się już Marlena Chudzio. 23. Czas na najnowsze fakty.
1: A zaczynamy od drogowych utrudnień w województwach lubelskim i mazowieckim. Na stacjach benzynowych jutro będzie nieco drożej, wynika z decyzji ministra energii. Powiemy też o niezwykłej kooperacji policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu oraz Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Wspólnie mogą odkryć nieznane karty historii. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej drodze numer 17 w Komenciskach Małych na Lubelszczyźnie. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Droga między Krasnystawem a Zamościem jest zablokowana. Nieprzejezdna w kierunku Białegostoku jest także S8 między węzłami Trojany i Niegów. W miejscowości Głuchy na Mazowszu zderzyły się trzy auta osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Za godzinę na stacjach paliw zobaczymy podwyżki. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,46 zł. Za diesla zapłacimy maksymalnie 7,47 zł. Przypomnijmy, rząd przywrócił program ceny paliwa niżej ze względu na przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie.
2: Im dłużej trwa ten kryzys, tym lepiej nam idzie przystosowanie do niego. Oczywiście płacimy za to, bo chociaż mamy ceny niższe jakieś 15% niż kwartał temu, no to wciąż są nawet 30% wyższe niż pół roku temu. To się przenosi także na ceny diesla, bo olej napędowy jest dużo ważniejszym surowcem, jeśli chodzi o import do Europy i ten import w dużej mierze pochodzi właśnie z Bliskiego Wschodu. Natomiast nowe źródła są znajdowane i jest też presja na to, żeby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.
1: Mówił na antenie radia RMF24 analityk sektora energetycznego Wojciech Jakubik.
3: Posłuchaj, takie są fakty.
1: Dwa posiedzenia rządu dotyczące budżetu na przyszły rok zapowiedział rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka.
4: W tym tygodniu odbędzie się w piątek związane z pracami nad budżetem robocze posiedzenie, takie dodatkowe Rady Ministrów. Kolejne posiedzenie odbędzie się 28 sierpnia.
1: Projekt budżetu musi zostać przedłożony Sejmowi do końca września. Ponad 30 kg niezabezpieczonych narkotyków i zatrzymany 42-latek to efekt pracy łódzkich policjantów. Mężczyzna został ujęty w Świecku w piątek w czasie kontroli wytypowanego samochodu. Jak ustaliła nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka, policjanci znaleźli narkotyki
5: w łódzkim mieszkaniu 42-latka. Tam w różnych miejscach, między innymi w szafkach i zamrażalce, były ukryte duże ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kg środków odurzających i psychotropowych, między innymi marihuana, amfetamina, morfina oraz mefedron. Policjanci zabezpieczyli również nośniki danych oraz przedmioty mogące służyć do ważenia, porcjowania i pakowania narkotyków. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Sąd zdecydował, że 42-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Wyjątkowy projekt policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu oraz Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu. Eksperci badający na co dzień miejsca zbrodni oraz dowody śledztw prześwietlą i zewidencjonują napisy z cel pierwszego miejsca kaźni stworzonego przez nazistów podczas II wojny światowej w Polsce. Mają nadzieję, że odkrycie lub odczytanie nieznanych do tej pory napisów, które zostawili więźniowie obozu.
6: Więźniowie osadzeni w Forcie VII za pomocą przede wszystkim ołówka grafitowego, nie wykluczamy też, że kopiowego, a także gałęzi nadpalonych, kawałka drutu czy gwoździa, wyryli na powierzchni cegieł albo na innych elementach sentencje, zapisy ręczne, podpisy, różnego rodzaju rysunki celem zachowania pamięci po tych osobach i miejscach, w którym oni przebywali.
1: Wyjaśniał nadkomisarz Marcin Nowakowski z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Kolejny fakt w RMF FM o północy. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego sprowadzą dziś z Węgier kolejnych rannych w wypadku autokaru. Powiemy o problemach szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, który musi do września wstrzymać przyjęcia pacjentów na oddział chorób wewnętrznych. Bilety do muzeum za złotówkę to oferta z różnych miejsc w Polsce dla młodzieży i młodych dorosłych. Dwanaście osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku na Węgrzech wróci dziś do Polski. Wcześniej wróciło 21 osób, które przyleciały rządowym samolotem. Teraz przygotowywany jest transport kolejnych. Będzie on nieco trudniejszy. Po Polaków wysłane będą maszyny lotniczego pogotowia ratunkowego, przekazał wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Te osoby podczas lotu będą pod opieką zespołów medycznych.
2: To są osoby, które mogą być transportowane i dlatego też są przygotowywane. Te, na których stan zdrowia nie pozwala na ten moment, żeby można było ich wypisać ze szpitala i transportować się do Polski i przekazać do innego szpitala w Polsce, nadal pozostają w szpitalach na terytorium Węgier.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
1: Prokuratura nie widzi podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego, dzięki któremu mógłby odpowiadać przed śledczymi z wolnej stopy. Premier zdradza niemal pewne miejsce jego pobytu, a jego obrońca kieruje do sądu kolejne wnioski. Poznaliśmy szereg informacji związanych z byłym wiceministrem sprawiedliwości. Wydarzenia śledził Tomasz Skory.
4: Do sądu, do którego Romanowski przysłał wniosek o wydanie listu żelaznego, dotarło przed południem stanowisko prokuratury twierdzące, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, a poza tym nie jest dostatecznie uprawdopodobnione, że podejrzany, jak twierdzi, rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu. Chwilę później w sprawę włączył się premier.
5: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
4: Jednak teren kontrolowany przez władze Rosji, tymczasem adwokat Romanowskiego wysłał właśnie do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego, który w Naddniestrzu i tak nie działa, i o uchylenie postanowienia o aresztowaniu jego klienta. Sprawa Marcina Romanowskiego z pewnością więc jeszcze potrwa.
1: Do końca sierpnia szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które uniemożliwiają zapewnienie całodobowej opieki. Wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Od dziś rozpocznie się także proces wypisywania osób obecnie leczonych na oddziale. Pacjenci, których diagnostyka i leczenie nie zostaną zakończone, mają zostać przekazani do innych placówek. Wracamy w faktach do tematu, o którym mówiliśmy godzinę temu. Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu zbadają napisy pozostawione przez więźniów Fortu VII w Poznaniu. To pierwsze miejsce kaźni, które naziści stworzyli w okupowanej Polsce.
6: Nasze prace badawcze będą polegać na przede wszystkim na wyznaczeniu każdym z pomieszczeń, na każdej ze ścian sektorów, a następnie wykonaniu dokumentacji fotograficznej. To w pierwszej kolejności. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego oświetlaczy kryminalistycznego będziemy próbować ujawnić wielokrotnie mechanicznie zniszczone, usunięte zapisy ręczne i podpisy przy wykorzystaniu przede wszystkim promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego, a także światła skośnego, bo są zapisy wgłębione, te właśnie wydrapane, i będziemy dalej w sposób właściwy zabezpieczać je fotograficznie.
1: Następnie wszystko zostanie zbadane w laboratorium, wyjaśnia nadkomisarz Marcin Nowakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I na koniec zaproszenie do muzeum. I to tylko za złotówkę. To akcja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tak okazyjnej cenie muzea mogą zwiedzać osoby od 8 do 26 roku życia. Na liście jest 18 państwowych instytucji kultury. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Oferta obowiązuje przez cały rok. A kolejne fakty o pierwszej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

Więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: To już prawie godzina pierwsza, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. 6 miliardów złotych wciąż zamrożone. Belgijski sąd odroczył sprawę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do października. Londyn wspiera Ukrainę, Moskwa grozi konsekwencjami. Mowa o brytyjskich dronach atakujących cele w Rosji. Dzikie centrum stolicy. Coraz częściej mieszkańcy Warszawy spotykają dziki na plaży czy między blokami. Belgijski sąd odroczył do 15 października rozprawę w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. To 6 miliardów złotych należnych agencji od linii lotniczych za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej i usługi nawigacyjne. Co oznacza to odroczenie dla agencji, ustalała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: To oznacza, jak mówi prezes agencji Magdalena Jaworska-Maćkowiak, konieczność szukania kryzysowego finansowania,
2: które nigdy 100% nie zapewni nam takiego samego finansowania, jakie mamy na mocy przepisów i na mocy tych przychodów, które są przychodami nawigacyjnymi, a zajęte zostały przez komornika na wniosek Pfizera.
1: Na dziś nie ma zagrożenia dla funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej, ale zdaniem prezes PAŻP sprawa jest precedensowa, bo dotyczy możliwości zajmowania pieniędzy agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w całej Europie. A sąd nie uwzględnił dzisiaj nowego belgijskiego prawa, które zakazuje zajmowania takich środków agencjom odpowiedzialnym za kontrolę ruchu lotniczego.
0: Wielka Brytania potwierdza swoje zaangażowanie. Moskwa straszy konsekwencjami. Chodzi o używane przez ukraińskie wojsko brytyjskie drony atakujące cele na terytorium Rosji. Na czym polegają rosyjskie groźby? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
3: Groźby te nie padają z ust propagandystów na antenie rosyjskiej telewizji, a za pośrednictwem ambasady Federacji Rosyjskiej w Londynie. Jej rzecznik zarzucił Wielkiej Brytanii eskalowanie konfliktu i współudział w, jak to nazwano, terrorystycznych atakach. Rosja może uderzyć w Wielką Brytanię, a NATO nie zareaguje, mówi na antenie BBC Andrzej Fiodorow, doradca moskiewskiej administracji. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony odpowiada: Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i jest zdecydowana dostarczać sprzęt niezbędny do obrony przed nielegalną inwazją Putina.
4: To są fakty w RMF FM.
0: Dwa niedźwiedzie, a właściwie niedźwiedzice, zginęły w ostatnich dwóch tygodniach na drogach pod Tatrami. Jedna została potrącona przez samochód w rejonie Doliny Kościeliskiej, druga na Brzezinach na drodze w kierunku Morskiego Oka. Jak mówi zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, to były niedźwiedzice, które zaczęły zbliżać się do ludzkich siedzib.
5: Jedna była niedźwiedzica, ta, która była poza granicami parku w gminie Kościelisko potrącona. Ważyła 110 kg. Nie było nam wcześniej znana, ale myśmy już ją obserwowali. To była dorosła samica i no też był plan jesienią tego roku odławiać ją i założyć jej obroże, bo dochodziły do nas sygnały, że ta niedźwiedzica podchodziła zbyt blisko ludzi. Z kolei ta druga, młodsza niedźwiedzica ważąca 57 kg była już przez nas odłowiona jesienią zeszłego roku. No i teraz wobec niej miał być kolejny krok podejmowany. Już się kwalifikowała na założenie na stałe obroży.
0: W Warszawie z kolei jest coraz więcej dzików. W ostatnich dniach pojawiły się na Poniatówce, popularnej plaży nad Wisłą przy Stadionie Narodowym. Ryją także w trawnikach między blokami na Mokotowie, Ochocie, Pradze Północ i w Śródmieściu, a więc w centrum, a nie tylko na obrzeżach miasta.
6: Widziałam nawet w naszym tutaj parku, zaraz za oknem.
7: Blisko Wisły, centrum Warszawy, no niespotykany widok jeszcze kilka lat temu.
6: To prawda, no byliśmy mocno zaskoczeni, dzieci tak samo. Zupełnie nie wiem, jak tu dotarły, bo rzeczywiście, no praktycznie jesteśmy w centrum.
8: Widziałem nagrania tutaj z tego parku, że sobie dreptały po parku nocą. No myślę, że mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mieszkańców, dla jakichś domowych zwierząt, ludzi, więc pewnie należałoby je zaprosić gdzie indziej.
9: Zdarzyło mi się raz przy trasie siekierkowskiej. Jechałem na rowerze. Było ich całkiem sporo, może z 5-6. Nawet ostrzegałem ludzi idących z psami.
0: A z mieszkańcami w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Rodkowski.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: O ponad 30% wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku liczba przypadków jawnej agresji wobec Ukraińców w Polsce. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM ambasador Wasyl Bodnar. Ile jest incydentów niezgłaszanych, tego nikt nie wie. Posłuchajcie fragmentu rozmowy przeprowadzonej przez Piotra Salaka.
10: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Dzień dobry, panie ambasadorze.
11: Dzień dobry, panie ambasadorze.
10: Panie ambasadorze, konsulat Ukrainy w Gdańsku informuje o ataku na dwoje dzieci ukraińskich, 14-letnią dziewczynkę, 12-letniego chłopca. Doszło do tego ataku w Bydgoszczy, były wyzwiska, była agresja fizyczna. Czy pan potrafi powiedzieć, czy wy jako ambasada i Ukrainy w Polsce jako służby dyplomatyczne macie informacje, ile takich ataków było chociażby w ostatnim miesiącu?
11: Oczywiście znamy te liczby. Teraz mówi się o wzroście o ponad 30% agresji jawnych, które są znane już z mediów.
10: 30% w stosunku do czego? Do poprzedniego roku?
11: Do poprzedniego roku, tak. Ale działają służby. Dziękuję za policji i innym służbom, które reagują bardzo szybko. Zatrzymują tych sprawców.
10: Tutaj sprawcy jeszcze nie zostali zatrzymani, chociaż policja ich poszukuje.
11: Ale już działalność jest wszczęta i za to dziękuję, za działalność taką rządu aktywną i szybką reakcję, ale tak naprawdę mamy inne przykłady. Na przykład w styczniu tego roku Ukrainiec uratował polskie dzieci. I to jest przykład tego, jak się trzeba zachować z dziećmi, a nie atakować ich czy agresować.
10: Panie ambasadorze, czy pańskim zdaniem, z pańskiego punktu widzenia, polskie władze, polskie państwo robi wszystko, żeby zapobiegać tego typu agresji ze względów narodowościowych?
11: Tak, mogę tutaj tylko podziękować i służbom, i prokuraturze, i policji za aktywną działalność, przeciwdziałania, ale również są potrzebne także wypowiedzi polityków, które niestety czas od czasu nagrywają takie przesłania, które budzą nienawiść i agresję. I rozumiem, że zaczyna się kampania wyborcza, że temat Ukraińców jest bardzo aktualny, ale zwracam się i proszę, że na tym temacie punktów nie zdobędziecie, tylko ta agresja po prostu się na nas odbije.
10: Panie ambasadorze, czy Ukraina już dostała odpowiedź od polskiego rządu w sprawie pocisków do patriotów?
11: Pracujemy, ale szczegóły poda Ministerstwo Obrony.
10: Pracujemy, ale rozumiem, spodziewacie się tej odpowiedzi wkrótce?
11: Pracują Ministerstwo Obrony, a oni podają odpowiednią informację.
10: To będzie decyzja polskiego rządu, tak nas zapewnia resort obrony. W takim razie, czy to będzie decyzja rządu?
11: Oczywiście, ale to będzie chyba niepubliczna i oni podają odpowiednią informację.
10: To będzie decyzja polskiego rządu, tak nas zapewnia resort obrony. W takim razie, czy to będzie decyzja rządu?
11: Oczywiście, ale to będzie chyba niepubliczna i nie.

0: Bo w tym wariancie, tak jak mówił Wojskowi, w tym wariancie, które są teraz, nie da się ich wykorzystać bezpośrednio na polu walki.
1: Z tego, co my słyszeliśmy, to miało być tak, że Polska przekazuje MIG-i 29 Ukrainie, a Ukraina przekazuje technologię dronową. Dlaczego do tej wymiany nie doszło?
0: Dronem będą przekazane, takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji tych planów, no to Ministerstwo Obrony i Wojskowi o tym powiedzą bezpośrednio.
1: Ale rozumiem, ale czy cały czas jesteśmy na takim poziomie, że my przekazujemy MIG-i 29, a Ukraina przekazuje Polsce drony.
0: Tak?
1: Ale rozumiem, że wy chcecie dostać te MIG-i dopiero kiedy będą wyremontowane.
0: Oczywiście, bo teraz się nie da ich używać. Po prostu sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronów i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
1: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
0: Poszukujemy środki zewnątrz.
1: Panie ambasadorze, temat ukraińskiego zboża. Będzie zwiększony transfer ukraińskiego zboża przez Polskę?
0: Nie mam takiej informacji.
1: Nie ma żadnych rozmów między Ministerstwem Rolnictwa Polski i Ukrainy w tej sprawie?
0: Na razie takich rozmów nie było. Było tylko spotkanie pana ministra rolnictwa Ukrainy z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, gdzie o ogólnych rzeczach rozmawiano o ewentualnej współpracy w tej dziedzinie.
1: I nie będziecie zabiegać o to, żeby ten transfer, żeby ta kwota transferu zboża do polskich portów nie została zwiększona, czy nie?
0: To chyba sprawa związana z komunikacją bezpośrednią między Ministerstwami Rolnictwa. Jeżeli dojdzie do takiej komunikacji, to oczywiście powiadomimy.
1: Ale rozumiem, że ta komunikacja cały czas jest.
0: Na razie nie. Komunikacji bezpośredniej jeszcze nie ma, ale jest poszukiwanie szlaków do tego, żeby wywozić to zboże. I teraz głównym kierunkiem jest Rumunia, jak na ile mi wiadomo, i Mołdawia. Także
1: czyli to pracujemy... nie musi pójść przez Polskę?
0: Niekoniecznie, ale oczywiście, że będziemy prowadzili rozmowę może później. Jak dojdzie do takich rozmów, to oczywiście powiadomimy.
1: A nie będziecie też zabiegać o zniesienie embarga na ukraińskie zboże w Polsce?
0: Wiem, jaki jest temat politycznie rozkręcony i mi się wydaje,
1: że... No, nie dziwi się pan chyba.
0: Nie dziwię się, ale to jest sztuczny temat, bo ukraiński rynek jest otwarty w całości dla polskich produktów i stopień handlu produktami dwustronnymi wzrasta na korzyść Polski.
1: Ale z drugiej strony rozumie pan te obawy rolników polskich.
0: Przepraszam, 4 miliardy do 10. Nie ma żadnych obaw rolników.
1: Jeżeli... No nie, obawy są, protesty rolników
0: obawy
1: są.
0: Obawy rozkręcone są przez media i nie mają pod sobą żadnych podstaw.
1: No nie, jeżeli... to są prawdziwi rolnicy, którzy protestowali przeciwko ukraińskiemu zbożu.
0: To jest polityczna,
1: prawda?
0: Sprawa. Nie zagraża rynkowi polskiemu żaden ukraiński produkt. Dlatego, że Ukraina teraz jest w wojnie i koszt produktu na Ukrainie jest o wiele wyższy niż na Ukrainie. Koszt energii elektrycznej, koszt dostawy, bombardowania, zniszczenia logistyki na Ukrainie jest dość
1: na razie sytuacja jest taka, panie ambasadorze, że jest embargo na ukraińskie zboże wprowadzone przez Polskę. Pytanie jest następujące. Czy Ukraina będzie zmierzała do tego, żeby to embargo znieść?
0: Na tym etapie to nie jest aktualny temat.
1: I nie ma w takim razie rozmów też między ukraińskim Ministerstwem Rolnictwa a polskim Ministerstwem Rolnictwa.
0: Nie ma takich rozmów i nie dochodzi do tego, bo wiemy, że teraz są wybory i stawić tak kwestię, to oczywiście otrzymać negatywną odpowiedź nie jest naszym zadaniem.
1: Panie ambasadorze, kiedy będą kolejne zezwolenia, jeśli chodzi o prace ekshumacyjne na
0: Na początku sierpnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej, na które było podsumowanie dotychczasowych prac pozytywne. Trzeba podkreślić, że po stronie ukraińskiej już zostało wydane chyba 6 czy 7 zezwoleń.
1: Nie, po kolei, bo możemy powiedzieć tak, o Późnikach, prawda? Możemy powiedzieć o Hucie Pieniackiej, możemy powiedzieć o Ostrówce, możemy powiedzieć o Woli Ostrowieckiej i o Ugłach.
0: Ugły i Późniki, dwa, no były przeprowadzone, czyli już 6 miejsc zostało opracowane.
1: A ile jest wniosków, niech mi pan przypomni?
0: Przepraszam, ale po stronie ukraińskiej także były 3 wnioski, żadnego zezwolenia jeszcze nie dostaliśmy.
1: Ale ze strony polskiej było 26.
0: Nie 26, jest więcej. Teraz po posiedzeniu...
1: 26 ze strony IPN-u.
0: Tylko IPN-u, ale nie tylko IPN pracuje w tym.
1: Tak.
0: Jest jeszcze Ministerstwo Kultury, jest jeszcze Instytut Szczeciński, jest prywatne organizacje, które się zwracają, jak Fundacja Pani Romanowskiej i inne organizacje, które nadal pracują nad tym, żeby kontynuować te prace. Także ich jest parę dziesiątków. Wnioski będą złożone przez stronę Polskę po kolei i będą wydawane kolejne zezwolenia po możliwości przeprowadzenia pracy.
1: A dlaczego nie można tego zrobić? Bo pan wie o tym doskonale, że to są prace sezonowe, że to trzeba zrobić.
0: To jest jest populistyczne podejście.
1: Dlaczego?
0: Mówić o tym, że wydajcie wszystko, a my załatwimy. Po prostu fizycznie się nie da od razu zrobić 26 zezwoleń i 26 miejsc od razu ogarnąć. Czyli jest porozumienie grupy roboczej i proszę nie nakręcać opinii publicznej w tym, że
1: nie,
0: Ukraina
1: nie,
0: coś
1: nie nakręcam,
0: wydaje.
1: Tylko się dziwię,
0: Ukraina
1: dlaczego
0: wydała,
1: tego nie można zrobić systemowo.
0: Ukraina wydaje systemowo po kolei zezwolenia, tak jak prosi strona polska. Dlatego jest grupa robocza. Proszę się zapytać u przewodniczącego Kowala, który

0: opowie, jakie są porozumienia, jaka ilość zgłoszeń i jaki tryb prac jest uzgodniony między stronami, a nie nakręcamy opinię publiczną, że Ukraina coś nie daje.
1: Nic nie nakręcam,
0: ja bym tutaj apelował do strony polskiej, żeby wydali przynajmniej jedno zezwolenie na prace poszukiwawcze w Polsce.
1: Czyli pan nie jest zadowolony z relacji polskiej strony, jeśli chodzi o pracę.
0: Już parę miesięcy się dobijam przynajmniej jednego zezwolenia na lasku i nie dostajemy. Zawsze jakieś ograniczenia biurokratyczne. Także zwracam się tutaj publicznie o to, żeby przynajmniej jedno zezwolenie po stronie polskiej było zostane opracowane i wydane.
2: Z ambasadorem Wasylem Bodnarem rozmawiał Piotr Salak. Dalsza część tej rozmowy w Faktach za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To już według radiowego zegara w niemalże godzina druga. Czas więc na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rosja ostrzega Wielką Brytanię. Moskwa może uznać dostarczanie Ukrainie dronów za udział Londynu w wojnie. Czy Maciej Berek będzie sędzią w Trybunale Konstytucyjnym? Prawnicy i część koalicji krytykują kandydaturę byłego ministra. Tramwaje wracają na estakadę w Chorzowie. Po ponad roku przerwy ruszy ważne połączenie Katowice-Chorzów-Bytom. Fakty rozpoczynamy jednak od smutnej informacji. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej i działaczka społeczna. O jej śmierci poinformował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, walczyła w Powstaniu Warszawskim z bronią w ręku. Przez lata była strażniczką pamięci o jego uczestnikach, a wcześniej nauczycielką i wieloletnią działaczką środowisk kombatanckich. W ostatnich latach zabierała także głosy w sprawach społecznych i politycznych, opowiadając się m.in. za silną i bezpieczną Polską w Europie. Rosja ostrzega Wielką Brytanię przed konsekwencjami dalszego wsparcia Ukrainy. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że Moskwa może uznać dostarczanie przez Brytyjczyków dronów wykorzystywanych przez Ukrainę do ataków na terytorium Rosji za bezpośredni udział w Wielkiej Brytanii w wojnie. To reakcja na informację brytyjskiego The Times, że Ukraina po raz pierwszy wykorzystała w atakach dalekiego zasięgu właśnie drony produkcji brytyjskiej. Rosyjska ambasada w Londynie wcześniej ostrzegła, że im większe będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższą cenę będzie musiała zapłacić. Brytyjski premier Andy Burnham odpowiedział, że Londyn pozostaje w pełni zaangażowany we wspieranie Ukrainy. A w Polsce nie cichnie spór o przejście Macieja Berka z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Wielu prawników i spora część posłów koalicji rządzącej bardzo krytycznie ocenia kandydowanie byłego ministra na sędziego. Umieszczenie w Trybunale ministra Berka porównywane jest do wyboru byłych posłów PiS czy byłego prokuratora krajowego. Czy można to porównywać? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
1: Na pewno wszyscy wymienieni są politykami i od Trybunału powinni się trzymać z daleka. Jeśli jednak jest różnica, to na niekorzyść Macieja Berka. Sędziowie Pawłowicz i Piotrowicz byli wcześniej jednymi z wielu posłów, Bogdan Święczkowski prokuratorem i posłem, ale Berek jeszcze tydzień temu był konstytucyjny.